0: zaangażowane w pomoc innym i rozwój lokalnych społeczności. Zgłoszenia są przyjmowane przez 6 tygodni w 3 kategoriach: zaangażowanie lokalne, ogólnopolskie oraz działania na rzecz budowania odporności społecznej. Laureatów poznamy pod koniec listopada podczas gali Festiwalu Zaangażowania Społecznego w Warszawie. A więcej szczegółów jest na www.społecznikroku.pl. Emocjonalne wypowiedzi i uszczypliwości na linii przedstawiciel prezydenta, obóz władzy. To podczas obrad senackich komisji i dyskusji nad wnioskiem o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował taki wniosek już po raz drugi. Poprzedni przepadł przez pytanie. Teraz jest ono proste i neutralne, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
1: Pozostaje tylko jedno. Zasadnicze pytanie do państwa jako członków Senatu. Czy wierzymy w demokrację? Czy szanujemy polskiego obywatela?
2: Czy wierzymy w demokrację? Jak najbardziej. I uwierzylibyśmy jeszcze bardziej, gdyby Polska miała 54 ambasadorów więcej, 4 sędziów Trybunału, jednak zaprzysiężonych przez pana prezydenta i tak dalej.
0: Odpowiadał Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie prawdopodobnie już dzisiaj rano. Ogromne straty Rosji na ukraińskim froncie. Tylko w lipcu zginęło lub zostało ciężko rannych ponad 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy. A mowa tylko o sytuacjach, które zostały udokumentowane przez nagrania z dronów. Mimo to Rosja nie osiągnęła większych zdobyczy terytorialnych. Jak podkreślają wojskowi eksperci, trwa głównie wojna pozycyjna. To pokazuje, jak zabójczą bronią są drony bojowe, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: 30 272 Росіян саме безпілотниками. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде у нашої армії всіх підрозділів сил оборони ще більше дронів.
0: Зеленський повідомив, що згинуло 30 272 Росіян тільки при użyciu дронів. Dodał, że trend ten się nie zmienia i że Rosja co miesiąc traci 30 tysięcy żołnierzy. Znacznie gorsze są statystyki, jeśli chodzi o walkę z rosyjskimi rakietami. We wczorajszym ataku na Ukrainę przez brak amunicji do obrony przeciwlotniczej wszystkie rosyjskie rakiety doleciały do celów, zginęło 17 osób. Komisja Europejska potępia te ataki i zapowiada, że Rosja musi zapłacić za swoje okrucieństwo. Z Brukseli poszedł do Kijowa kolejny przelew zysków zamrożonych rosyjskich aktywów. To 1,4 mld euro tym razem. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Zamrożone rosyjskie aktywa w sumie około 200 miliardów euro nie tylko leżą na kontach w Europie, głównie jednej instytucji w Belgii, ale są inwestowane i stąd zyski. Po dzisiejszej wypłacie to już w sumie 8 miliardów euro przez ostatnie lata. Były próby użycia jednak nie tylko zysków, ale całej wartości rosyjskich aktywów i przekazania ich Ukrainie. Jednak nie udało się osiągnąć jednomyślności krajów członkowskich w tej sprawie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Na razie nie ma prób powrotu do tego pomysłu, nie zgadza się na to Belgia. I jeszcze tenis na koniec. Hubert Hurkacz gra dalej w Montrealu. Wczoraj Polak pokonał w drugiej rundzie Chilijczyka Alejandro Tabio. Po meczu Hurkacz nie ukrywał, że łatwo nie było.
5: Był to bardzo zacięty mecz. Alejandro Tabio prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w 2 setach.
0: Z turniejem w kanadyjskim Toronto pożegnały się natomiast Magda Linet i Magdalena Fręch. Z naszych zawodniczek gra tam już tylko Iga Świątek. Dzisiaj o 18.30 jej mecz ze Szwajcarką. Wiktorią Golubić.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To nie miało tak wyglądać, pomyślał. Co tydzień wypożyczał przecież te wszystkie filmy ze Schwarzeneggerem, Stallonem czy Kurtem Russellem i oglądali wspólnie z Joasią, jak ci nieustraszeni herosi pokonują kolejne hordy złych wrogów. A potem zdejmował koszulkę, robił na podłodze kilka pompek lub podciągał się na zawieszonym na framudze drążku. Napinał mięśnie, a ona gładziła go po bicepsach. I Rambo, i Komando. Naprawdę czuł się wtedy jak jeden z tych bohaterów kina akcji. A teraz mógł tylko bezradnie patrzeć, jak ten człowiek zabija jego żonę. To wszystko wydarzyło się tak szybko. Walenie do drzwi, jakby coś się stało złego. Wyjrzał przez okno, bo zawsze lepiej być ostrożnym. Zobaczył człowieka w policyjnym mundurze. Zaniepokojony zapytał:
1: o co chodzi?
0: Bał się, że ta wizyta ma coś wspólnego z jego interesami, z furami z Niemiec, które przywozili mu panowie o grubych karkach. Ale to, co usłyszał, było jeszcze gorsze.
2: Pański syn, Severn, proszę mnie wpuścić.
0: Chłopak miał 10 lat. Poszedł się bawić z kolegami. Nie chciał go puszczać. Nie tak późno. Ale Joasia go uspokoiła.
3: Jest czerwiec. Na dworze długo jest jasno. Nic się złego nie stanie.
0: Uległ jej. A teraz żałował. To jedno imię dudniło mu w głowie. Otworzył drzwi, nie zastanawiając się nawet, kim jest ten policjant. Bo przecież znał wszystkich. A tego nie rozpoznawał. Stał do tego tak dziwnie, że zasłaniał twarz. No i w pobliżu nie było żadnego radiowozu. A chyba powinien być, bo przecież nie przyszedł do nich na piechotę. Ale te wszystkie wątpliwości pojawiły się dopiero teraz, kiedy było już za późno. Mężczyzna po drugiej stronie ciągle był w mundurze, ale teraz miał na twarzy zaciągniętą czarną kominiarkę. Wepchnął go do środka domu. W dłoni napastnika pojawił się nóż. Zanim zdążył zareagować, choćby krzyknąć, ostrze wbiło się 3 razy w jego brzuch. Chwycił jeszcze napastnika za materiał policyjnego munduru. Chciał go szarpnąć, ale nie miał siły. Przez chwilę tak trwali, patrząc na siebie nawzajem. W oczach napastnika dostrzegł najpierw strach. Jakby sam się przeraził tym, co właśnie zrobił. Ale z każdą sekundą ten strach ustępował miejsce satysfakcji, a potem podnieceniu. I zdał sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec, że napastnikowi jest mało, że nie jest jedyną osobą, która zginie dzisiejszego wieczora.
4: Kochanie, co się dzieje?
0: Z trudem spojrzał za siebie. Ujrzał ją, piękną jak zawsze, kiedy idzie w ich stronę, a potem zastyga jak słup soli. Próbował powstrzymać napastnika, ale ten zerwał jego chwyt jednym uderzeniem ramienia. I w tym momencie podłoga stała się śliska, jakby była z lodu. A jego nogi stały się miękkie, jak z przeszutej gumy. Nie miał nad nimi żadnej władzy. Upadł na ziemię i mógł tylko patrzeć, jak napastnik ciągle z tym zakrwawionym nożem w dłoni biegnie w kierunku Joanny.
2: Uciekaj!
0: Odwróciła się i popędziła do salonu. Napastnik był tuż za nią. Przewróciła stojący przy ścianie zegar, żeby go spowolnić. Wysoki antyk, mający blisko 100 lat, przetrwał 2 wojny, a teraz jego wnętrzności jęknęły, jakby ktoś je próbował wyrwać. Joanna chwyta kolejne rzeczy, które wpadały jej pod rękę i rzucała nimi w napastnika. Rozbijały się kolejne szklanki, wazony, talerze.
4: Pomocy!
0: Leżąc tak na ziemi, przyciskając dłonie do wciąż krwawiącej rany, rozumiał, że nikt do nich teraz nie przyjdzie. Wybudowali się niedawno, na wymarzonej działce pod lasem i nad jeziorem. Tam, gdzie było cicho i spokojnie, gdzie rano budził ich śpiew ptaków, a do najbliższego sąsiada mieli ponad 100 metrów. Wydawało im się, że to zaleta, ale teraz oznaczało, że nikt nie słyszy

0: wołań o pomoc. Joanna wyminęła napastnika i uciekła z salonu. Biegła teraz w stronę drzwi. Jego serce zabiło szybciej. Pomyślał, że jej się uda, że zdoła uciec z tego przeklętego domu. A kiedy będzie na zewnątrz, to nikt już jej nie zatrzyma. Przynajmniej ona przeżyje. Ale wtedy ich spojrzenia się spotkały. Zwolniła. Stanęła. Wyciągnął rękę w jej stronę. Chciał jej powiedzieć, żeby się nim nie przejmowała. Próbował to krzyknąć.
1: Uciekaj!
0: Nie zrozumiała. Podeszła do niego. Chwyciła za ramię i próbowała podnieść, chociaż był od niej niemal o 30 kg cięższy. Wtedy za jej plecami pojawił się fałszywy policjant. Szarpnął ją za włosy, pociągnął, rzucił na najbliższą ścianę. Chociaż trudno w to uwierzyć, próbowała się bronić. Próbowała zrobić to, co było przecież jego zadaniem. Walczyła o ich życie. Naparła na napastnika z dziką furią. Uderzała go pięściami i wsadzała palce do oczu, kiedy ją chwytał. Gryzła. Ale była słabsza. Była przerażona. A on miał nóż. Pierwszy cios, potem kolejny i jeszcze następny. Jej krew spływała kałużą na podłogę, ale ciągle walczyła. Aż do ostatniej sekundy. Aż do momentu, kiedy jej ciało upadło z głuchym huknięciem na ziemię. Zacisnął zęby. Wbrew bólowi, który palił żywym ogniem jego ciało, czołgał się w jej kierunku. Chciał jej dotknąć. Chciał po raz ostatni poczuć pod palcami miękki dotyk jej skóry. Chciał się pożegnać. Napastnik zastąpił mu drogę. Klęknął naprzeciwko. Dyszał ciężko. Wskazał ostrzem noża na rozbity zegar.
1: Patrz, to jest ta godzina. To jest dokładna godzina twojej śmierci. Jak się z tym czujesz?
0: Wyciągnął słabe ramię. Chwycił za kominiarkę napastnika i pociągnął, zdejmując mu z twarzy. Rozumiał, że było to możliwe tylko dlatego, że tamten się nie broni. Chciał, żeby wiedział, kim jest.
1: Ty!
0: Wtedy obaj usłyszeli odgłos otwieranych drzwi tarasowych, a potem dziecięcych stóp wbiegających do środka.
2: Już jestem! Mamo? Tato!
0: Poczuł nagły przypływ sił.
1: Uciekaj!
0: Chłopiec, posłuszny temu instynktowi przeżycia, który u dzieci jest silniejszy, bardziej pierwotny niż u dorosłych, rzucił się do ucieczki. Grzeczny chłopiec, pomyślał. Napastnik przeskoczył nad nim, żeby popędzić za chłopcem, ale zdołał go jeszcze chwycić za stopę. Fałszywy policjant padł jak długi. Napastnik kopnął go w twarz. Puścił jego nogę, bo nie miał już siły. Na jego oczy opadała powoli szkarłatno-czarna zasłona. W uszach słyszał tylko szum, który też robił się coraz cichszy z każdą sekundą. Pomyślał, że jedno mu się udało, że kupił synowi te kilka sekund i może to wystarczyło, żeby uratować mu życie.
3: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
1: I co myślisz, Tobiasz? Szał, nie?
0: Redaktor Radia Z, Tobiasz Ornowski, stoi po lewej stronie realizatora i przypatruje się siedzącemu w radiowym studio lektorowi, który odkłada właśnie ostatnią kartkę przygotowanego wcześniej tekstu.
2: No, niezłe.
1: Powiem ci szczerze, ja miałam ciary. Szczególnie tam na końcu, jak się pojawił ten dzieciak. No, jest moc.
2: I to byłby początek?
1: Tak, od tego zaczynamy. I co myślisz? Moim zdaniem to może się udać. To może być naprawdę fajny, mocny projekt.
0: Tobiasz Ornowski przez chwilę tkwi w bezruchu, drapiąc się po policzku, a potem kąciki jego ust unoszą się w lekkim uśmiechu.
2: Masz rację, były ciary i to się może faktycznie udać. Robimy to!
1: Wow, ale tu jest pięknie.
3: No, jest nieźle. Ale kurczę, jak ja bym sobie budował taką chałupę, to walnąłbym ją głębiej w las. Wiesz, żeby ze wszystkich stron były tylko drzewa i nic więcej. Jak w horrorze.
1: Ale głębiej w las to chyba nie można, co?
3: Bo?
1: No, bo tam jest park narodowy.
3: Park srark. Trzeba po prostu komuś dać w łapę i się wszystko da załatwić, nie? No, ale tak, chałupa fajna. Po taniości kupiłem. Ale ile tutaj kasy poszło w remont. Aż to głowa mała, malutka maciupeńka. Mówię ci. Ale teraz jest błysk i pełen luksus. Jest BMW w garażu, jest jacuzzi, jest łóżko z francuskim materacem. Francuskim, czaisz? Żaden polski, żaden szwedzki szajs, francuski. Wszystko ręcznie robione w tej samej fabryce, która tam stoi ponad 100 lat. Rozumiesz, takie Ferrari wśród materacy. No i mówię poważnie, tyle ten materac kosztował, co nowe Ferrari.
1: No i mówisz, że masz tutaj studio, tak?
3: No, mam. Machnąłem se, żeby lepić muzę w domu. A jej, jeździć bez sensu.
1: To może pójdziemy do tego studia i zajmiemy się kawałkiem dla Zetki?
3: A co ci się tak śpieszy?
1: Nie, no mordo, późno jest przecież.
3: Późno? No wiesz, może dla ciebie. Ja mam taki rytm dnia, nie? Przed 16 rzadko wstaję. Szkoda się męczyć, nie? Dopiero po 20 zaczynam żyć. A główka to najlepiej pracuje po 21. Wcześniej to nie ma co do studia wchodzić, laska. Nic z tego nie będzie.
1: To po co się ze mną umawiałeś na 6?
3: Żeby jakiś wspólny, fajny flow złapać, nie? Pogadać, napić się czegoś, coś może wypalić. Wiesz, wyczaić, czy mamy tę wspólną energię. Czy nasze fale się na siebie nakładają?
1: Fale?
3: Mózgowe. A poza tym, wiesz, pomyślałem, że dom ci pokażę, nie? Żebyś się tutaj swobodnie czuła podczas pracy. To jacuzzi, no i materac.
1: Nie, no chyba sobie żartujesz teraz ze mnie.
3: No co ty? Ja do pięknych pań to sama powaga i serce na dłoni. To co? Może najpierw wskoczymy do jacuzzi, wypijemy tam też trochę bąbelku. Czaisz? Bąbelki podczas kąpieli w bąbelkach. No, a potem... Bardzo dokładnie cię wytrę. Mam świetne ręczniki. Z Włoch je przywiozłem. Z Mediolanu.
1: To pewnie jakieś Ferrari wśród ręczników.
3: Aż tak to nie. Ale drogie były.
1: Boże, co to jest za dramat?
3: A ja co robisz?
1: A na co to wygląda? Zamawiam Ubera.
3: No, ale że jedzenie?
1: Nie no, mordo, samochód zamawiam. Normalny samochód, żeby mnie zawiózł do domu. I później spotkamy się w studio w Warszawie o normalnej godzinie, jak normalni ludzie.
3: No ale co cię ugryzło?
1: Nawet dopiero za 40 minut może tutaj być.
3: To może jednak zostaniesz?
1: Nie no, nie, nie mam mowy. Wychodzę stąd natychmiast.
3: No i gdzie pójdziesz? Wieje, zimno, do lasu? Wilki cię zjedzą.
1: Jakie wilki? Wilków tu nie ma.
3: Łosie.
1: Okej, zaryzykuję.
3: Co jest? Brama jest otwarta, że do drzwi ktoś wali? To twój Uber?
1: Nie, jeszcze nie zamówiłam.
3: Dziwne. Pewnie jakiś ziomek przyszedł, bo chce cię poznać. Czekaj, czekaj, zaraz odpalimy imprezkę.
1: Nie no, nie, mówiłam, ja wychodzę.
3: Już idę. Poczekaj, pogadamy jeszcze. Ej, co jest?
1: Kim pan jest? Gdzie jest Ziemek?
4: Lubię twoje piosenki.
1: Co? Co?
4: Jak to szło?
1: Gdzie jest Ziemek? Proszę, proszę się nie zbliżać. Ratunku.
5: A już zaraz po serwisie informacyjnym rozpoczynamy kolejną urodzinową zabawę Radia Z. Tym razem w mocno kryminalnym klimacie. Będzie strasznie, będzie krwawo, będzie dokładnie tak, jak lubicie. Zostańcie z nami.
0: Dziennikarka Radia Z, Edyta, przebiega wzrokiem po ekranie monitora. Marszczy brwi, a później mimowolnie gładzi wytarte klawisze komputerowej klawiatury. Zupełnie jakby to był fortepian, a ona szykowała się do koncertu w finale konkursu Chopinowskiego.
5: A po serwisie informacyjnym rozpoczynamy kolejną urodzinową zabawę Radia Z. Tym razem w kryminalnym klimacie. Będzie strasznie, krwawo, czyli tak jak lubicie. Zostańcie z nami. Chyba lepiej.
0: Drzwi od pokoju reporterów otwierają się i do środka wsuwa się głowa 30-letniej brunetki w czerwonej bluzie z kapturem.
6: Skończyłaś już swój materiał?
1: Jeśli nic się nie wydarzy w przeciągu następnych 20 minut, to tak.
6: To chodź na kawę.
1: Poczekaj, poczekaj. Mam pytanie. Będzie strasznie, krwawo, czyli dokładnie tak, jak lubicie? Czy raczej będzie strasznie, krwawo, czyli tak, jak lubicie?
6: No, dla mnie to jedno i to samo.
1: Nie, no, dla mnie nie.
6: Za bardzo się przykładasz. To jest jedno słowo, które zmieniłaś, nie? Przecież nikt nie zauważy. Ja ledwo zauważyłam. Co to w ogóle jest?
1: Zapowiedź tego nowego programu, co robimy z okazji 30-lecia, tego kryminalnego.
6: I pisaniem takich rzeczy zajmują się reporterzy?
1: No, jeśli akurat są na dyżurze i nie mają nic innego do roboty i starają się wykazać w pracy, bo zależy im na podwyżce, to tak.
6: Tak, staraj się tak dalej. Na pewno ktoś to zauważy. Ślij to i idziemy na kawę.
0: Edyta po raz kolejny szybko sprawdza tekst. Upewnia się, że nie ma w nim żadnych błędów i literówek i wreszcie klika przycisk z napisem wyślij. Nie wygląda jednak na zadowoloną.
6: To twój? Łukasz.
1: Tak, Łukasz.
6: To nie odbieraj. Powiesz mu, że byłaś w kiblu.
1: Nie, no wiesz, że nie mogę. No, cześć kochanie. No, w pracy jestem. No, z kim na dyżurze? No, z nikim, mówiłam ci przecież. To znaczy, jest teraz tutaj Ewelina.
6: Cześć, Łukasz. No szkoda, że dyżury wam się nie pokrywają.
0: Łukasz też pracuje w Zetce. Nie jest dziennikarzem. Zajmuje się realizacją dźwięku.
1: No, okej, okej. To do zobaczenia w domu, pa.
0: Edyta rozłącza się, a później wyrzuca telefon z dala od siebie, jakby parzył ją w rękę.
6: Nie powinnaś pozwolić się tak traktować.
1: Dobra, podobno chciałaś napić się kawy. To idziemy?
0: Wstaje z krzesła. Przeciąga się, żeby rozprostować kości i rozciągnąć wymęczone wielogodzinną pracą przy biurku mięśnie. Wychodzą wspólnie z pokoju reporterów, żeby zaraz znaleźć się w kuchni. Tam, przy stole, zatopiony w lekturze notatek, siedzi ubrany w czarną marynarkę i białą koszulę młody mężczyzna. Wygląda, jakby był lekko po 30. Czarne włosy nosi krótko obcięte. Jego twarz jest pociągła, z lekkim, zadbanym zarostem. Szczupły, na jednym przegubie nosi drogi zegarek ze stalową, lśniącą kopertą, na drugim skórzane, modne bransolety. Zdaje się nie zauważać dziennikarek, nawet wtedy, kiedy Ewelina zaczyna demonstracyjnie głośno stukać naczyniami, przesuwając je z jednego miejsca na drugie, niby szukając kubków. Edyta, obserwując koleżankę, która robiła wokół siebie znacznie więcej zamieszania, niż było to wymagane do zrobienia dwóch kaw, uśmiecha się pod nosem. Bo trzeba przecież jeszcze znaleźć mleko i trzasnąć drzwiami do lodówki, kiedy się je wyjmowało. Czy uderzać łyżeczką o brzegi kubka podczas mieszania. Żadna z tych czynności nie zwraca jednak uwagi siedzącego przy stole mężczyzny. Wreszcie kawy są gotowe.
6: A ty gdzie idziesz?
1: Do siebie.
6: Przecież wysłałaś już ten materiał. Siadaj na tyłku i odpocznij trochę.
0: Edyta wie, że nie przekona koleżanki. Szczególnie, że ta już zajmuje miejsce przy stole i siadając bardzo głośno uderza kubkiem o blat. Na tyle mocno, że przy okazji wylała sobie sporo kawy na bluzkę i spodnie.
6: O cholera,
1: karma.
0: Ewelina podrywa się i biegnie po papierowe ręczniki. Zaczyna wycierać ubranie, ale i tak zostają na nim brązowe plamy. Dopiero wtedy mężczyzna je zauważa. podnosi głowę, a na jego twarzy odmalowuje się szczere zaskoczenie.
6: No cześć.
2: Cześć.
6: Ewelina jestem.
2: Artur.
6: O kurczę, to ty jesteś tym pisarzem, nie?
2: Tak.
6: Edyta, patrz, to jest ten pisarz.
4: Widzę.
6: No, no, no, ale się odstawiłeś trochę jak do komunii.
2: A to źle?
6: Nie, no dobrze, ale wiesz, to jest radio. Pracujesz tylko głosem.
2: Ale macie te kamery w studiu, prawda?
6: No niby mamy i idzie transmisja, ale jednak ludzie bardziej słuchają niż oglądają. Pierwszy raz w radio?
2: No nie, miałem wywiady, ale to pierwsza własna audycja. I do tego taka ważna.
6: Wcześniej nic nie prowadziłeś?
2: Nie.
5: Ale poczekaj, a podcasty kryminalne?
2: No faktycznie. Ale to co innego, bo nagrywałem to w domu, a nie w prawdziwym studio. No i jednak trochę mniejsza publika. Słuchałaś ich?
6: No na pewno słuchała. Ona mafioła na punkcie tych wszystkich zabójstw i morderców. A do tego nagrywa też swój.
2: Naprawdę jaki? Ach,
5: przestań, Ewela. Mordercze fiołki.
2: Znam. Ty to robisz? Świetny jest.
5: No, chciałabym to samo powiedzieć o twoim. 20 minut na zaginięcie, Iwony Wieczorek? Serio?
6: Edzia, bądź miła. Przepraszam, ma kiepski humor dzisiaj. Problemy z zazdrosnym chłopakiem.
0: Zanim Edyta odgryza się koleżance, do kuchni wbiega 40-letnia blondynka. Na policzkach ma rumieńce, jest zdenerwowana. Na widok pisarza podnosi ręce w górę, jakby wznosiła dziękczynne modły.
7: Panie Arturze, tutaj pan jest! Zaraz wchodzimy na antenę. Proszę ze mną do studia. Szybciutko, szybciutko.
0: Pisarz spogląda na zawieszony na ścianie zegar, a kiedy orientuje się, że wskazówki pokazują prawie 9, podrywa się z miejsca. Pośpiesznie zbiera swoje notatki. Macha dziennikarką na pożegnanie i wybiega za blondynką z kuchni.
1: Fajny facet, no nie?
5: Dobra, możemy już wracać, co? Bo mam jeszcze trochę roboty.
8: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: trzecia. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Szefowie niemieckich firm zbrojeniowych znaleźli się na celowniku rosyjskich służb. Jak podały media, ostatnio udaremniono zamach na prezesa firmy produkującej drony dla Bundeswehry oraz Ukrainy. Więcej o tej próbie zamachu berliński korespondent Radia Z Wojciech Herdes.
1: Informacje o zamachu planowanym przez rosyjskich agentów na szefa firmy Donaustal niemieckie służby otrzymały od jednego z sojuszniczych wywiadów, podał tygodnik Die Zeit. Krótko potem aresztowano w Hiszpanii i w Niemczech dwoje agentów rosyjskiego wywiadu, Ukraińca i Rumunkę. Przez kilka miesięcy rozpracowywali oni niemieckiego menadżera w jego miejscu zamieszkania w Bawarii, śledzili go i filmowali m.in. jego dom. Krótko przed domniemanym zamachem zostali zatrzymani. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Prokuratura postawiła już im zarzuty. 14-latek z Głogówka na Opolszczyźnie uciekał przed policją na skuterze, wiózł jeszcze kolegę bez kasku. Jego rodzice muszą teraz zapłacić 5 000 zł mandatu. Policja liczy na odstraszający wymiar kary dla rodziców, a młodych i tak czeka sprawa przed sądem rodzinnym, mówi Radio Z Monika Łyko z Komendy Powiatowej w Prudniku.
2: Młody kierujący zignorował sygnały do zatrzymania, zjechał z drogi publicznej i zakończył swoją ucieczkę na ściernisku. Okazało się, że nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania. Opiekun nastolatka został ukarany mandatem karnym.
0: Dokładnie w wysokości 5 000 zł za udostępnienie skutera, którym 14-latek nie mógł jechać zgodnie z przepisami. W piekielnym upale i bez klimatyzacji, tak w wielu polskich szpitalach pacjenci dochodzą do zdrowia, choć wysoka temperatura była groźniejsza niż niejedna choroba. Klimatyzacja w salach chorych wciąż jest jednak luksusem, a szpitale często tłumaczą jej brak przepisami. Jak się okazuje, żadne przepisy nie zakazują jednak montowania klimatyzacji także na oddziałach z łóżkami pacjentów. O tym teraz nasz reporter Szymon.
3: Jak zwykle chodzi przede wszystkim o pieniądze, ale też o przeszkody techniczne. Szpitalna klimatyzacja musi spełniać rygorystyczne wymogi sanepidu i prawa budowlanego. Ze względów epidemiologicznych najlepiej, by każdy oddział miał osobny system. To często oznacza kosztowną przebudowę całych budynków, szczególnie, że wiele szpitali mieści się w starych, a nawet zabytkowych obiektach, w których nikt nie przewidział montażu takich instalacji. Do tego Ministerstwo Zdrowia nie wymaga klimatyzacji na salach z łóżkami pacjentów, a przepisy nie określają nawet maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Szymon Gastelik, Radio Z.
0: Wentylacja wymagana jest tylko na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych oraz w izolatkach. A w upały najlepszym nawodnieniem będzie zwykła woda z dodatkiem soli i cukru albo sok owocowy. Podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni w cieniu, lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci bowiem nie tylko płyny, ale też ważne dla organizmu sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościński.
4: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
0: Można też sięgać po gotowe elektrolity z apteki. Tomasz Siemoniak w Radiu Z o wnioskach po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Minister koordynator służb specjalnych wprost przyznaje, że nie wszystko zadziałało jak powinno i obiecuje wyciągnięcie z tego sugestii na przyszłość. Co konkretnie zostanie zmienione, sprawdzał Tomasz Kubat, nasz reporter.
5: Działania wojska i obrony powietrznej dzisiejszy gość Radia Z uznaje za absolutnie właściwe, ale już nie prace systemu powiadamiania o niebezpieczeństwie. I tu będą zmiany, zapowiada Tomasz Siemoniak.
6: Zwracam uwagę wszystkim, co rządy PiS zrobiły, likwidując obronę cywilną, likwidując ochronę ludności, bardzo mozolnie, a to jest skala ogromna, tego dochujemy ten system.
5: Alerty mają szybciej i sprawniej przekazywać głównie telefony komórkowe, ale to nie oznacza ograniczenia roli syren alarmowych. Wręcz przeciwnie, ma być ich więcej i docelowo będą uruchamiane automatycznie.
0: Tomasz Siemoniak zapowiedział także w Radiu Z, że nie będzie w Polsce obostrzeń dla Ukraińców w wieku poborowym. Można rozważyć działania, które skłonią takie osoby do tego, żeby wykonywały obowiązek wobec swojej ojczyzny, ale rozwiązania siłowe nie są przewidywane, dodawał minister. Czechy z kolei zaostrzają kurs wobec uchodźców z Ukrainy. Mężczyźni w wieku poborowym nie będą już uprawnieni do ochrony tymczasowej, jeśli nie mają uregulowanej służby wojskowej. Unijne przepisy w pozostałych krajach członkowskich zaczną obowiązywać w marcu przyszłego roku. Czechy, które zabiegały o zaostrzenie tej regulacji, wprowadzają ją wcześniej. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
7: Raczej nie. Tu będziemy stosować się do unijnego kalendarza. Przepisy mają wejść w życie w marcu 2027 roku. Czechy, które były głównym orędownikiem nowych uregulowań, chcą po prostu, żeby przepisy obowiązywały jak najszybciej. Prawo nie będzie działać wstecz. Ci, którzy ochronę już wcześniej uzyskali, utrzymują ją do 2028 roku. Kurs wobec uchodźców zaostrza jednak także sama Ukraina. Konsulaty nie będą zajmować się sprawami mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie wypełnili dokumentów rejestracyjnych do armii.
0: Powszechną mobilizacją objęci są Ukraińcy w wieku od 25 do 60 lat. Prawo i Sprawiedliwość rusza z ofensywą i dzisiaj, w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, organizuje partyjną konwencję. W planie prezentacja pierwszych założeń nowego programu. W tle jednak podejrzenie, że to nie przypadek, biorąc pod uwagę trudną sytuację wewnętrzną. O szczegółach teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
8: Sprawa jest o tyle ciekawa, że wcześniej raczej nikt nie mówił o takich planach, takiej konwencji w takim terminie, a jednak będzie prezentacja pierwszych zrębów programowych. I tu zasadne wydaje się pytanie, czy za tym przyspieszeniem nie stoi jednak partyjny rozłam i ruch Mateusza Morawieckiego.
9: Musimy też swoją narrację kreować, też nie ukrywam, że nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
8: Mówi dyplomatycznie senator Wojciech Skurkiewicz i już zapowiada, że szczegółowy program na przyszłoroczne wybory PiS pokaże jesienią.
0: Konwencja odbędzie się w Warszawie, start o 13:00. 5 dni odpoczynku i znów do pracy. Nasi siatkarze wrócili do kraju po wygraniu Ligi Narodów. Rozgrywający Marcin Komenda jest dumny, że razem z kolegami zdołał odwrócić wynik i zwyciężyć po tiebreaku.
10: Zapowiadało się, że może być ciężko wrócić znowu do gry, natomiast my wróciliśmy i ja jestem z tego najbardziej szczęśliwy i dumny, bo takie mecze mogą stworzyć jeszcze coś większego w tej drużynie i mam wrażenie, że tak może być.
0: W przyszły wtorek w Zakopanem biało-czerwoni wrócą do treningów, aby przygotować się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
12: Dzień dobry, a ze mną też jest Beata. Beata Szydło, europosłanka, była premier i wiceprezeska Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Na początku krótkie pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, tak czy nie. Czy możliwe jest ponowne zjednoczenie PiSu i Morawieckiego, tak czy nie?
13: Tak.
12: O, jaka odpowiedź, to tak krótko. Krótko i na temat. Oczywiście jest sonda na naszej stronie, na radio.z.pl, więc czekamy na wasze opinie. Jestem ciekawa, co uważają na ten temat nasi słuchacze. Zachęcam do głosowania. A może zapisze się pani do nowej partii, czy też do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, które docelowo ma zostać partią nową, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radio Z, i było zaproszenie od posła Horały. To może się pani zapisze.
13: Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i taką decyzję podjęłam wiele, wiele lat temu, wstępując do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego w 2005 roku. Po raz pierwszy zostałam parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości i tu nic się nie zmieniło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o współpracę z kolegami, którzy w tej chwili działają, chcą działać w Rozwoju Plus, teraz w stowarzyszeniu, a rozumiem z wypowiedzi, które się pojawiają, że ma być to partia, wiemy wszyscy, i my w Prawie i Sprawiedliwości, i oni, że w pewnym momencie trzeba po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o współpracy, bo po prostu jeżeli naszym celem, a uważam, że tak jest zarówno jeżeli chodzi o kolegów, którzy zdecydowali się w tej chwili pójść na swoje, mówiąc kolokwialnie, i tych, którzy zostali w Prawie i Sprawiedliwości, naszym celem jest odsunięcie od władzy Tuska. Nie zrobimy tego podzielenia, więc sądzę, że te emocje, które w tej chwili są, nie ukrywam, spore wśród różnych grup naszych kolegów, opadną i dojdzie do porozumienia.
12: Ale to znaczy, że na czym miałoby to porozumienie polegać? Że co, że wystartujecie wspólnie w wyborach z jednej listy w ramach komitetu koalicyjnego?
13: Trudno w tej chwili przesądzać, jak będą toczyły się wypadki, bo to jest autonomiczna oczywiście decyzja moich kolegów, którzy działają w Rozwoju Plus, ale ja wierzę w to, że nawet jeżeli wystartują z osobnej listy, a być może, że to będzie wspólna lista, to będziemy dalej później rozmawiać o współpracy i o możliwości stworzenia wspólnego rządu. No, dzisiaj oczywiście to jest taki moment, kiedy są duże emocje, kiedy są dyskusje, ludzie się zastanawiają, co zrobić. Trzeba zachować spokój, trzeba rozmawiać. Ja powtarzam od paru dni wszędzie, gdzie mam okazję, i mówię to również moim kolegom, żeby pamiętać, żeby nie przekroczyć granicy i nie powiedzieć jednego słowa za dużo, bo potem jest trudno się dogadywać. A naszym wrogiem, naszym przeciwnikiem jest Tusk. W tej chwili mamy w Polsce bardzo trudną sytuację. Rząd jest po prostu zły i fatalny i naszą odpowiedzialnością jest odsunąć go od władzy.
12: A kim jest teraz dla pani były premier Morawiecki? Zdrajcą?
13: Ja nie postrzegam moich kolegów, którzy zdecydowali się założyć stowarzyszenie, jako osoby, które zdradziły poglądy, czy zdradziły nasze założenia, te, które są fundamentem Prawa i Sprawiedliwości. No, wielu z nich bardzo, bardzo długo pracowało w Prawie i Sprawiedliwości. Są członkami od dawna. Z jakichś powodów zdecydowano się podjąć decyzję, żeby założyć swoją grupę. I to jest ich wybór. Natomiast mam nadzieję, tak jak wspomniałam wcześniej, że koniec końców będzie to współpraca i będą rozmowy. Przecież wśród tych, którzy są dzisiaj w Stowarzyszeniu Plus, i jest wielu naszych kolegów, przyjaciół, znamy się od wielu lat. No, Mateusz Morawiecki był wicepremierem w moim rządzie, ja byłam wicepremierem w rządzie Mateusza. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba w tej chwili zachować naprawdę spokój i zobaczymy, w którym kierunku to się będzie rozwijało.
12: No ale nie jest tajemnicą, że chyba raczej ze sobą nie sympatyzowaliście, ale...
13: Źli ludzie tak mówili.
12: Źli ludzie? Tak? No, ale no chyba nie, to miała pani żal, że pozbawiono panią stanowiska pani premier.
13: To już jest historia, naprawdę.
12: No wiem, to jest historia. Rozumiem, że teraz pani zalecałaby raczej powściągliwość daleko idącą i rozumiem, że nie wyklucza pani wspólnego startu z jednej listy, tak?
13: To znaczy powściągliwość. Tak jak powiedziałam, o jedno słowo za dużo i zaczynają się niepotrzebne, jeszcze bardziej pogłębione konflikty. I sądzę, że teraz rzeczywiście trzeba przede wszystkim takiej rozsądku zdrowego po obydwu stronach, naprawdę.
12: No jaki jest status teraz Morawieckiego i jego publicznego? Oni są w partii, czy nie są? Przecież no nie zostali wyrzuceni.
13: To już rozstrzyga rzecznik dyscypliny Karol Karski.
12: Ale czemu ich nie wyrzucicie? No bo to jest właściwie takie, no nie wiem, granie na czas, o co chodzi?
13: Taka była podjęta decyzja przez Komitet Polityczny. Uzasadnieniem podstawowym były po prostu przepisy statutowe i taka została podjęta decyzja. Karol Karski, wczoraj chyba słyszałam gdzieś jego wypowiedzi. Wiem, że te postępowania prowadzi.
12: No dziwna sytuacja. Będzie nowa partia.
13: Pani redaktor, no, jeżeli ktoś nie chce być w prawie...
12: Czyli rozumiem, że chcecie stworzyć takie wrażenie, że to jednak Morawiecki, że tak powiem, zdradził, wyszedł
13: nie,
12: z partii.
13: Nie, to chodzi przede wszystkim o kwestie statutowe, tak jak powiedziałam, żeby potem ktoś nie miał pretensji i nie zarzucił, że został wyrzucony bezpodstawnie z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zawsze każdy członek każdego ugrupowania ma prawo złożyć rezygnację, więc tu też jest taka możliwość.
12: No jak nie złożą, to co wtedy?
13: No to wtedy są członkami.
12: Aha, czyli rozumiem, że mają swój klub i są członkami jednocześnie Prawa i Sprawiedliwości. No.
13: To wyjaśnia rzecznik dyscypliny.
12: No, a kto to lojalkę wymyślił, to świadczenie? Jacek
13: nie
12: Sasin?
13: Mam pojęcia.
12: No, media donosią właśnie, że Jacek Sasin to ma być teraz takim no, głównym intrygantem w Prawie i Sprawiedliwości, że omotał prezesa.
13: Nie mam pojęcia, kto wymyślił takie oświadczenie, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili jest zbyt dużo emocji po dwóch stronach Prawie i Sprawiedliwości. Tych kolegów, którzy są w jednej grupie i tych kolegów, którzy są w drugiej grupie, i jest bardzo duża grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy, tak jak ja, przypomina sobie różnego rodzaju problemy i rozłamy. Jestem już wystarczająco długo w Prawie i Sprawiedliwości, tak, żeby wspominać, żeby mieć w pamięci rozłamy, które przeżywaliśmy, i jedno wiem na pewno. Kiedy się w Prawo i Sprawiedliwość dzieliło i kłóciło, to było w opozycji i nigdy nam to na dobre nie wychodziło. A kiedy potrafiliśmy się w 2015 roku zjednoczyć, Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że wszyscy zaczęli w jedną stronę iść i pracować, to wygraliśmy wybory. I myślę, że historia jest nauką życia, trzeba z niej wyciągać lekcje.
12: No ale wiemy, że będzie nowa partia, są zapowiedzi, że 15 października ona powstanie. Nie wiem, czy będzie nazywała Rozwój Plus, czy jakoś inaczej, a na ile to będzie konkurencja dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach?
13: Na razie wiemy tyle, że jest stowarzyszenie. Wiemy z wypowiedzi kolegów, którzy działają w stowarzyszeniu, że chcą, żeby ta działalność przekształciła się w nową partię, ale jakie są założenia tej partii, jakie będą programy, jeszcze tego nie wiemy, zobaczymy. Myślę, że to jest kolejny podmiot, jeżeli on rzeczywiście przekształci się w partię. Dzisiaj jest dopiero sierpień, a do października jeszcze trochę czasu, więc różne rzeczy po drodze mogą się wydarzyć, więc będzie to kolejna pewnie partia konserwatywna, która będzie stawiała sobie za cel zagospodarowanie tej części elektoratu. Jeszcze raz bym chciała podkreślić, że najważniejsze jest to, żeby po prostu później móc ze sobą współpracować. Niedobrze, że się prawica dzieli, niedobrze, że jest tyle ugrupowań, bo to, jak widać, powoduje tylko i wyłącznie rozdrobnienie i niestety nie przynosi pozytywnych efektów. No ale to naprawdę jest dopiero początek jakiejś drogi, więc zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie.
12: No Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu, o czym wspominaliśmy w Wiadomościach Rady Z w programie Rymanowski Light, Bogdana Rymanowskiego, i tam oskarżył swoich politycznych przeciwników o próbę przejęcia Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział tak: w jakimś sensie można powiedzieć, że jest to ukartowana strategia wypchnięcia prezesa, ponieważ na koniec przyjdą po jego głowę, teraz wypchnęli mnie. I chodzi o to, że ci ludzie grają na porażkę do partii i wtedy prezes Kaczyński będzie zmuszony do tego, żeby odejść.
13: Panie redaktorze, ja nie będę komentować w tej chwili różnych wypowiedzi moich kolegów, czy to z jednej, czy z drugiej strony, którzy na pewnie w emocjach mówią różne rzeczy, bo to jest między nimi.
12: Jeżeli Mateusz Morawiecki w emocjach?
13: Mają do siebie uwagi, jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, to powinni usiąść w sobie i porozmawiać na ten temat, więc ja na pewno nie będę wchodzić w tego typu dyskusje.
12: No ale że Ryszard Terlecki opuścił prezesa? To taki wierny druh?
13: Ale Ryszard Terlecki ostatnio też czytałam jego wypowiedzi, powiedział, że wierzy w to, że na końcu i tak się zejdziemy, bo jesteśmy na siebie skazani. Mniej więcej, nie cytuję dokładnie Ryszard, żeby się nie obraził, ale taki mniej więcej był sens jego wypowiedzi.
12: No ale według Morawieckiego to właśnie Seksasin jest największym intrygantem.
13: To proszę Mateusza pytać.
12: No dobrze, to jeszcze ciąg dalszy tej dyskusji w części internetowej, ale na koniec części radiowej. Czy możliwe jest ponowne zjednoczenie PiS-u i Mateusza Morawieckiego? Tak odpowiedziało 37%? Nie, 63%. I o komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka i Beata Szydła zapraszają serdecznie.
11: To jest, tak jest. Gość Radia Z.
12: No widzicie pani, jakoś nasi słuchacze są tacy, powiedziałabym, sceptyczni. 63% uważa, że nie ma takiej możliwości, żeby można było...
13: 37% to i tak dużo. No. Myślałam, że będzie mniej.
12: Tak? Myślała pani, że co? Że będzie 23%? Jakoś tak? No więc nasi słuchacze są wstrzemięźliwi, można powiedzieć. Choć też są pytania, czy ten rozpad nie jest aby kontrolowany?
13: No takie plotki też słyszałam. Też słyszałam, że to jest jakaś taka bardzo makiaweliczna strategia. Ponieważ ja nie uczestniczyłam w spotkaniach ani jednej, ani drugiej grupy, nie byłam też założycielem ani jednego, ani drugiego stowarzyszenia. Proszę pamiętać, że było jeszcze jedno stowarzyszenie. Więc trudno mi powiedzieć o szczegółach i pod tym względem tutaj po prostu nie będę się wypowiadać, bo nie mam takiej wiedzy. No ale co pani... było ostatecznym powodem, jak toczyły się rozmowy, jakie padały argumenty, więc zobaczymy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby, tak jak powiedziałam, nie doszło do takich podziałów, żeby już później nie było możliwości współpracy, czy te relacje były po prostu dobre. No wyszliśmy wszyscy z jednego środowiska i ja wierzę w to, może jestem naiwna, chociaż, tak jak powiedziałam, pamiętam czasy, kiedy były bardzo poważne podziały w Prawie i Sprawiedliwości i to był zły czas. Byliśmy bardzo długo w opozycji i to
12: było. No to się zawsze dzieje wtedy, kiedy jesteście w opozycji. No ale to jest coś naturalnego, generalnie, bo nie ma lepszego spoiwa niż władza. No i jest właśnie pytanie słuchacza, czy stworzenie nowej partii przez Morawieckiego to nie jest po prostu plan Jarosława Kaczyńskiego stworzony pod naciskiem USA, by osłabić szansę na współrządzenie partii Brauna?
13: No to już jest bardzo śmiała teoria.
12: No pani raczej nawołuje do tego, żeby być wstrzemięźliwym, ostrożnym i raczej no, nie rzucać tutaj na prawo i lewo różnych inwektyw i obraźliwych jakichś określeń. No ale to prezes teraz właściwie spróbuje zrobić z Morawieckiego doradcę Tuska. No bo był w Radzie Gospodarczej i nagle to zaczęło przeszkadzać. A przez 7 lat, kiedy był premierem, to nie przeszkadzało? I dopiero prezes, teraz przeszkadza?
13: Prezes stwierdził fakt. No ale teraz rzeczywiście, że Mateusz też to potwierdził. No ja też, to była wiedza powszechna, że rzeczywiście współpraca

0: Tuska, no bez przesady, no chyba.
1: Nie, to myślę, że to już są naprawdę interpretacje, panie redaktor, twitterowe interpretacje, bo ja obserwuję tą dyskusję, ona jest chyba najgorętsza na Twitterze, a ludzie korzystając z tego, że jest bardzo gorąco w Polsce,
2: i mają inne
1: korzystają
2: problemy.
1: Z wakacji, mają inne problemy. Dzisiaj dla ludzi najważniejsze jest to, że benzyna jest prawie po 8 zł, a
0: no jest rozważany powrót do CPN.
1: No słyszałam wypowiedź premiera, powiedział, że być może, że się zastanowi, czy na ostatni tydzień, czy dwa tygodnie, ostatnie wakacje.
0: To powinno
1: być utrzymane przez całe wakacje. Ludzie jeżdżą na wakacje przez całe lato.
0: Ale może budżet by tego nie dźwignął.
1: Myśmy to robili i tu jest właśnie różnica między obecną władzą a nami, ponieważ myśmy potrafili wygospodarować pieniądze na różne rzeczy. Ja sobie przypomniałam 2000...
0: No i potem wzięło się to zadłużenie też generalnie,
1: tak. W 2015 roku, kiedy objęliśmy władzę, przygotowaliśmy od razu program 500+, on miał wejść w życie od 2016 roku. Nie było zaplanowane w budżecie, który odziedziczyliśmy po Tusku i, no przepraszam, wtedy była Ewa Kopacz już premierem. Po
0: jak to? No, budżet był nawet w całkiem przyzwoitej kondycji, kiedy odchodziła prawa Platforma Obywatelska.
1: Nie było zabezpieczone w nim pieniędzy na 500+. I ówczesny minister finansów, Paweł Szałamacha, doprowadził do tego, że zabezpieczył te pieniądze, przeznaczył jeszcze środki na inne projekty, które wtedy rozpoczynaliśmy i przede wszystkim uszczelnił system i zaczął skutecznie walczyć z mafiami paliwowymi.
0: No tak, ale zostawiliście jednak... No... budżet w nie najlepszej kondycji, tak można powiedzieć. No tak cały czas słyszymy od rządzących, że tak właśnie było. W związku z tym, no teraz trzeba jakoś tak łatać te dziury.
1: Pani redaktor, rządzący nie potrafiąc poradzić sobie z właśnie finansami publicznymi, nie potrafiąc rządzić, szukają różnego rodzaju usprawiedliwień. Najłatwiej jest powiedzieć, to oni nam ten budżet w takim stanie zostawili. 3 lata już rządzą, za rok będą wybory. I co? I jest jeszcze gorzej niż było, więc...
0: No teraz słyszymy, że będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
1: Ja słyszałam też, że podobno ma być podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet, bo już snują też takie opowieści.
0: Nie, dla kobiet nie, to tylko pani Pełczyńska nawet miała taki pomysł, że może należało podwyższyć wiek emerytalny dla kobiet, które nie mają dzieci.
1: No, ale pani Pełczyńska jest członkiem rządu.
0: No, ale pani Pełczyńska, jak wiadomo, często mówi różne rzeczy, które są potem ignorowane, jak to, pani wie. No.
1: Tylko gdybym była premierem rządu, w którym mam ministra ona jeszcze nie jest chyba wicepremierem.
0: Nie jest.
1: Ministra, który opowiada różne rzeczy, często dyrdy małe, to bym go po prostu zdymisjonowała.
0: No tak, ale to raczej zagroziłoby stabilności koalicji. No a nie chcę być złośliwa, przypomnę, co wyprawiał Zbigniew Ziobro. Generalnie naprawdę, już tak mącił. I co? I był w tym rządzie i sprawował taką, a nie inną funkcję, bardzo ważną, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
1: Musielibyśmy, a chyba nie mamy czasu, wrócić do początków reformy wymiaru sprawiedliwości. I to
0: która się nie udała.
1: I który Zbigniew Ziobro rozpoczął, ale też Zbigniew Ziobro, skoro rozmawiamy o pieniądzach, między innymi doprowadził do tego, że skutecznie przeprowadził przepisy, które pozwoliły na skuteczną walkę z mafiami paliwowymi. I to też przyczyniło się do tego, że pieniądze w budżecie...
0: No, a potem się ucieczką generalnie. A jeszcze chciałam wrócić do tego stowarzyszenia Rozwój Plus, bo członkiem ma być, jak donoszą media, Paweł Kukiz. To będzie cenny nabytek?
1: Paweł Kukiz, z tego co wiem, to prawie w każdych wyborach bardzo życzliwie do Pawła Kukiza podchodzę, ale on chyba w każdych wyborach kolejnych z innej listy startował. Tak mi się do tej pory wydaje mi się.
0: No ale zawsze jakoś tam do tego Sejmu się dostawał, no to chyba w takim razie aktywa, no a nie pasywa.
1: Więc życzymy powodzenia. Z tego pewnie będzie miał te same postulaty co zawsze, czyli...
0: Jowy. A że na grillu u Morawieckiego była Janina Goss, taka przyjaciółka bardzo bliska prezesa Kaczyńskiego, to pani była zaskoczona?
1: Powiem uczciwie, że nie śledziłam tego, kto był na tym wydarzeniu.
0: Ja też czytałam w gazecie, no były zdjęcia generalnie, więc no trochę mnie to, no jednak jakby nie patrzeć.
1: Każdy miał prawo chyba się zarejestrować i wziąć udział w tym spotkaniu.
0: No nie była pani zaskoczona mimo wszystko? No, bo Janina Goss jakiś czas temu została z partii wyrzucona, ponieważ miała nie płacić składek członkowskich. To jest inna sprawa. No tak, mówiła,
1: że... Powiem, że jakoś nie jest to dla mnie chyba na tyle istotne, że się na tym zastanawia.
0: No, ja rozumiem, że próbuje pani to zbagatelizować, no a jednak jest to pewnie jakiś tam symbol, jak nie patrzeć. No ciekawa jeszcze, czy Mateusz Morawiecki na przykład usłyszy zarzuty w śledztwie dotyczącym sprawy nieprawidłowości w rządzie.

0: Narodowej Agencji Rezerw Strategicznych, bo kilka miesięcy temu one to donosił, tak się stanie, na razie cisza. A kto jest liderem na prawicy?
1: Jarosław Kaczyński. Prezydent Nawrocki w tej chwili wyrasta na postać, która rzeczywiście może mieć, jeżeli chodzi o budowanie przyszłych koalicji, ogromne znaczenie.
0: Na sondażu, który był przeprowadzony dla Wirtualnej Polski, to wynika, że 32% ankietowanych wskazało, że właściwie polska prawica nie ma teraz realnego żadnego przywódcy, a jeśli wskazać jakiegokolwiek polityka, to na pierwszym miejscu był Karol Nawrocki. Jest!
1: No Karol Nawrocki naprawdę po roku rządów, bo przecież w tej chwili będzie...
0: Za dwa dni. Pierwsza rocznica zaprzysiężenia.
1: Myślę, że ci, którzy wątpili w jego umiejętności bycia przywódcą, czy też byli jego przeciwnikami politycznymi, wielu z nich pewnie w tej chwili jest zaskoczonych, jak dobrym jest prezydentem.
0: Dobrym prezydentem?
1: Oczywiście, że jest dobrym
0: prezydentem. A na czym polega to, że jest takim dobrym prezydentem?
1: Pani redaktor, dzięki temu, że Karol Nawrocki jest prezydentem, to po pierwsze ten rząd, który rządzi w Polsce, wielu głupot nie narobił, które mógłby zrobić, i rzeczywiście Karol Nawrocki tutaj powstrzymuje Tuska i jego ekipę przed różnego rodzaju błędami.
0: 41 lat w ciągu pierwszych rządów, pierwszego roku rządów, no to jest rekord absolutny.
1: Ale też proszę powiedzieć, ile zostało podpisanych ustaw. Wetował te i wszystkie te weta były uzasadnione. No, wetował ze względu na to, że to były po prostu złe ustawy. Natomiast jest to...
0: Prezydenta.
1: Według Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Nie według przede wszystkim rozeznania i oceny pana prezydenta, że to są ustawy, które nie spełniają oczekiwań i nie będą służyły do tego, żeby na przykład wzmocnić czy polską gospodarkę, czy pomóc ludziom. No więc, ale... Też proszę pamiętać, że wetując, bardzo często pan prezydent składał swoje projekty ustaw, które niestety...
0: Zawetował na przykład program SAFE.
1: Które niestety... Tu jeżeli chodzi o program SAFE, to podzielam zdanie pana prezydenta, ponieważ to nie jest dobry program.
0: Ale co mieliśmy w zamian? Nic. Jakiś miraż, z którym wyskoczył tak jakby nie z gruszki, nie z pietruszki, prezes Glapiński. Czego zresztą nie powinien był robić?
1: Przede wszystkim można było to przeprowadzić inaczej. Rząd mógł zaproponować inne rozwiązania. Program SAFE, proszę zwrócić uwagę, że wiele krajów Unii Europejskiej zrezygnowało z wejścia w ten program.
0: No ilu tak wiele?
1: Nie potrafię w tej chwili wyjaśnić.
0: No jeden, dwa?
1: Nie, dużo więcej. Natomiast między innymi Niemcy nie skorzystały z programu SAFE.
0: No bo oni mają inną wiarygodność kredytową, mogą rzeczywiście sami się zadłużać.
1: No ale też uznali, że to nie jest dla nich korzystne. Jeżeli to jest tak genialny program, który Ursula von der Leyen jako zbawienie dla całej Unii Europejskiej i proponowała, no to powinni
0: ale
1: też z tego korzystać.
0: Pani poseł, co mieliśmy w zamian?
1: W zamian myśmy przedstawili jako rząd projekty, programy rozwoju przemysłu obronnego. Były zakontraktowane zakupy, były programy, które rozpoczął Mariusz Błaszczak. Trzeba to było kontynuować, a rząd...
0: Nie są kontynuowane.
1: Ale rząd, pani redaktor, rząd poszedł po najmniejszej linii oporu, nie przedstawiając własnych propozycji, tylko powiedzieć, jest świetny program, SAFE, z niego korzystamy.
0: No ale przecież ma na tym zyskać przemysł polski obronny, więc... No...
1: Zobaczymy, na razie jakoś nie widać efektów.
0: A jeszcze wracam do tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Czy prezes panuje jeszcze nad partią? Czy odzyskał sterowność?
1: Prezes nigdy nie utracił sterowności.
0: No jednak to, co się wydarzyło, że doszło do rozłamu, no to jednak powiedziałabym, że chyba jednak stracił sterowność.
1: Nie, jeżeli dochodzi do rozłamu, to dochodzi z jakichś powodów, kiedy pewna grupa, i tak było zawsze, no uznaje, że nie chce być już w tej organizacji, w której jest, i stąd takie decyzje.
0: No ale wskazanie na kandydata na premiera Przemysława Czarnka nie przyniosło jakichś niesamowitych efektów, jakichś niesamowitych owoców, żebyście tak odzyskali w sondażach, żebyście tak odbili tych wyborców Braunowi. To jakoś się nie wydarzyło.
1: Pani redaktor, ja myślę, że kampania wyborcza tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęła. Teraz mamy prekampanię. Przemysław Czarnek jeździ bardzo intensywnie, spotyka się z ludźmi, przedstawia kolejne propozycje projektów ustaw. Będzie pewnie niedługo konwencja konferencja programowa, na której przedstawimy już taki spójny program Prawa i Sprawiedliwości.
0: Kiedy ta
1: na wybory. Nie wiem, nie podam w tej chwili daty, bo jest to przygotowywane i w odpowiednim momencie oczywiście ona zostanie zorganizowana.
0: Ale będzie przed 15 października, więc, czy po 15 października?
1: Nie wiem, nie zajmuję się kalendarzem w tej chwili w partii. Natomiast i robimy swoje i tyle. A też nie mam wrażenia, żeby Polacy tak bardzo ekscytowali się sytuacją w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście, że nasi wyborcy, ludzie,
0: którzy... chyba się ekscytują. No przecież te telewizje prawicowe też po prostu grzały tym tematem. No, jak najbardziej tak. No,
1: myślę, że trochę się to zamyka. No. Myślę, że trochę się to zamyka w bańce informacyjnej, medialnej. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałam, zresztą pani redaktor też się z tym zgodziła. Dzisiaj Polacy żyją cenami paliwa, drożyzną w sklepach, sytuacją w służbie zdrowia, upały, rakieta, która ląduje pod Lublinem.
0: Wasza rakieta wylądowała pod Bydgoszczą i dowiedzieliśmy się o tym pół roku później. W dodatku przez przypadek, bo odkryła to kobieta, która jeździła konno jakoś w tamtej okolicy.
1: Myślę, że dla ludzi naprawdę ważniejsze są te sprawy, które dotyczą
0: tak sprytnie
1: codziennie.
0: Pani to pominęła w ogóle milczeniem, że jej nic nie wierzyła. Pamiętam wtedy ówczesny minister Błaszczak próbował to zwalić generalnie na wojskowych. Tak, oczywiście, no całą odpowiedzialność, no.
1: Nie przypominam sobie, żeby tak było. Natomiast tutaj mamy sytuację bezprecedensową, dlatego że jesteśmy, no, za naszą granicą jest wojna. I myślę, że rząd powinien przestać się
0: wtedy
1: zajmować różnymi bzdurami, tylko po prostu powinien się na tym koncentrować.
0: No ale to wtedy też należałoby się uderzyć we własne piersi, jeśli chodzi o tę rakietę, która przeleciała przez pół Polski i wylądowała pod Bydgoszczą. A powstanie pakt senacki pod auspicjami prezydenta? Pani zdaniem?
1: Zobaczymy.
0: Ale są takie przymiarki?
1: Zobaczymy, nie wiem, nie uczestniczę w takich rozmowach, natomiast...
0: Ale
1: myślę,
0: nie uczestniczę, to nie znaczy, że nie wiem, że są.
1: Myślę, że nie byłoby to złe rozwiązanie, ale jakie są możliwości? To będzie zależało głównie od tych, którzy mieliby w nim wziąć udział. No, tutaj mamy kilka podmiotów, które pewnie byłyby zaproszone do współpracy. Pytanie, czy będą chciały.
0: A Braun też byłby zaproszony?
1: Nie znam szczegółów, panie redaktorze.
0: No, według Radia Maryja PiS prowadzi rozmowy w sprawie ewentualnych nowych porozumień po prawej stronie sceny politycznej. No to jak Radio Maryja, no to chyba wie, co tam się dzieje, co w stawie piszczy w tym najgłębszym jądrze Prawa i Sprawiedliwości. Jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Co pani czuje, panie premier, widząc Mateusza Morawieckiego starającego się teraz odciąć od wszystkiego, za co był krytykowany podczas piastowania urzędu? Od zgody na unijną politykę klimatyczną, zamordyzmu covidowego, czy otwarcie Polski na masową migrację, w tym także tę z krajów muzułmańskich?
1: No, rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie wyrażał zgody na otwarcie granic na masową migrację.
0: No ale jednak wielu migrantów przybyło pod waszymi rządami. Bo przecież mówiliście, że potrzebują pracodawcy, po prostu rąk do pracy.
1: Pani redaktor, w 2015 roku Ewa Kopacz już na końcu swoich rządów wyraziła zgodę na przyjęcie migrantów do Polski. To była pierwsza fala migracji i Rada...
0: Takiego się nie wydarzyło.
1: Rada Europejska wtedy a zaraz pani powiem, dlaczego się nie wydarzyło.
0: Bo Prawo i Sprawiedliwość to zastopowało. Tak zapewne usłyszymy.
1: Pani redaktor, w 2015 roku na Radzie Europejskiej, pierwszej, w której uczestniczyłam, i tutaj jestem wiarygodna, ponieważ to ja osobiście powiedziałam, że polski rząd wycofuje się z decyzji, która została przez poprzedników podjęta. Więc tak, Prawo i Sprawiedliwość zastopowało wtedy tę migrację.
0: No, ale nie było tak, że nie przyjmowaliście jednak migrantów z krajów muzułmańskich.
1: Wtedy,
0: no jak to nie?
1: Wtedy przygotowaliśmy program pomocy humanitarnej i na miejscu, tam gdzie ta pomoc była potrzebna, budowaliśmy szkoły, budowaliśmy szpitale.
0: I mogą tutaj żyć i pracować.
1: Zaraz. Czym innym jest przyjmowanie ludzi, którzy chcą przyjechać do Polski na podstawie wizy, którą uzyskają, i zgody, i starają się o to, bo chcą tutaj mieszkać, pracować, uczyć się, a czym innym jest wpuszczanie nielegalnej migracji. No to mylimy pojęcie.
0: No ale ile tych nielegalnych imigrantów zostało przyjętych przez Polskę pod rządami teraz koalicji rządzącej? No ilu?
1: ale przede wszystkim koalicja rządząca, pan premier Tusk, zgodził się w tej chwili na pakt migracyjny, który przyjęła Unia Europejska. I ten pakt migracyjny, oczywiście my słyszymy z ust Donalda Tuska, że nie dotyczy Polski przyjmowanie migrantów, tylko będziemy płacić za to, że ich nie chcemy przyjąć. To nie rozwiązuje niczego, a obrazki z Ceuty, które z ostatnich dni, jak widzimy, pokazują najlepiej, do czego prowadzi ta polityka. I też proszę pamiętać, że kiedy była pierwsza fala migracji i były zgody na przyjmowanie nielegalnych migrantów, Angela Merkel szeroko drzwi otworzyła do Europy, a wszyscy, którzy wtedy byli decyzyjni, również w naszym kraju, podjęli taką decyzję, że się na to zgadzają. Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej i firmował to również i zgodził się na przyjmowanie nielegalnych migrantów.
0: A teraz zmienił optykę.
1: Są takie wypowiedzi, podobno w internetach nic nie ginie, ówczesnego rzecznika rządu, pani Kopacz, który mówił, że każdą ilość przyjmiemy migrantów.
0: Ale to było ponad 10 lat temu. No ale od tego czasu jednak zmieniła się optyka Donalda Tuska w tej sprawie. No i słyszymy właśnie, że nie będziemy przyjmować przecież tych migrantów.
1: No, ale
0: nie będziemy.
1: Pani redaktor, no to pani mówi o sytuacji sprzed 10 lat. Okej, to było 10 lat temu. Problem polega na tym, że ja nie wierzę w to, że Tusk, jeżeli mówi, nie przyjmiemy migrantów, to tego nie zrobi. Pakt migracyjny, przypomnę, zgodził się na niego. Natomiast no, próbujemy tutaj, mówi pani o tym, że PiS przyjmował nielegalnych migrantów. No nie przyjmował i do tego to było bardzo nasz rząd skończył się 3 lata temu.
0: A to teraz myślę, co ze strefą Schengen, w związku z tym, co się wydarzyło właśnie w Ceucie?
1: Powinna być natychmiast reakcja.
0: Ale jaka?
1: Ja uważam, że komisja, że powinna być zwołana natychmiast posiedzenie Rady Europejskiej.
0: No jest nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych.
1: Na razie
0: dziś.
1: Jest na poziomie ministrów. Zobaczymy, jakie będą wnioski i czy dojdzie do spotkania na wyższym szczeblu. I oczywiście tutaj powinny być decyzje podjęte, które między innymi Georgia Meloni tutaj bardzo wyraźnie się określiła i powiedziała bardzo dobrze, że...
0: Tak, że powinna być pewna solidarność europejska.
1: Dobrze.
0: Chyba po to została powołana w ogóle ta instytucja, jako taka ta organizacja, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, a nie po prostu...
1: Solidarność europejska w jakim zakresie?
0: No chociażby w takim zakresie, że Hiszpania znalazła się w kryzysie.
1: A dlaczego się znalazła? Bo rząd hiszpański podjął po prostu decyzje, które były zachęcające tych, którzy zajmują się przemytem ludzi do Europy, żeby to robili i sami zgotowali ten los, zgotowali
0: trzeba
1: los
0: się od nich odciąć, nie, tak?
1: Tylko,
0: rozumiem, tak?
1: Nie tylko Hiszpanii, ale zgotowali los całej Europie. No to jeżeli solidarność europejska, to ja zapytam, dobrze, to czy solidarność europejska nie powinna polegać na tym, że będzie się bronić bezpieczeństwa i spokoju w Unii Europejskiej? Ja tak to postrzegam, bo to, że Hiszpanie doprowadzili rząd hiszpański, lewicowy rząd hiszpański doprowadził do takiego kryzysu i dzisiaj wszyscy mają skutkami tego kryzysu z nimi się dzielić. Tego oni oczekują. No tak nie może być.
0: No ale to w takim razie odcinamy się od Hiszpanii, tak rozumiem?
1: Zobaczymy, jakie będą decyzje Rady Europejskiej, jakie będą, przepraszam, na razie ministrów.
0: Ursula von der Leyen zapowiada jednak, że no będzie wsparcie finansowe, operacyjne dla Hiszpanii.
1: No i widzi pani.
0: Frontexu, Europolu i Unijnej Agencji Azylowej. Przynajmniej tak donosi portal Politico.
1: I niedługo usłyszymy, że państwa członkowskie mają się do tego wszystkiego dołożyć. I no. Proszę powiedzieć, czy polscy podatnicy, czy Polacy mają płacić za głupotę Hiszpanów? Przecież ci ludzie nie przyjeżdżają, tu nie są sprowadzani do tego, żeby im pomóc, tylko to jest akcja prowadzona. To jest kolejna fala nielegalnej migracji ściągana tutaj do Europy, żeby zaburzyć porządek i żeby doprowadzić do chaosu.
0: Ale kto miałby ściągać taką
1: ludność,
0: żeby po prostu wprowadzała tutaj zamieszanie, chaos i tak dalej?
1: Podobna sytuacja przecież była...
0: Ale komu miałoby na tym zależeć?
1: Zaraz powiem. Podobna sytuacja była przecież na polsko-białoruskiej granicy. I wtedy Platforma Obywatelska rozdzierała szaty, tak? Że taki rząd PiS-u chce budować mur na granicy. Dzisiaj próbują Polakom wmówić, że oni są obrońcami naszych granic. No bzdury. A kto zarabia? Zarabiają na to ci, którzy po prostu trudnią się za pieniądze przemytem tych nielegalnych migrantów, ale też trzeba brać pod uwagę, że te akcje prowadzone są po to, żeby, tak jak powiedziałam, zburzyć porządek i chaos wywołać w Unii Europejskiej. W przyszłym roku w Europie będzie, w kilku krajach będą ważne wybory. Francja, między innymi Hiszpania, oczywiście Polska. Ale są tacy, którzy boją się tego, że dojdzie do zmiany politycznej, między innymi czy to we Francji przede wszystkim, duży kraj, ważny. Ludzie mają dosyć w Europie już tych głupot, które liberalne lewicy. Mam nadzieję, że tak.
0: Że zwycięży Le Pen?
1: Oczywiście.
0: Tak? Pytanie od słuchaczy. Za dwa dni minie rok od momentu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. I jak pani ocenia tę prezydenturę w skali od 1 do 10? No nie 10.
1: No właśnie myślę, że 10, ale żeby 9,5. Bardzo dobrze oceniam tę prezydenturę, tak jak wcześniej powiedziałam, i uważam, że Karol Nawrocki świetnie sobie radzi, jest świetnym prezydentem. Zresztą wyniki sondaży zaufania i stosunek ludzi do Karola Nawrockiego no bardzo jasno to pokazują.
0: Czyli 9,5, a tego ten 0,5%, których zabrakło,
1: na
0: to czego zabrakło?
1: Na zachętę, żeby pan prezydent jeszcze bardziej był zmotywowany.
0: Robert pyta, czy planuje pani spotkania z wyborcami nie tylko ze swojego okręgu? Myślę na przykład o moim Poznaniu, gdzie kilkukrotnie odwoływano spotkania z panią, a poznaniacy wciąż na panią czekają na odwiedziny w stolicy Wielkopolski. Pozdrawiam.
1: Chętnie przyjadę do Poznania. Tak, rzeczywiście były planowane spotkania w Poznaniu, ale inne wydarzenia partyjne wtedy, pamiętam, chyba mieliśmy jakiś kongres czy jakieś spotkanie, na którym musiałam być, zmienialiśmy terminy. Byłam zaproszona przez pana posła Szymona Szynkowskiego Welsenka. Pozdrawiam go serdecznie i mam nadzieję, że wreszcie nam się uda to spotkanie zrealizować. Poznań jest pięknym miastem, bardzo chętnie z państwem się spotkam.
0: To prawda, piękne miasto. Stanisław, czy uważa pani, że obecnie istnieje problem olbrzymich i nieadekwatnych do rzeczywistości zarobków wśród polskich lekarzy?
1: Znaczy, na pewno sytuacja w służbie zdrowia i ta patologia, która tutaj między innymi wypadł w szpitalu południowym, a dzisiaj zdaje się jest kolejna odsłona tego fatalnego serialu została ukazana, no to jest skandal i trzeba to rozwiązać, ale ja nie widzę w tej chwili żadnych działań ze strony premiera. W apogeum tego skandalu premier zapowiedział, że pani minister przedstawi plan naprawczy służby zdrowia. Nie wiem, czy się pojawił, czy się nie pojawił, a jeżeli się pojawił, to zniknął bardzo
0: szybko. Na razie
1: plan
0: polega na tym, że mamy znać po prostu zarobki lekarzy.
1: No tak, tylko że nie jest całym problemem zapaści w służbie zdrowia, nie są zarobki lekarzy. Oczywiście, że jest to pewien problem, który musi być rozwiązany, ale...
0: To za waszej szanowni przyjęto takie prawo, które pozwalało no, między innymi na zawieranie kontraktów i w iluś tam miejscach przez lekarzy, tak czy nie? No tak.
1: Ja w tej dyskusji na temat sytuacji i tych skandali, które w służbie zdrowia tutaj między innymi w tych środowiskach związanych z Platformą Obywatelską, bo to przecież wybuch tej afery był tutaj w Warszawie. Staram się i zwracam uwagę na jedno. Jest próba przerzucenia odpowiedzialności na lekarzy i zwrócenia uwagi tylko i wyłącznie na zarobki lekarzy przez obecnie rządzących. Te patologie, które są, trzeba po prostu zlikwidować. Tu nie ma w ogóle na
0: ten
1: temat dyskusji.
0: Ale o jakich patologiach pani mówi? Że
1: również jeżeli chodzi o zarobki. Bo są takie rzeczywiście wydarzenia, jak chociażby pan Kacprzyk, który cały czas nie wiadomo w tej chwili gdzie jest, bo zniknął. Czy były opisywane w mediach przypadki dziwnych zatrudnień. Ktoś pracował w jednym mieście, a 300 kilometrów dalej miał.
0: No dobrze, ale zarobki... tak było skonstruowane prawo, że pozwalało po prostu na stosowanie takich praktyk. Tak jak mówię, no, praca na kontraktach, w dodatku jeszcze kontraktu płaci się tylko 14% od tej kwoty, którą się zarabia, bardzo dużej. No przecież to wszystko było również, no tak czy nie, no, no ale to ale było za waszych, a czy to za waszych rządów były uchwalone takie przepisy? No tak.
1: Pani redaktor, idziemy do przodu.
0: No dobrze, no ale idziemy nie można tak umywać kompletnie rok i powiedzieć, że myśmy w tym zakresie w ogóle nie mieli nic do powiedzenia i niczego tutaj nie zbroiliśmy. No jednak
1: Nie.
0: No.
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć bardzo jasno, że obecny rząd nie zrobił kompletnie nic, jeżeli chodzi o to, żeby sytuacja w służbie zdrowia się poprawiła. Jedyną propozycją, którą oni mają, to jest zamykanie oddziałów i zamykanie szpitali powiatowych. I ciągle zrzucanie odpowiedzialności, czy to na poprzedników, czy to na lekarzy, byle tylko i wyłącznie nie podejmować odpowiedzialności, nie brać odpowiedzialności za to, co się dzieje. No my dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się w służbie zdrowia i przede wszystkim na reakcję rządu, można powiedzieć tak, no w Polsce chyba nie ma ministra zdrowia. Bo pani minister się kompletnie nie wypowiada. Kompletnie
0: nie podejmuje się, żadnych... Ileś tam wywiadów udzieliła. No to nie jest tak zupełnie, że jest niemową.
1: Udzieliła wtedy, kiedy był największa pogrom kryzysu, już zmuszana przez premiera poszła pewnie do mediów. Zresztą niech ona nie udziela tych wywiadów, bo to nie jest najistotniejsze. Niech ona zacznie coś robić wreszcie. Niech coś wreszcie się zmieni w tej... Rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna w służbie zdrowia. I nie ma kompletnie żadnej reakcji ze strony rządu.
0: Kolejne pytanie. Pani premier, 2 lata już pani rządu wspominam bardzo dobrze. O, ktoś napisał. Dlaczego kierownictwo PiS-u w takim razie zdecydowało się o tym, żeby pozbawić panią funkcji premiera?
1: To już proszę pytać nie mnie na ten temat tych zmian, natomiast to było już tak dawno, że
0: ale
1: ja już jestem...
0: Ale zabolało. No, przyznam pani, że sytuacja była jednak dość kuriozalna, że rano pani rząd dostał wotum zaufania, a wieczorem na Nowogrodzkiej dowiedziała się pani, że przestaje być pani premierem.
1: Pani redaktor, w przyszłym roku...
0: No kuriozum po prostu.
1: W przyszłym roku będziemy obchodzić 10-lecie tego wydarzenia. Gdybym ja się chciała przejmować ciągle tym, co się wydarzyło 10 lat temu, to no naprawdę... Chyba bym zwariowała.
0: Ale jak patrzyłam na panią, to wydawało mi się, że jednak no, zabolało to panią. Zresztą chyba każdy by normalnie się tak, no, czułby się jednak trochę źle potraktowany.
1: Nie, no oczywiście, że to nie jest miłe być odwoływanym z funkcji w momencie, w kiedy, kiedy się... ja oceniam ten czas, tych 2 lat rządów, kiedy byłam premierem, bardzo dobrze. Myśmy naprawdę zrobili wtedy bardzo dużo i ta ekipa rządowa była bardzo sprawna.
0: I dlatego
1: zgrana.
0: Musiała pani odejść.
1: Więc tym bardziej mogę powiedzieć tak, że być może takie pytania czy wątpliwości, czy wtedy ta zmiana była konieczna, mogły się wtedy i mogą się teraz pojawiać. Natomiast dla mnie to już jest historia.
0: Ktoś czekał, pyta, czy są jakieś rzeczy, których pani żałuje, że nie wprowadziła ze swoich rządów w latach 2015-2017, bo właśnie pani została chyba w 2017 roku odwołana.
1: Tak.
0: A nie 2017. Pani powiedziała 10 lat temu, no 9 lat temu.
1: No, 9 lat, w przyszłym roku będzie 10-lecie.
0: No, czyli jednak pani odlicza czas, czyli w takie, że tak powiem, to nie było tak, że spłynęło po pani jak po karczce przysłowiowej.
1: Na Mikołaja, chyba to mniej więcej tak było.
0: No
1: pod
0: jakoś
1: koniec
0: tak,
1: roku.
0: Przed świętami, taki prezent. Więc czy było coś, czego pani nie wprowadziła i teraz żałuję?
1: Znaczy to myślę, że gdybym miała wymieniać, to żałuję, że się nam nie do końca udała reforma wymiaru sprawiedliwości. Na to się złożyło bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń i powodów, ale rzeczywiście reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce niezbędna. Ona utknęła w martwym punkcie w tej chwili. Mam nadzieję, że to wreszcie uda się uporządkować. A druga kwestia to są na pewno...
0: Przede wszystkim prowadziliście totalny chaos.
1: Nie, zaczęliśmy reformować i potem już niestety sytuacja była taka, że te kolejne reformy były blokowane. Natomiast to, co również było w planach i co...
0: Ale blokowane przez prezydenta Dudę, tak?
1: Splot wydarzeń politycznych już był taki, pani redaktor, że pewnych rzeczy nie można było przeprowadzić, pewne rzeczy trzeba było zmienić i też proszę sobie przypomnieć ten wściekły atak obecnie rządzący, którzy wtedy byli w koalicji, jak uruchomili wszystkich i wszystko łącznie z Brukselą. A przecież ja osobiście w Strasburgu byłam na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, gdzie byłam, występowałam i tłumaczyłam się, że Polska przeprowadza reformy sprawiedliwości Sprawiedliwości podobne i na podobnych rozwiązaniach polegające, jak obowiązują na przykład we Francji, w Niemczech czy w Holandii, i tam to wszystko jest okej, a u nas nie jest okej. No dlaczego? No dlatego, że to była walka polityczna, nie chciano dopuścić do tego, żeby te zmiany doszły. A druga kwestia, która mieliśmy plany...
0: Ale na czym miały te zmiany polegać? Na tym, że Trybunał Konstytucyjny miał być w pełni dyspozycyjny?
1: Nie. No, przecież to było dużo głębsze i pani doskonale wie, pani redaktor. Ja przypominam sobie czas kampanii wyborczej przed 2015 roku. Prawie na każdym spotkaniu, w najmniejszej miejscowości, ludzie się skarżyli po prostu na sądy. Mówili, że nie ma sprawiedliwości. Dobra,
0: przepraszam bardzo, więc... czy przyspieszył procedury? Nie.
1: Rozpoczął reformę, a o tym, jak później trudno było pewne rzeczy przeprowadzić, już wcześniej powiedziałam, nie chciałam do tego wracać. Natomiast druga kwestia, która oczywiście również jest takim tematem, który nie został przez nas do końca przeprowadzony, no to jest oczywiście sytuacja z mieszkaniami. To był program, który mieliśmy, chcieliśmy
0: dotrzeć.
1: I tutaj nikomu się to nie udało póki co, bo obecny rząd zdaje się nic kompletnie nie robimy, przynajmniej przygotowaliśmy programy i tam też były dyskusje na temat tego, w jaki sposób to prowadzić, i na pewno to jest jeden z tych tematów, które w tej kampanii wyborczej, czy może źle się wyrażam, w programie, który będziemy przygotowywać, powinien być poruszony.
0: To jeszcze zapytam o Andrzeja Dudę. Ma pani z nim jakiś kontakt? Utrzymać jakieś relacje ciepłe, takie bliskie, czy w ogóle jakiekolwiek?
1: No, mam kontakt z panem prezydentem, oczywiście.
0: Ale takie bardziej telefoniczne, czy jednak face to face? No nie wiem, jakieś kolacje pan wspólne, kawy.
1: Pan prezydent jest w tej chwili bardzo zajęty, więc ma swoje plany.
0: Cieszę się, jest tak zajęty?
1: Cieszę się, że otworzył biuro w Krakowie, więc będzie też biuro pana prezydenta.
0: No media donoszą, że przede wszystkim to jest zajęty zarabianiem pieniędzy, że fura, skóra i komura. Zacytuję. Bierze chałtury, dostaje dużo zaproszeń, coś zarobi, potem zostaje na dłużej i ma wakacje. Mówi polityk z kręgu Andrzeja Dudy, cytowany przez Newsweeka. Liczą się podróże i pieniądze.
1: Anonimowi politycy, którzy bez nazwiska wypowiadają się w mediach i opowiadają na temat swoich kolegów różne głupoty, to dla mnie są po prostu marnymi politykami. Ja wiem, że różnego rodzaju przecieki, podszeptywanki to jest pasja niektórych polityków. Być może niektóre rzeczy są wymyślane. Mnie to nie interesuje i kompletnie się tym nie zajmuję.
0: No tak, ale było spotkanie na przykład byłego prezydenta z szefem Agencji Uzbrojenia, generałem Kuptelem. No i były prezydent miał się zjawić na miejscu z założycielem Zencom firmy. Zresztą zasiada w Radzie Nadzorczej tejże. A działalność spółki jest objęta postępowaniem prokuratorskim.
1: No, pan prezydent Andrzej Duda sam podejmuje decyzję, jaką działalność prowadzi i z kim się spotyka, więc tutaj nie będę się do tego odnosić.
0: Dziękuję bardzo. Beata Szydło była z nami. Europosłanka. Wiceprezes czy wiceprezeska, mogę powiedzieć, bo nie wiem, co tam...
1: Ale preferuję wiceprezes.
0: Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości
1: tak
0: i była premier.
1: Tak jak poseł i europoseł.
0: A, jeszcze jedno pytanie. Bo powinnamy zadać, bo kurczę, bo mi tutaj, bo mi tutaj głowę osuszyli. Na ile się pani wzbogaciła od czasu zasiadania w Europarlamencie? O, takie jest pytanie też.
1: Oświadczenie majątkowe moje można spojrzeć sobie tam na stronie.
0: Ale lepiej jest.
1: No, zarobki w Europarlamencie są oczywiście wyższe niż w polskim Sejmie. Zresztą Polska nie jest krajem, w którym politycy zarabiają bardzo dużo. Mimo że oczywiście te zarobki mogą budzić też różnego rodzaju emocje, ale sprowadzanie polityki już do poziomu zarobków to na dobre się nie kończy.
0: Ale będzie pani startowała jeszcze raz do Europarlamentu?
1: Zobaczę, dopiero mam połowę kadencji.
0: No właśnie, Beata Szydło była z nami.
1: Dziękuję.
0: Była premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i aktualnie europosłanka. Dziękuję, dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję również, dobrego dnia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Będzie kontrola w powiatach na Lubelszczyźnie, których nie zawyły syreny. Zapowiedział to Donald Tusk. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, kiedy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła we wsi Tarnawa Kolonia. W większości powiatów syreny nie zadziałały. W powiecie biłgorajskim nakaz włączenia syren przyszedł dopiero 4 minuty po uderzeniu pocisku, mówi Tusk.
1: Ja z reguły zawsze biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w Polsce, wtedy, kiedy jestem premierem. Także ta słynna wina Tuska, ona dotyczy każdego elementu życia w Polsce. Jakoś z tym żyję, ale technicznie trudno mi odpowiadać za to, bo nie wiem, jakie byłoby oczekiwanie, że mam obudzić dyżurnego w powiecie biłgorajskim.
0: Według Tuska kluczowa w tej sprawie jest reakcja MON-u, dowództwa sił zbrojnych i samych pilotów myśliwców. Rekordowo długie dyżury lekarskie, wysokie stawki i fałszowanie grafików. Takie są wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym, które przedstawił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Kontrola dotyczyła wszystkich miejskich placówek, ale najwięcej nieprawidłowości było w szpitalu na Ursynowie. To tam pracował Dawid Kacprzyk, młody lekarz, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Zatrudniony był jako koordynator SOR-u. Jednak takiej funkcji formalnie nie było, dodaje Trzaskowski.
2: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez 1,5 roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
0: W szpitalu wynagrodzenia były wypłacane na podstawie grafików. Nie korzystano z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Dwa poważne wypadki z udziałem dzieci przy pracach rolniczych na Mazowszu. W powiecie sokołowskim 4-letni chłopiec został przysypany podczas rozładunku. Po zakończeniu prac ojciec zaczął szukać syna i odnalazł go pod zbożem. Reporter Radia Z Tomasz Kubat powie, czy dziecko udało się uratować.
3: Tak, wyciągnięty spod ziarna chłopiec nie oddychał, ale na szczęście podjęta przez rodziców reanimacja zakończyła się powodzeniem. Śmigłowcem ratunkowym przetransportowano dziecko do szpitala. W ten sam sposób pod opiekę lekarzy trafiła 5-letnia dziewczynka z powiatu łosickiego.
4: Podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do mechanizmu podającego zboże, w wyniku czego dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej.
3: I jak mówi aspirant Weronika Wujek z łosickiej policji, teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego wypadku.
0: W obu przypadkach osoby sprawujące opiekę nad dziećmi były trzeźwe. Służby apelują, aby najmłodsi nie przebywali w pobliżu pracujących maszyn rolniczych i ani na chwilę nie byli pozostawieni bez opieki. Susza uderza w elektrownię. Przez niski poziom wody w Wiśle elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. Podobna sytuacja jest również na Węgrzech, które stoją przed kryzysem energetycznym. Przez wysychający Dunaj elektrowni jądrowej grozi wyłączenie. O szczegółach teraz reporter Radia Z Daniel Żos.
5: Elektrownie Kozienice i Połaniec monitorują poziom wody w Wiśle. Upały będą się utrzymywać do jutra. Woda wykorzystywana jest do chłodzenia bloków. Szczególnie jej dostępność jest kluczowa w elektrowni w Kozienicach, co ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego. 6 bloków ograniczyło pracę w obu elektrowniach. W związku z upałami i sporym zużyciem energii nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Polskie sieci elektroenergetyczne informują, że system jest stabilny.
0: Z niskim poziomem wód zmagają się również Rumunia oraz Serbia. Kurtyny wodne pomagają przetrwać upały w centrum Krakowa. Wczoraj temperatura odczuwalna na płycie rynku przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Z mieszkańcami i z turystami odszukającymi ochłody rozmawiał tam nasz reporter Przemek Taranek.
6: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
7: Z pieskiem i z trójką dzieci.
8: Fajnie się ochłodzić tak, jak się jest na słońcu, to fajnie się jest ochłodzić właśnie tak.
6: Jest przyjemnie, naprawdę jest przyjemnie, tylko że no co, zmoczę się, chwilka czasu minie i zaraz jestem suchy, więc trzeba tu co chwilę wchodzić po prostu, ale jak najbardziej na plus.
0: Upały są dotkliwe nie tylko dla osób starszych. Ratownicy interweniują więcej przy młodych, którzy do zagrożenia upałowego podchodzą nieodpowiedzialnie, mówi Janusz Kujawa z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
9: Młodzi no nie przestrzegają savoir vivre pogodowego, czyli piją alkohol, palą papierosy, czują się zmęczeni, prawda, ospali, no bo tak działa alkohol, no zasypiają na ławeczkach, no i w tym momencie następuje długa ekspozycja, bo sen jest głęboki. Najczęściej kończy się to hospitalizacją.
0: Z powodu upałów najbardziej powinny uważać osoby z nadciśnieniem, chorobami płuc oraz leczące się onkologiczne. Dzisiaj czeka nas kolejny upalny dzień. Ochłodzi się dopiero jutro. Zdrady dyplomatycznej nie było. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków śledztwa w sprawie działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Antoniego Macierewicza i trwało 10 lat. Nasz reporter Jan Kielak tłumaczy, dlaczego prokuratura je umorzyła.
10: Według śledczych rządzący po katastrofie smoleńskiej wybrali odpowiedni rodzaj współpracy ze stroną rosyjską. Konwencja chicagowska była najkorzystniejsza dla polskich interesów, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
11: Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej.
10: Dodatkowo śledztwo nie wykazało, żeby po katastrofie polskie władze w jakikolwiek sposób działały umyślnie na szkodę państwa. Jan Kielak, Radio Z.
0: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Czeka teraz na jej tłumaczenie. Prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka z KO, prywatnie żona Borysa Budki, może mieć problemy. Znany na Śląsku prawnik Robert Dopierała złożył zawiadomienie do prokuratury, zarzucając jej, że podczas prywatnej rozmowy miała mu grozić utratą prawa do wykonywania zawodu. Sprawa dotyczy sesji Rady Miasta, na której prawnik chciał krytycznie wypowiedzieć się na temat działań prezydentki. O szczegółach tego konfliktu nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
12: Oboje znają się od lat, dziś są jednak wrogami. Zawiadomienie mecenasa dotyczy gruźb oraz przekroczenia uprawnień przez prezydentkę.
13: Zawiadomienie na 16 stronach opisuje okoliczności tego wydarzenia.
12: Mówi Robert Dopierała. Katarzyna Kuczyńska-Budka twierdzi, że nikomu nie groziła, a zarzuty uważa za absurdalne.
14: Podchodzę do tego ze spokojem, dystansem.
12: W odpowiedzi prezydentka Gliwic wezwała mecenasa do zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Mecenas Dopierała założył stowarzyszenie, które chce odwołania prezydentki. Od wielu tygodni prowadzi już kampanię. Posłowie partii Fidesz, partii byłego premiera Viktora Orbana, nie wezmą udziału w wyborze nowego prezydenta Węgier. To dlatego, że kwestionują legalność odwołania ze stanowiska poprzedniego prezydenta Tamasa Sulyoka. Był on ostatnim legalnym prezydentem Węgier, napisał w swoim oświadczeniu Fidesz. Na Węgrzech wybory głowy państwa dokonuje parlament. Rządząca TISA chce, by działo się to we wtorek, 11 sierpnia.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
16: Dzień dobry, z nami jest Tomasz Siemaniak, minister koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
17: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
16: Tak, energicznie od rana. Czy rząd już teraz powinien powrócić do programu CPN? Ceny paliw niżej, tak czy nie?
17: Premier Donald Tusk mówił na ten temat, że ta sprawa jest rozważana i że jest prawdopodobna decyzja co do końcówki sierpnia, powrotów z wakacji. Analizujemy, co się dzieje w Zatoce Perskiej, ceny światowe, no i z pewnością premier bądź minister finansów i gospodarki będą się w tej sprawie wypowiadać.
16: Czyli można powiedzieć, że na ten moment to jest być może. Oczywiście czekamy na wasze opinie. Sonda na radio.pl, której wyniki poznamy pod koniec części radiowej, czyli być może.
17: No, to tak jak premier powiedział, ja tymi sprawami się bezpośrednio nie zajmuję.
16: Ale rząd się wczoraj tym zajmował, czy nie?
17: Natomiast nie, nie. Wczoraj rząd nad tym nie pracował. Pracuje nad tym minister finansów i gospodarki. No, pamiętajmy też, że po prostu to jest kosztem naszych podatków. To nie jest tak, że jakoś za darmo się to bierze i po prostu rząd obniża. Rząd zdecydował wtedy w tej najtrudniejszej sytuacji po wybuchu wojny, po tym, gdy ceny skoczyły rekordowo ropy na światowych rynkach, żeby złagodzić przez kilka miesięcy. Ale oczywiście kosztem wpływów do budżetu, więc tutaj jest coś za coś.
16: Ale pamięta pan, że przed wyborami, kiedy no, byliście szef opozycji, no to przyszły premier Donald Tusk tak ochoczo mówił, że w sumie gdyby on był premierem, to byłoby paliwo 5,19. To jest po prostu przywoływane w każdym możliwym momencie teraz.
17: Program CPN pokazuje, że rząd zrobił wszystko, żeby złagodzić skutki wielkich podwyżek cen na rynkach światowych i w Polsce benzyna, patrząc na sąsiedztwo europejskie, była zdecydowanie najtańsza i to jest konkret, który Polacy odczuli w swoich kieszeniach.
16: No ale kiedy można zapadać decyzję w takim razie? I to obowiązywałoby tylko od ostatniego tygodnia wakacji.
17: Ja nie chcę mówić o szczegółach. Premier na ten temat się wypowiedział i na pewno rząd będzie nad tym pracował i ze stosownym wyprzedzeniem będzie to ogłoszone.
16: Ale wczoraj tutaj na pana miejscu siedziała była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, no i się chwaliła, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości to się znajdowały pieniądze na takie duże cele społeczne, duże programy społeczne pomimo trudnych warunków i że właściwie taki program powinien obowiązywać CPN, ceny paliw niżej przez całe wakacje. jakie i że rząd były, powinien znaleźć pieniądze.
17: Jakie były ceny zarządów PiS, też benzyny, jaka była inflacja, jaka była drożyzna. Myślę, że pani premier Szydło może zarabiając doskonale w Europarlamencie już utraciła taki kontakt z polskimi cenami i zapomniała, jak to było za rządów PiS-u. Na szczęście premier Morawiecki z prezesem Kaczyńskim w swych dynamicznych dyskusjach bardzo przypominają, jak te 8 lat wyglądało.
16: No jutro minie rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego na ten urząd właśnie. Jak pan ocenia tę prezydenturę w skali od 1 do 10?
17: Nisko tę prezydenturę oceniam.
16: Ale co, 5, oczywiście, 4, 3?
17: Zaraz powiem. Oczywiście nie głosowałem na prezydenta Karola Nawrockiego, więc mój poziom oczekiwań tutaj nie był wysoki. Widzę w tym sporo takich działań, które prowadzą do paraliżu państwa. Te weta rekordowe, te blokowanie różnych nominacji, ta ciągła wojna z rządem i też kompletnie nie widzę żadnej wizji tej prezydentury. Parokrotnie prezydent próbował, pamiętam 3 maja, jakieś zmiany konstytucyjne, szybko to porzuca, więc nie wiemy, jaka jest jego wizja Polski. Poza tym może, że chciałby, żeby w 2027 roku prawica wygrała wybory, to słaby, ten pierwszy rok słaby i oceniłbym nisko. Myślę, że to jest jakieś 2-3 po prostu w skali od 1 do 10.
16: To rzeczywiście nisko. 41 wet. Podpisałem 245 ustaw jako prezydent, choć nie jestem notariuszem rządu, tak mówił ostatnio pan prezydent pod koniec lipca. I mówił jeszcze tak, że niektórzy mają problem z matematyką i ze statystyką, nazywając mnie wetomatem.
17: To nie jest kwestia liczb, tylko kwestia wagi różnych ustaw. Ja nie jestem w stanie do dzisiaj zrozumieć, dlaczego prezydent wetował kilkukrotnie ustawę porządkującą rynek kryptowalut. Przecież to są regulacje europejskie oznaczające kontrolę państwa nad ważnym segmentem rynku, oznaczającą ochronę klientów, ale mimo to wetował. Więc te weta są w sprawach bardzo istotnych. Ustawy różne, oczywiście też podpisuje, natomiast to silne wrażenie opinii publicznej, że paraliżuje państwo i że jest nie trudnym partnerem dla rządu, tak jak poprzedni prezydenci, gdy była taka właśnie kohabitacja, czyli obóz rządowy miał inne korzenie polityczne niż prezydent, tylko po prostu jest to programowa walka z rządem. To bardzo źle, to rozciąga się na coraz to nowe obszary, coraz to nowe sprawy i po prostu paraliżuje państwo.
16: No ale w rankingu zaufania, jakby nie patrzeć, Karol Nawrocki jest liderem od wielu miesięcy. Ostatnio też był taki sondaż, kto jest liderem na prawicy. 32% ankietowanych wskazało, że nikt, ale już 20,4% wskazało, że jest to Karol Nawrocki, nie prezes Kaczyński. Prezes Kaczyński był następny w kolejce, ale jednak tym numerem jeden, gdyby kogoś wskazać na lidera prawicy, to był Karol Nawrocki, więc można powiedzieć, że prezydent cieszy się jednak sympatią pewnej znaczącej części społeczeństwa.
17: No, tak pokazują te badania, natomiast mówi pani redaktor o prezesie Kaczyńskim, to tam co najmniej 5 już jest liderów prawicy, jeszcze były premier Morawiecki, prezesi Bosak i Mentzen i Braun, tak? Więc tutaj chętnych do tego liderowania jest bardzo dużo. Rzeczywiście prezydent Nawrocki wydaje się zdystansował się mocno od macierzystego obozu, czyli od PiS-u i stara się właśnie patronować całej prawicy. Czym to się skończy? Zobaczymy. Prezydent ma określoną ustrojową rolę. Prezydent powinien być arbitrem, powinien łączyć, nie powinien wprost wspierać jednej strony politycznej. Zobaczymy, jak dalej to się będzie układało. Rok prezydentury minął bardzo szybko, to powinna być też taka wskazówka dla prezydenta Nawrockiego, że czas w polityce płynie niesłychanie szybko i czas może przemyśleć, no tak jak mówiłem wcześniej, po co jest ta prezydentura, co chce dać Polsce i czy uczestnictwo w takiej bieżącej walce politycznej, te ciągłe wycieczki jego współpracowników, takie osobiste pod adresem rządu, czy to jest właściwa droga, czy tego chcą obywatele.
16: Prezydent Nawrocki ułaskawił między innymi ostatnio Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, to jest jeden z fanów Legii i taki jeden z najbardziej rozpoznawalnych, można powiedzieć, liderów dopingu na warszawskiej Żylecie, na stadionie Legii. I jak napisał w mediach społecznościowych pana kolega, szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, napisał tak, no niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. A co mówił rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz? Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. A pan co powie?
17: to bardzo niegrzeczna wypowiedź rzecznika, no bo prezydent podejmuje decyzję, a inni mogą te decyzje komentować, tak jak prezydent i jego urzędnicy komentują decyzje rządu. Rzeczywiście, no bo ta decyzja prezydenta dotyczy zakazu stadionowego, to znaczy zakazu wchodzenia na stadion. Wydaje się, że instytucja ułaskawienia no trochę się rozmienia na drobne przy tego rodzaju kierunku, no bo to jest wykroczenie, to nie jest przestępstwo, więc no tak jak to premier Tusk powiedział, no widzimy co się dzieje, widzimy jaki to jest kierunek i o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast takie właśnie słowa wara i tak dalej, no podgrzewają emocje w polskiej polityce. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy urzędnicy prezydenta, którzy się ścigają w takim agresywnym języku, w atakowaniu rządu. Tak nie było. Tak nie było za prezydenta Dudy, tak też przecież konkurenta naszego obozu. Jednak nie przypominam sobie agresywnych wypowiedzi jego urzędników pod adresem rządu, czy pod czymkolwiek adresem.
16: No ale rzeczywiście Rafał Leśkiewicz mnie tutaj zaskoczył trochę, bo do tej pory był raczej dość, powiedziałabym, taki wstrzemięźliwy w swoich wypowiedziach. Pan prezydent, jak pamiętamy, zawetował też ustawę o likwidacji CBA. To akurat taki kamyczek do pana ogródka. Będzie drugie podejście do tej sprawy, czy też nie? Bo tak jak na przykład była wspomniana przez pana ustawę o regulacji rynku kryptowalut, no to były trzy podejścia, właściwie ciągle była ta sama ustawa i oczekiwali się na ten sam efekt. No ale czy tutaj będzie drugie podejście? Czy będziecie jeszcze chcieli zlikwidować CBA, czy już po prostu sobie to, że tak powiem, odstawiacie na łączny tor?
17: Zmieniamy CBA od samego początku naszych rządów. Nie ma upolitycznienia. Wszyscy szefowie to są fachowcy, począwszy od szefa Strzelczyka, niedawno szef Centralnego Biura Śledczego Policji, generał Luba objął obowiązki zastępcy. Nie ma kamer pod domami, nie ma ochrony rządzących, tak? CBA prowadzi z równą energią sprawy dotyczące byłego rządu i różnych osób też związanych z obecnym obozem politycznym. Będziemy szukali bliższej współpracy z policją, podpolityczniania i działania CBA w takich warunkach, że nikt nie posądza tutaj o jakąś partyjność czy polityczność. To, co było chorobą czasów PiS-u, Pegasus, te wszystkie historie. Właśnie ta ochrona rządzących, wiele takich jest historii, że gdy chodziło o polityka PiS-u, CBA natychmiast musiało się wycofywać. Więc dziś działa profesjonalnie, normalnie i staramy się, żeby... Oczywiście dużo lepiej by było, gdyby prezydent tę ustawę podpisał. To była mądra ustawa, wzmacniająca walkę z korupcją, przenosząca no właśnie do policji dużo takich rzeczy, których nie musi robić służba specjalna. Więc ta decyzja...
16: I CBA była, zostaje, tak rozumiem?
17: Ta decyzja prezydenta była motywowana ideologicznie. Nikt tam nie wniknął w ogóle w tę ustawę, w rozwiązania tej ustawy, no tak, co my proponujemy.
16: Kiedy powoływano CBA, no to wtedy Platforma Obywatelska, no teraz Koalicja Obywatelska, no głosowaliście za powołaniem CBA, z tego co pamiętam.
17: No tak, to były lata, gdzie rzeczywiście korupcja była ogromnym problemem i kto mógł przewidzieć wtedy głosując, że dojdzie do takich patologii, do tych wszystkich historii, agenta Tomka, próby szukania czegoś na Andrzeja Lepera, wszystkich
16: rozumiem,
17: tych historii.
16: Ale rozumiem, że CBA zostaje, tak? Dokończymy to. Natomiast muszę teraz...
17: Zostaje, no bo po prostu ustawa została zawetowana, więc CBA musi normalnie, profesjonalnie działać i o to dbamy każdego dnia.
16: Czy rząd już teraz powinien powrócić do programu CBA? Tak, odpowiedziało 62%, nie 38%. I o komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X. Tomasz Siemoniak z nami zostaje. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam razem z panem ministrem.
15: To jest gość Radia Z.
16: Szczerze mówiąc, myślałam, że wszyscy powiedzą, że 100% będzie, że wszyscy będą jednomyślni, a jednak nie. No jednak można powiedzieć, że ponad jedna trzecia opowiedziałaś na tym, że jednak no, rząd nie powinien powracać do programu CPN. Bo ile trzeba było dopłacić z budżetu?
17: No to są miliardy złotych, tak? No. To są miliardy złotych, które nie wpłynęły od koncernów paliwowych. Też zwrócę uwagę, bo tu łączą się dwa wątki nam, CPN-u i prezydenta Nawrockiego, który zawetował ustawę, która pozwalała nakładać taki nadzwyczajny podatek na koncerny odzysków z tego. Przecież jak ceny są wyższe, to koncerny paliwowe zarabiają wyżej. I był plan taki, żeby nowy CPN z tego właśnie finansować. Prezydent też to zawetował. Trochę absurdalnym argumentem, moim zdaniem, że to prawo nie może działać wstecz i tak dalej, więc w jakiś zdumiewający sposób zadziałał w interesie tych koncernów. Natomiast wyniki sondażu naszych słuchaczy pokazują, że no, ludzie widzą tutaj różne aspekty tej sprawy. Z jednej strony każdy chciałby płacić mniej na stacji benzynowej, gdy tankuje, to jest jasne, ale z drugiej strony też wielu ludzi rozumie, że to właśnie budżet, tak? To znaczy, że no też tak, ludzie, tak, którzy nie jeżdżą samochodami, tak, jakby patrzą na to wszystko.
16: Ale jak niektórzy ministrowie chyba mieli takie doradztwo, że jak kogoś nie stać, to po prostu powinien zrezygnować z samochodu, jak kogoś nie stać na takie drogie paliwo, no to chyba jednak to było trochę, no nie, powiedziałbym, niesmaczne, nieeleganckie i w ogóle, no, aroganckie.
17: Nie znam takiej wypowiedzi, nigdy bym w życiu tak nie powiedział.

0: Czyli wachlowały. A czy pan wie, co się dzieje z byłym działaczem Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem? Który pracował? A nie dziwi pan, że nie został przesłuchany jeszcze przez prokuraturę? Chociażby
1: To są decyzje prokuratury. Świadka. To są decyzje prokuratury. Prokuratura ma swoją procedurę działania w takich przypadkach. Nie chcę się do tej sprawy jakoś odnosić, bo nie znam tutaj żadnych szczegółów, natomiast zwykle jest tak, że najpierw się przesłuchuje świadków, a potem podejrzanych. Więc jeżeli prokuratura myśli, że ktoś będzie, czy uważa, czy zakłada, jest jakaś strategia śledztwa, że ktoś będzie podejrzany, to zawsze jest tak, że na koniec takie osoby są.
0: Czyli trzeba pan zakłada, po prostu... że pan
1: nie zakładam tego.
0: Szpitala Południowego i był działacz Koalicji Obywatelskiej może być w efekcie podejrzany.
1: Nie zakładam tego, tylko staram się podzielić ze słuchaczami swoim doświadczeniem i wiedzą w takich sprawach. Obserwuję to i wiem, że zwykle jest tak, że zanim dojdzie do postawienia zarzutów komukolwiek, nie sugeruję, że tak będzie w tym przypadku. To są decyzje prokuratury. Przesłuchuje się świadków i gdy ma się materiał, dopiero to się robi, nie na podstawie jakichś medialnych emocji. Więc zaufajmy tutaj prokuraturze. Działa też właśnie CBA w tych sprawach, więc na pewno
0: nadzieję,
1: tutaj...
0: że prokuratura będzie energiczna, bo na początek przesłuchała sygnalistę. Co do którego ich wiarygodność kwestionował pan premier? I chyba tutaj się posunął jednak o krok za daleko, moim zdaniem.
1: Ale jeżeli ktoś jest właśnie sygnalistą, czyli przekazuje pewne informacje, to logiczne jest, że jego się pierwszego przesłuchuje. Ja
0: ale
1: podważanie
0: wiarygodności przez premiera?
1: Też z koleżankami, kolegami posłami składać różne wnioski do prokuratury, to zwykle się jest na początku, jako ten wnioskujący, mający jakąś wiedzę, mający jakąś ocenę, jest się wtedy przesłuchiwanym i to jest naturalna kolej rzeczy. Ufajmy prokuraturze, że działa i
0: oby
1: na pewno nie będzie tutaj nikt niczego zamiatał pod dywan. Z tego, co ja wiem od CBA, oczywiście żadnych szczegółów nie znam, to są ogromne materiały, tysiące materiałów, pliki komputerowe, to są grafiki, różne rzeczy. To nie jest taka sprawa, że ciach, ciach i można tutaj od razu działać. Pozwólmy pracować w prokuraturze i CBA, na pewno tutaj nikt nikogo nie będzie krył.
0: No głos zabrała, przynajmniej udzieliła obszernego wywiadu w Onecie, była prezeska Szpitala Południowego, pani Łukasik, w przeszłości też wiceminister zdrowia jeszcze za czasów drugiej kadencji rządów PO-PSL i tak mówiła doktorze Kacprzyku. Pierwszego dnia pracy Dawid Kacprzyk powiedział mi, że pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego. Najpierw dodałam to jako żart, później zobaczyłam, że utrzymywał bliskie relacje z wiceprezydent Warszawy Renatą Koznowską i innymi urzędnikami stołecznego ratusza. Dawid Kacprzyk pilnował szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego.
1: No to przecież świat jest pełen ludzi, którzy uważają, że ich rola jest znacznie większa.
0: Ale to pan uważa, że to był mitoman?
1: No tak to wygląda, to znaczy myślę, że przy całym szacunku lekarz w szpitalu, radny jednej z dzielnic, jeden z kilkuset radnych, nie robi niczego w imieniu prezydenta Warszawy, natomiast ludzie się przechwalają, ludzie mówią o swoich wpływach, tak to się dzieje. Trzeba to wyjaśnić.
0: Ale jego kariera była jednak błyskotliwa, bo najpierw miał rezydenturę w szpitalu w Częstochowie, bardzo szybko, że tak powiem, został przeniesiony do Warszawy, także jakaś tam, można powiedzieć, była siła, która pchała go do przodu.
1: Wydaje mi się, że tutaj prokuratura z CBA będą sprawy wyjaśniały. Lekarzy brakuje, lekarze są rozchwytywani przez szpitale. Często rozmawiam ze starostami, prezydentami miast o tym, więc tu trzeba zobaczyć, czy nie ma jakiejś patologii, czy nie ma wykorzystywania polityki. Natomiast to, że lekarze są mocno poszukiwani, zwłaszcza poza Warszawą, to jest codzienność. To jest ogromny problem naszej ochrony zdrowia.
0: Ale pan Kacprzyk jeszcze nie był w takim, że tak powiem, superfachowcem, tak nazwano, bo jednak był, można powiedzieć, lekarzem na dorobku. Pytanie jest od słuchacza. Warszawa. Łapówkarstwo, kolesiostwo, szpital południowy, patodeweloperka. Będzie referendum w Warszawie? Znak zapytania. W 4 dni zebrano 15 tysięcy podpisów zarządzeniem referendum, chociaż dziennie wystarczy zbierać ponad 2 tysiące. Czy partia Koalicja Obywatelska nie boi się powtórki z referendum w Krakowie?
1: Referendum w Krakowie pociągnęło za sobą wiele takich inicjatyw w całej Polsce. Nie ma tutaj jakiegoś efektu kostek domina upadających, bo każde miasto ma swoją specyfikę i obywatele oceniają swoich prezydentów. Ja uważam, też jako mieszkaniec Warszawy, bardzo wysoko oceniam prezydenturę Rafała Trzaskowskiego i że ta inicjatywa jest mocno polityczna, widać też, kto tam za nią stoi, i że warszawiacy

0: nie chcą tutaj żadnej zmiany. Także...
1: Czyli nie boi się pan, że Rafał Trzaskowski ewentualnie zostałby odwołany, jeśli dojdzie do zarządzenia referendum?
0: Myślę, że daleko jest do zebrania tych podpisów. Oczywiście tutaj emocje polityczne różne mogą się pojawiać, ale widzę, jakie błędy prezydent Miszalski popełnił w Krakowie i jakie powody mieli mieszkańcy Krakowa. Też tacy no, raczej życzliwi jemu, a nie tacy, którzy na niego głosowali. A Rafał Trzaskowski jest prezydentem już długo i widać efekty tej prezydentury. Tak? To są konkretne inwestycje, to jest w ogóle zmiana na naszych oczach się dokonująca Warszawy w jedno z najpiękniejszych miast w Europie i na świecie. Ostatnio to, co na ulicy Złotej, różne inwestycje, które no, rzeczywiście przenoszą Warszawę bardzo mocno w przyszłość.
1: Choć ta przebudowa Gruczej to naprawdę myślę, że niektórych to zęby bolą. To jeszcze na inną rozmowę, bo mamy czas ograniczony. Wiem, że musi pan wyjść o 8.30, w związku z tym dlatego tak pędzę trochę do przodu. I chciałabym jeszcze zapytać, dlaczego mieszkańcy Lubelszczyzny nie zostali w pole poinformowani, że w ich kierunku leci pocisk, rakieta? Co zawiodło?
0: Włączono syreny, więc
1: no, ale już post factum.
0: Włączono syreny. Wyciągane są wnioski z tej sytuacji. Trwają tutaj spotkania MSWiA i wojska. Jak z takiej sytuacji wyciągnąć wnioski? Działania wojska, obrony powietrznej, absolutnie właściwe. Tutaj to, co premier Kosiniak-Kamysz przedstawiał w Sejmie w piątek, widać, że od samego początku absolutnie właściwe, profesjonalne działania.
1: Ale to co zawiodły w takim razie lokalne struktury samorządowe?
0: No wczoraj, w poniedziałek była konferencja prasowa wojewody lubelskiego.
1: No i powiedział, że no jednak no, coś trzeba, tam zawiodło.
0: Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, jak ten system jest zorganizowany. I
1: nie czy... do końca zadziałało wszystko tak, jak powinno, no mówił pan wojewoda.
0: Trzeba uczciwie mówić.
1: Syren nie włączono nawet w powiecie biłgorajskim, gdzie w Tarnawie Kolonii rakieta spadła na pole około godziny 3.45.
0: Tak, trzeba wyciągnąć wnioski, dlaczego tego nie zrobiono. Gdzie jest system oparty o straż pożarną, gdzie właśnie urzędnik samorządowy postanowił zawiadomić swojego starostę, trzecia w nocy i tak dalej. Państwo tutaj, a samorząd to też jest państwo, no musi działać bez zastanawiania się w takich przypadkach.
1: No to wyciągamy znaczy, że nie są w takim razie opracowane szczegółowe procedury, albo nie są przestrzegane, albo, że tak powiem, no nie ma takiej gotowości, żeby je przestrzegać. Wirtualna Polska pisze tak. W jednym powiecie dyżurny nie zdążył dojechać do urzędu, w drugim nie usłyszał SMS i się nie obudził, w trzecim czekał, aż dodzwoni się do przełożonego. Do powiatu biłgorajskiego, gdzie rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii, polecenie włączenia syren przyszło mailem 4 minuty po wybuchu.
0: No to naprawiamy...
1: w takim razie, czy obywatele nie mają prawa pytać, czy to jest państwo
0: zdykt? Obywatele mają prawo o wszystko pytać i absolutnie fundamentalną informacją jest to, że rakieta została wykryta, że F-16 mógł ją zestrzelić, był bardzo bliski zestrzelenia tej rakiety, więc żadnego zagrożenia nie było. Natomiast zwracam uwagę wszystkim, co rządy PiS zrobiły, likwidując obronę cywilną, likwidując ochronę ludności i że bardzo mozolnie, a to jest skala ogromna, tego odbudowujemy ten system. I z tej sytuacji trzeba po prostu wyciągnąć wnioski. Ustawa obowiązuje od ubiegłego roku. Ogromne pieniądze idą na ochronę ludności, obronę cywilną, na system powiadamiania. W planie są przedsięwzięcia, które trochę na wzór Ukrainy przenoszą do komórek, do mobilnych aplikacji ostrzeganie. Natomiast, jak mówię, z każdej sytuacji trzeba wyciągać wnioski i to, co mówił wojewoda lubelski w poniedziałek, to nad czym pracujemy z
1: WIAIMO,
0: będzie po prostu wdrożone. To są takie rzeczy, wszyscy oczywiście po szkodzie, po działaniu wiedzą, co należy zrobić. Natomiast, mówię, jeśli zawiedli ludzie, trzeba z tego wyciągnąć wnioski, jeśli procedury trzeba poprawić. Premier Tusk o tym mówił, będąc w miejscu, gdzie ta bomba spadła, gdzie pocisk spadł.
1: Nie wystarczy. Ale ja chciałam zapytać, panie ministrze, czy...
0: Nie, mówił o tym, że inaczej trzeba ustawić SMS-owe powiadomienia, tak, żeby ludzie wiedzieli też po, co się zdarzyło, tak, że
1: tak.
0: Trzeba z tego wyciągnąć wnioski.
1: A link do poradnika bezpieczeństwa, który się po prostu totalnie zablokował, a wcześniej słyszeliśmy, żeby w ogóle absolutnie nawet w tym poradniku bezpieczeństwa zresztą, żeby nie otwierać jakichś linków generalnie, żeby raczej tego
0: jeżeli
1: unikać.
0: Jeżeli RCB wysyła link, no to wiadomo, że to jest wiarygodne, rządowe. Nie, przez bardzo krótki czas to jest taki mit trochę. Ja sam zobaczywszy, że ludzie piszą o problemach po bardzo niedługim czasie wszedłem bez żadnego. Mam ten podręcznik, jeszcze pracę nad nim podjęliśmy.
1: Wersji drukowanej.
0: Tak.
1: Dużo pieniędzy na niego poszło. Zastanawiam się, na ile on jest użyteczny dla obywateli.
0: Ale może po tej sytuacji ludzie wyciągnęli to z szuflady i zaczęli przeglądać, tak? To jest, warto było, bardzo dobre działanie, jeszcze za czasów moich podjęte wspólnie z MON-em, żeby właśnie na papierze, nie tylko w internecie, żeby to w domu leżało i jestem przekonany o tym, że w wielu polskich domach po sytuacji w ubiegłym tygodniu sięgnięto do tego podręcznika, tak żeby po prostu pewne rzeczy wiedzieć, co robić.
1: No eksperci są pewni, że jednak Rosjanie będą takie sytuacje powtarzać, nas testują, generalnie też chcą wywołać pewne takie zamieszanie w NATO, jako że sobie nie radzą w Ukrainie, więc chcą nas po prostu odciągnąć od tego, co się dzieje w Ukrainie. A czy Polska zdecyduje się na rozmieszczenie systemów Patriot bliżej granicy z Ukrainą? Bo o to na przykład apelował Wołodymyr Zełenski.
0: Polska w tej chwili ma dwie baterie, a w planie jest 8. Tutaj myśmy te decyzje podjęli w 2015 roku jako rząd przez Macierewicza i PiS. Jest wieloletnie opóźnienie, już byśmy mieli 8 tych baterii. Więc to są decyzje wojska, tak? W jaki sposób gospodarować tutaj naszymi zasobami.
1: Ale wojsko chyba mimo wszystko nie pracuje w oderwaniu od cywilnego nadzoru, tak mi się wydaje. Poza tym są struktury natowskie. Ja też odwołam się do tego, co mówił szef litewskiego MSZ-u, że też uważa, że po upadku rosyjskiej rakiety na terytorium Polski NATO powinno nie tylko zachować spokój, ale również udzielić zdecydowanej odpowiedzi. I ta odpowiedź powinna obejmować wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance.
0: Jesteśmy tego samego zdania i tutaj mamy taką obecność. Tak, oczywiście mamy taką obecność amerykańską, innych sojuszników, były niemieckie patrioty, były holenderskie samoloty.
1: Ale czy także, to będzie na stałe na przykład?
0: Także, no, o to walczymy, o to zabiegamy, więc ta wypowiedź. O to, żeby właśnie w sferze obrony powietrznej, czyli przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, przesunąć tutaj znaczące natowskie zasoby. Oczywiście problem polega na tym, że część amerykańskich, czy duża część amerykańskich zasobów jest na Bliskim Wschodzie, wiadomo dlaczego, więc i my też intensywnie się uzbrajamy, o patriotach rozmawialiśmy, jest program NAREW, program Pilica, jest program SAN, obrony antydronowej, to wszystko bardzo intensywnie robimy, efekty szybko przyjdą, a żeby ten czas tutaj mieć zapełniony zdolnościami, no to szukamy i sojusznicy na różne sposoby nas wspierają.
1: I kiedy to może nastąpić? To wzmocnienie wschodniej flanki?
0: No ono nastąpiło już od 2022 roku. No przecież Rzeszów i lotnisko Jasionka było
1: i jest chronione. Ale teraz po tym incydencie.
0: No rozmawiamy na ten temat w NATO i tak jak mówię, jest to kwestia zasobów i w tym momencie bardzo dużej otwartości sojuszników na to, żeby na flance wschodniej się pojawić. Będą ćwiczenia, była mowa o tych dużych ćwiczeniach, które jeszcze w tym roku będą, czyli to też przesunie znaczące zasoby. W tym przypadku, tak jak mówiłem, nasze działania, nasza obrona powietrzna, nasze F-16, tutaj to wszystko działało, tak? To znaczy te minuty uruchomienia pary dyżurnej, zapasowa para dyżurna, postawienie całego systemu, współpraca z Ukraińcami, jednak my wiemy, co tam się dzieje, tak? Także tutaj, mówię, na poziomie wojskowym możemy być spokojni, że wszystko działa bardzo profesjonalnie. Oczywiście trzeba zwiększać zasoby, kupować, mieć więcej żołnierzy, trzeba też być przygotowanym na to, że te zagrożenia będą się zmieniały. Za każdym razem jest trochę inaczej. Mieliśmy wtargnięcie dronów, teraz była rakieta, tak? Było ale, wysadzenie torów.
1: Ale widać, że cały jesteśmy czas tak zgrzyta i szwankuje, jeśli chodzi o wysadzenie torów, to rozumiem, że nie ma takiej możliwości, żeby ci sprawcy, którzy zostali namierzeni, tak naprawdę wykryci, ale uciekli na Białoruś i raczej nie zostaną osądzeni w Polsce.
0: Sprawcy uciekli na wschód no bardzo krótko po tym, kiedy wysadzili ten kawałek torów, a to wysadzenie zostało zauważone wiele godzin później przez pracowników, przez polskich kolei państwowych.
1: No ale chodzi o to, że służby się chwaliły tym, że bardzo szybko generalnie wykryto, kim ci tak naprawdę ci dywersanci byli.
0: Ale to jest bardzo znaczące, tak, że służbom w wyniku bardzo żmudnej, błyskawicznej pracy udało się te osoby namierzyć, tak jak się udało udało namierzyć i zatrzymać mordercę z Białej Podlaskiej. Tak, tutaj służby działają profesjonalnie, natomiast, ja to zawsze podkreślam, mamy do czynienia z działaniami na zlecenie służb obcego państwa, które mają ogromne zasoby, które mają pieniądze, które mają technologię. Tak? To jest bardzo ciężka walka, to nie jest tak jak w filmie, że się natychmiast kogoś łapie. Ja mam wielkie zaufanie do profesjonalizmu naszych służb, które stają na głowie, żeby chronić naszych obywateli.
1: Ja no, chyba zdajemy sobie sprawę, że to nie jest takie ochop-siup i nie jest to po prostu na przeknięcie. Jest jeszcze pytanie od Miłosza słuchacza. Czechy wprowadzają obostrzenia dla uchodźców w wieku poborowym. Ochronę będą mieli tylko ci, którzy mają uregulowane kwestie wojskowe. Czy w Polsce są przewidziane podobne działania?
0: Rozmawialiśmy na ten temat już jakiś czas temu, gdy ze strony Ukrainy padały takie głosy, że chętnie by poddawali mobilizacji tych, którzy wyjechali, a podlegają obowiązkowi mobilizacji. Tam są określone przepisy, wiek i też kwestia wielkości rodziny, liczby dzieci i tak dalej. Więc wtedy uznaliśmy, że nie będziemy tego robili, to znaczy, żeby tu, nie wiem, nasza policja łapała takie osoby i je dostarczała. Więc tak naprawdę dotyczy to obywateli Ukrainy, no bo innych uchodźców, nie wiem, takich uchodźców, którzy jeszcze są w polskich ośrodkach z Afganistanu, z Afryki, tutaj chyba nie ma większego znaczenia, czy podlegają no,
1: chodzi
0: tam
1: konkretnie
0: obowiązkowi
1: Ukrainę, tak, tym bardziej, że
0: służby wojskowej.
1: Że 15 lipca w Brukseli no, państwa członkowskie uzgodniły i zgodziły się na to, że Unia Europejska nie będzie już z automatu zapewniać ochronę ukraińskim mężczyznom,
0: jesteśmy
1: którzy mogą walczyć przeciwko
0: Rosji. Aktywni bardzo w tej dyskusji dotyczącej statusu obywateli Ukrainy w Unii Europejskiej. To wielokrotnie ministrowie spraw wewnętrznych przez ostatnie lata dyskutowali. I na pewno można tutaj rozważyć różne działania, które skłonią takie osoby jednak do tego, żeby wykonywały obowiązek wobec swojej ojczyzny. Natomiast sądzę, że nie powinniśmy tego robić siłowo w takim sensie, że natomiast wszystkich,
1: że ich deportujemy na przykład.
0: Którzy, ale deportujemy bardzo dużo naszych, kto wchodzi.
1: Ale nie w tym sensie, że jeśli zostanie wykryty taki, że właśnie przyjechał, a powinien, że tak powiem, być na froncie, bo ma tak odpowiedni
0: wiek. Ale to
1: wiek.
0: Jest pytanie, jak on wyjeżdża z Ukrainy, tak? No bo taka osoba nie powinna być teoretycznie wypuszczona z Ukrainy, przecież to jest kontrola graniczna, więc ja wiem, jaką wagę przykładają władze Ukrainy, rozmawiałem o tym wielokrotnie z przedstawicielami władz ukraińskich, do tego, żeby zapewniać żołnierzy, tak? To jest ogromny deficyt, tak? To dla Ukrainy jest to deficyt
1: no tak,
0: numer jeden.
1: Też,
0: więc na pewno są zainteresowani tym, żeby takie osoby trafiały z powrotem na Ukrainę. Natomiast, mówię, takie wszelkie rozwiązania siłowe
1: nie są przewidziane.
0: Nie są przewidziane.
1: To jest naprawdę ostatnie pytanie. Czy od przyszłego roku będzie podwyższona kwota wolna od podatku i o ile?
0: Pracuje nad tym minister finansów. Śledzę tę dyskusję, więc on taką możliwość otworzył. Szczegółów nie znam.
1: Tomasz Siemaniak był z nami, minister, koordynator do spraw służb specjalnych, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący tej partii. Dziękuję bardzo, wypuszczam
0: Dziękuję.
1: Pana, bo nie chciałabym, żeby pan jechał w następne miejsce, pan się spieszy na bombach. Dziękuję.
0: Nie na bombach, nie jeżdżę na bombach. Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5. Darek Klimczak, wiadomości Radia Z. Blackout nam nie grozi, a zapasy energii są wystarczające. Donald Tusk zapewnia, że mimo upałów i wyższego zużycia prądu system jest stabilny. Polskie sieci elektroenergetyczne nie będą wzywać do uzupełnienia rezerw mocy. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Mimo rekordowych upałów i ograniczenia pracy w dwóch elektrowniach, Kozienice i Połaniec, nie ma potrzeby gromadzenia zapasów mocy. Energii nam nie zabraknie, zapewnia po rozmowie z ekspertami premier Tusk.
2: Sytuacja jest pod kontrolą. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny.
1: W słoneczny dzień mamy sporo energii z fotowoltaiki, podobnie jak z wiatraków. To, jak twierdzi premier, powoduje, że nasz system energetyczny jest względnie bezpieczny.
0: Duże zapotrzebowanie na prąd zgłaszają obecnie m.in. Węgrzy i Rumuni. Nowy most w Głuchołazach już z problemami przez niebezpieczne zachowanie młodzieży. Teren jest monitorowany, posypią się więc mandaty, ostrzegają władze miasta. Kamera zarejestrowała na przykład rowerzystę na potężnym łuku mostu, jadącego na jednym kole. Co robić, żeby takie sytuacje się nie powtórzyły? O tym nasza reporterka Grażyna Wiatr.
3: Będą montowane bariery, tak żeby wejście czy wjazd na łuk mostu było niemożliwe. Na razie kamery zarejestrowały kilka przypadków wejścia na łuki i właśnie bardzo niebezpieczny przejazd 19-latka rowerem. Policja ma już go namierzonego i zapowiada ostrą reakcję na kolejne ewentualne podobne próby. A drogowcy przypominają, że mimo częściowego oddania do ruchu, most nadal jest placem budowy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Budowa dojazdów do mostu oraz przebudowa całej drogi w Głuchołazach to jeszcze kilka miesięcy pracy. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku usłyszał kombajnista, który w Sypieniu w województwie łódzkim zderzył się z 11-latkiem jadącym hulajnogą elektryczną. Chłopca nie udało się uratować. 48-latek w czasie przesłuchania nie przyznał się do winy. Śledczy nie mają jednak wątpliwości, że to on jest sprawcą, mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej.
4: Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego hedera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim.
0: Jazda z podpiętym tak zwanym właśnie hederem, czyli urządzeniem do ścinania roślin, jest nielegalna. To właśnie te ostre elementy robocze maszyny spowodowały u nastolatka obrażenia. Chłopiec miał na głowie kask. Kombajnista dostał policyjny dozór, ma zakaz wyjeżdżania z kraju, grozi mu do 8 lat więzienia. Katowice mierzą się z problemem osób w kryzysie bezdomności. Coraz częściej wybierają na swoje koczowiska przestrzenie pod wiaduktami. Jedno z takich obozowisk zostało właśnie usunięte przy ruchliwej drodze krajowej nr 86. O tym teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Katowice zapewniają, że osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na wsparcie miasta od noclegu po wyżywienie.
6: Do każdego przypadku osoby w kryzysie bezdomności należy podejść indywidualnie,
5: mówi wiceprezydent Katowic Maciej Stachura, ale jak dodaje, problem w tym, że urzędnicy nie mogą nikogo zmusić do przyjęcia pomocy, dlatego miasto nie zamierza tolerować koczowisk na ulicach czy pod wiaduktami i zapowiada dalsze działania w tej sprawie. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Urzędnicy przypominają, że takie obozowiska są nielegalne. Proszą mieszkańców o ich zgłaszanie. Zamknięto największy naturalny zbiornik wodny w Warszawie i jedyne strzeżone kąpielisko, jeziorko Czerniakowskie. W związku z falą upałów pojawiły się tam sinice. Jeśli parametry się poprawią, kąpielisko od razu otworzymy, mówi w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Artur Walkiewicz z Sanepidu.
7: Upały, brak mieszania tej wody, wysoka temperatura, to jest podstawa. Absolutna podstawa, która jest przyczyną tego stanu rzeczy.
8: Kiedy będą kolejne badania tej wody?
7: Generalnie, jeżeli chodzi o badania z harmonogramu, to jest mniej więcej co 2 tygodnie. Natomiast w tym momencie będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
0: Poza sinicami pozostałe parametry jakości wody w jeziorku Czerniakowskim są dobre. Karol Nawrocki świętuje rok swojej prezydentury. Dzisiaj mają być uroczystości, między innymi wystąpienie Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim oraz spotkanie z Polakami. Rok urzędowania prezydenta podsumował także Donald Tusk. Zawetowanie ustawy o sejf, czy też ostatnie ułaskawienie Starucha, czyli lidera środowiska Kiboli Legii Warszawa, to jest jedne z najbardziej kontrowersyjnych decyzji głowy państwa, mówił premier.
2: Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem. Jestem bardzo rozczarowany, bo słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partnerskich nie jest jakaś ideologiczna, to było w kampanii. I tu nic tego nizowego prezydent też to zawetował. Ten pierwszy rok będzie mi się głównie z tym kojarzył.
0: Według Tuska prezes Jarosław Kaczyński traci pozycję lidera na prawicy z powodu rosnącego znaczenia Karola Nawrockiego. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
9: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
0: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Incydent w Lipsku. Samolot transportowy zderzył się z jakimś obiektem. Wcześniej na terenie lotniska znaleziono dron z zapalnikiem. W pobliżu stały 4 ukraińskie maszyny transportowe. Z Berlina o tym wszystkim nasz korespondent Wojciech Hernes.
10: Po rozbrojeniu bomby alarm w centrum logistycznym lotniska w Lipsku został odwołany i rano wznowiono loty. W czasie alarmu po północy doszło do niebezpiecznego incydentu. Podchodzący już do lądowania samolot został przekierowany do innego miasta. Jeszcze w pobliżu lotniska w Lipsku na wysokości 400 metrów maszyna miała kolizję z niezidentyfikowanym obiektem, prawdopodobnie dronem. Jak stwierdzono po wylądowaniu w Hanowerze, samolot został nieznacznie uszkodzony. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: No i jeszcze sport. Za nami trzecia odsłona tegorocznego wyścigu Tour de Pologne. Kolarze wystartowali w Gorzowie Wielkopolskim i finiszowali na mecie w Zielonej Górze. Mieli do przejechania 195 kilometrów. Kto wygrał? Powie dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Ligenza.
11: Hat-trickiem popisał się aktualny lider wyścigu Włoch Jonathan Milan. Nie ma sobie równych i po raz trzeci cieszył się z etapowego zwycięstwa. Na 4 kilometry przed końcem peleton dogonił kilkuosobową ucieczkę. Gdy pozostało 400 metrów do celu, to kolarz z żółtą koszulką zaatakował i choć było kilku śmiałków, by się z nim ścigać, on znów jechał w swojej lidze. Jutro czwarty i zarazem pierwszy tak prawdziwie górski etap ze startem w Żaganiu. Kolarzy czeka finałowa ścianka pod Orlinek w Karpaczu. Kultowa meta pamięta triumfy m.in. wielkiego Alberto Contador.
0: Dzisiaj do pokonania 175 km, finisz wyścigu w niedzielę w Wieliczce. O 6 wiadomości Radia Z podadzą Wam Paula Michalik i Rafał Piech. Ja życzę dobrego dnia.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fajny numer, taki retro trochę. Michał Szpak, piosenka pod tytułem Maj. Jaki maj? Mamy sierpień, czwartek, 6 sierpnia konkretnie, kochani. Zaczynamy wiadomości Radia Z. W studiu już obok mnie, że tak powiem, Paula Michalik, Rafał Piech. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: witamy. No i zbliża się 6.
2: Czerwień nie schodzi z pogodowych map, ale najgorsze upały już za nami.
3: Tragedia nad wodą w wielkopolskim Wągrowcu. Utonęło 2 nastolatków.
2: Festiwal niewykorzystanych szans Górnika Zabrze w eliminacjach do Ligi Europy.
0: Szósta.
2: Do czerwcowego rekordu trochę zabrakło, ale słońce i tak dało nam popalić. Dziś w całym kraju temperatury nieco niższe, poza południowym wschodem.
3: Wczoraj mieliśmy kulminację obecnej fali upałów. Z nami o poranku reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateusz, gdzie było najgoręcej?
4: Prawie 38 stopni pokazały termometry w Kozienicach na Mazowszu oraz w Sulejowie w województwie łódzkim. To właśnie w tych rejonach kraju skumulowała się wczorajsza fala gorąca. Do rekordu nieco zabrakło. Ten należy nadal do Słubic, gdzie pod koniec czerwca temperatura wzrosła do aż 40,5 stopnia. Jeden rekord został jednak pobity w górach. Na Śnieżce zanotowano 25,8 stopnia. To o 0,1 więcej niż w czasie poprzedniego rekordowego pomiaru w czerwcu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Nadal większość kraju w kleszczach pomarańczowych i czerwonych alertów przed upałem.
2: Najbardziej dokuczać będą mieszkańcom południowo-wschodniej Polski. Na Podkarpaciu nawet 38 stopni. Zdecydowanie chłodniej dopiero od jutra.
3: 2 13-latków weszło do wody i już z niej nie wróciło.
2: Tragedia rozegrała się wczoraj na niestrzeżonym kąpielisku nad Jeziorem Durowskim w Wągrowcu. Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Nastolatkowie pływali w trudno dostępnym miejscu. W pewnym momencie zniknęli pod wodą. Służby rozpoczęły poszukiwania, a w wyciągnięciu chłopców z wody pomógł płetwonurek WOPR, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
6: Resuscytacja trwała przeszło godzinę. Włączyli się również lekarz załogą z lotniczego pogotowia ratunkowego.
5: Niestety życia obu nastolatków nie udało się uratować.
3: Tylko od początku lipca w Polsce utonęło ponad 30 osób. Do Senatu wraca pomysł prezydenta na referendum klimatyczne. To będzie drugie głosowanie i najpewniej druga porażka Karola Nawrockiego.
2: Bo Izba Wyższa znów planuje odrzucić jego wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Choć zmieniono pytanie, na które mieli odpowiedzieć Polacy, to sam pomysł nadal nie przekonuje obozu władzy.
3: Z nami o poranku reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk. Dzień dobry,
7: Karolina. Dzień dobry.
3: Jakie argumenty na nie mają więc politycy?
7: No, przede wszystkim to intencje prezydenta, a te ich zdaniem są czysto polityczne, czyli konflikt z rządem, choć według niektórych może też chodzić o przykrycie kłopotów wewnętrznych PiS-u. Ale równie istotny jest drugi argument, ukryty cel takiego referendum.
8: Tak to wyglądało i to uzasadnienie tak brzmiało, że to jest podważanie przez prezydenta i jego urzędników obecności Polski w Unii Europejskiej.
7: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i nie jest tu odosobniony, stąd senacka większość znów zagłosuje za wyrzuceniem do kosza prezydenckiej inicjatywy.
2: Ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze dziś przed południem.
3: Obniżki na stacjach będą, ale bez hura optymizmu. Tak sytuację widzą analitycy rynku paliw.
2: Według wyliczeń e-petrol.pl benzyna aktualnie średnio kosztuje 7,55, a diesel 8,22. Jest jednak szansa, że ceny spadną o kilkanaście groszy w najbliższych dniach po uspokojeniu się sytuacji na giełdzie i zapowiedziach rozwiązania konfliktu USA-Iran.
3: Ale jak mówi Radio Z Jakub Bogucki, analityk portalu, trudno o prognozę długoterminową.
9: Ten konflikt już kilka razy się kończył i jakoś zakończyć się cały czas nie może niestety. Także tutaj myślę, że dopóki nie zobaczymy realnych dokumentów, podpisów, ustaleń, które wszystkie strony konfliktu będą w stanie przestrzegać, no to trudno mówić o powrocie do normalności.
2: Według analityka sytuacja jest niepewna i też może wpłynąć na decyzję rządu, czy i w jakiej formule przywrócić program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie sierpnia.
3: Falstart piłkarzy Górnika w eliminacjach do Ligi Europy.
2: W pierwszym meczu 3. rundy Zabrzanie przegrali na wyjeździe z węgierskim Ferencvaroszem 0-1. Dziś do rywalizacji na tym samym etapie rozpocznie Lech Poznań, który podejmie drużynę Klaksvík z Wysp Owczych.
3: Rozgrywki uważnie śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligeza. Mateusz, w europejskich pucharach zobaczymy także inne polskie zespoły.
10: 3. klubem, który stara się o angaż w Lidze Europy jest Jagiellonia, którą czeka pojedynek z Glasgow Rangers. Poziom niżej w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Medaliki podejmą szwedzkie Hammarby, a GKS na Węgrzech zmierzy się z izraelskim Hapoelem.
11: Wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie, grających w reprezentacji Izraela, czy też w reprezentacji Bułgarii, także zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest bardzo silny.
10: Mówił trener GKS-u Rafał Górak. Rewanże za tydzień.
2: A więcej sportu w Radiu Z za niespełna pół godziny.
12: Radio Z.
1: Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Przeżyliście wczoraj najgorętszy dzień tego roku. Dzisiaj taki skwar jeszcze tylko na Podkarpaciu. W Przemyślu 38 stopni, trzymajcie się. Ale w centrum już 29, a na północy, na przykład w Kołobrzegu 23. Jutro w całej Polsce zrobi się chłodniej. Jutro na północy 18, najcieplej na południu 26. I dzisiaj burzowo po południu.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Te burze włosów każdy zna, tak? To Celina jest. 5 po 6.

wakacyjne. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. A teraz przenosimy się do koszar, koszarów, koszar, bo się okazało, słuchajcie, że już co piąty, uwaga, co piąty żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej to jest kobieta. To jest kobieta. Brawo, dziewczyny, brawo, dziewczyny. Kobieta z karabinem to jest to. Nawet Rambo był kobietą. No co? Może nie? 11 po 6.

wstajecie z Radiem Z. Jak się macie o poranku? Troszkę chłodniej w nocy, ale była to noc tropikalna. Ponad 20 stopni w całej Polsce w tej chwili. 17 po 6, słuchajcie, skandal w Radomiu. Dwoje pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, wyobraźcie sobie, rozstało się z pracodawcą po tym, jak w godzinach pracy zamknęli się w pomieszczeniu biurowym, tak jest napisane, i się kochali, informuje Gazeta Wyborcza. I dyrektor zdecydował o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z państwem. Ale nie, no to przecież może oni się nie kochali. Może oni oglądali tenis. To był tenis. Roland Garros, Wimbledon, US Open. Ja lubię tenis.

0: Z kogo czego upał, celownik komu czemu upałowi, biernik kogo co upał.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
4: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3490.

Dzień dobry bardzo, w wakacje, tu Radio Z. Słuchajcie, już za chwilkę o 6.30 wiadomości, a w nich przez wszystkie przypadki odmienimy słowo upał. Mianownik, to co? Proszę bardzo, wszyscy.

0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Ale ten czas leci, o poranku to już 6.30, czwartek, 6 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Rafał Piech.
12: Biała plama na północnym zachodzie, bez żółtych ostrzeżeń. Na upalnej mapie Polski ogromna przewaga czerwieni.
13: To ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem. W 2/3 kraju termometry mogą zbliżyć się dziś do 40 miejscami, mogą ją nawet przekroczyć.
12: Są też alerty drugiego stopnia, pomarańczowe, głównie przed burzami w Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim.
13: Wczoraj najgorętszym punktem były Kozienice, 38 stopni. Rekordy padały też u naszych sąsiadów. W Czechach, Słowacji i Austrii temperatura przekroczyła 41 stopni. I duża część Europy płonie. Dosłownie, z pożarami na niespotykaną skalę zmagały się tego lata Hiszpania, Francja, Grecja i Albania.
12: Wysychają rzeki, ich dopływy. Przez niski poziom Dunaju trzeba było ograniczyć pracę elektrowni jądrowych na Węgrzech, w Rumunii i Słowenii. Sąd nakazuje, Urząd Stanu Cywilnego wykonuje tylko częściowo. Dwie kobiety, które pobrały się za granicą w Polsce, dalej figurują w rejestrze PESEL jako panny.
13: Jolanta Prochowicz mówi o swojej ogromnej frustracji walką z biurokracją.
14: W moim przekonaniu jest to celowe utrudnianie mi codziennego funkcjonowania, mi i mojej małżonce oraz życia rodzinnego. Jest to ogromnie frustrujące, jest to stresujący, długotrwały proces, który trwa już 3 lata. My jesteśmy w tym momencie w stanie zerowego zaufania do państwa i do miasta.
12: Urząd Miasta Lublin tłumaczy, że sąd w prawomocnym wyroku nie wskazał wprost, że rejestr PESEL też ma być zmieniony. Beata Pietryczuk.
15: W akcie stanu cywilnego ustawodawca nie wprowadził zmian statusu żonata zamężny i na chwilę obecną kwestia ta nie została uregulowana przez ustawodawcę.
13: No jednak inne miasta nie mają problemu z transkrypcją aktów ślubu. Zmiany w rejestrze PESEL nanoszone są na przykład w Warszawie. Alicja i Jolanta Prochowicz nie wykluczają, że sprawa znów trafi do sądu.
12: Parlamentarne skłonności największych gryzoni świata. Dwie kapibary pojawiły się w siedzibie ustawodawcy w stanie Mato Grosso w środkowej Brazylii. Spokojnie weszły głównymi drzwiami i zwiedziły recepcję.
13: Budynek parlamentu stoi niedaleko dużego parku. Wizyty kapibar już się tu zdarzały. W styczniu cała ich grupa chłodziła się w fontannie na terenie parlamentu. Południowoamerykańskie kapibary słyną ze swojej niezwykle spokojnej i społecznej natury.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Z teraz. Zapraszam, Mateusz Ligenza.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem programu jest Sudal. Oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
19: Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie tysięcznika w Montrealu. Nasz tenisista pokonał wyżej notowanego Chilijczyka Alejandro Tabillo 6-4 i 7-6. Za burtą tysięcznika w Toronto są już niestety Magdalena Fręch i Magdalinet. Ta pierwsza po trzysetowej walce uległa w drugiej rundzie Jessice Peguli, a Linet przegrała z inną Amerykanką Anoujowi 3-6 i 5-7. Piłkarze Górnika oddalili się od Ligi Europy. Zabrzanie przegrali w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji do tych rozgrywek. Białystok. Dziś na tym samym etapie rywalizacji zobaczymy Jagiellonię w starciu z Rangersami i Lecha Poznań, który podejmie drużynę Kłakskich z Wysp Owczych. Trener kolejorza Nils Frederiksen z powodu zawieszenia od UEFA nie będzie mógł poprowadzić spotkania z ławki. To będzie trudne starcie. Mierzyli się w ostatnich latach z mocnymi drużynami, są właściwie specjalistami od tego i wiedzą, jak z nimi grać. Dobre wieści z Portugalii. Obrońca reprezentacji polskiej FC Porto Jan Bednarek wraca do zdrowia. W sobotnim meczu, którego stawką był Super Puchar Portugalii, doznał kontuzji kolana, ale z każdym dniem czuje się coraz lepiej. Trenuje już indywidualnie w klubowym ośrodku, ale na zajęcia w pełnej grupie jeszcze za wcześnie.
17: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
11: Uwielbiam, kiedy Matli Gęza i inni nasi dziennikarze sportowi podają wiadomości i mówią, że dzisiaj na Podkarpaciu 38 stopni, chłodniej na północy, dzisiaj w Kołobrzegu tylko 23, a jutro już się, słuchajcie, ochłodzi w całej Polsce i będzie 18 nad morzem, a najcieplej na południu nawet stopni 26.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Za 26, siódma.

0: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
2: No jak tam, kochani, zaspani słuchacze, jesteście gotowi na dzisiejszy wyścig po nagrody? No to jedziemy z tymi SMS-ami. Radio Z pod 7353. Wysyłajcie, próbujcie szczęścia. SMS kosztuje 3,69 z VAT-em. I tak, dzisiaj walczycie o 600 tysięcy złotych, a w finale tego lata o najnowszą Honda ZR-V. Słuchajcie, wygodny i komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy. Uwaga, do godziny 7 przez najbliższe 18,5 minuty każdego waszego SMS-a mnożę razy 6 tysięcy. Taki ekstra bonus od ode mnie, hasło Radio Z pod 7353. No grzech nie skorzystać. Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To z kartą moje, Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,98. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 2,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
22: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
23: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
24: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
25: To nie jest pora.
24: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
26: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
27: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
28: Reklamie.
29: Radio Z. Muzyka numer 1.

A nie mówiłem? Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu czwartek, 6 sierpnia i to jest dzień świeżego oddechu. Także, drogi amancie, nie zapomnij umyć zębów. Bo jak będziesz chciał zaprosić dziewczynę na randkę, to bez umycia zębów chyba się nie da. Znaczy da się, ale nie da się. Także do łazienki marsz, amanty, jeden z drugim. Ale bez dyskusji. Później mi podziękujecie.

0: Szykujemy się na kolejny upalny dzień, ale już nie tak upalny jak wczoraj. Wczoraj to były absolutne rekordy, dzisiaj taki gorąc jeszcze w Przemyślu, tam 38 stopni w ciągu dnia w cieniu. I o tym też za chwilkę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 7:00 i tam też słuchajcie obchody rocznicy wyboru na prezydenta Karola Nawrockiego. Koniecznie zostańcie z nami, słuchacie Radia Z.
1: Radio Z i już. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
8: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
9: Wakacyjna żądza pieniądza.
8: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
10: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
8: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
22: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
21: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
23: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
24: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
25: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się siódma, jest czwartek, 6 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
26: Ostatni akord tej fali upałów. Czekają nas też gwałtowne burze.
27: Pierwszy rok Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim.
26: Zajrzymy też na stację paliw, tam spadki. Posłuchajcie, kiedy możliwe obniżki.
0: Siódma.
26: Ekstremalne upały, kontra gwałtowne burze i nawałnice. Polska dziś areną skrajnych zjawisk pogodowych.
27: Choć temperatury mają być odrobinę niższe niż wczoraj, to wciąż zdecydowana większość kraju jest objęta najwyższymi czerwonymi alertami.
26: A obok nas reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk, która przynosi najnowszy pogodowy raport.
2: Tak jest.
26: Jak długo jeszcze będziemy się zmagać z tymi trudnymi warunkami?
2: Na pewno dziś i to na obszarze od Torunia przez Warszawę po Wrocław, Kraków i Przemyśl, bo tu wciąż mamy czerwone ostrzeżenia przed upałem, a temperatura lokalnie może poszybować do 38 stopni. O poranku w stolicy już 25, co istotne po trudnej tropikalnej nocy, która, jak mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski, nie przynosi wytchnienia.
3: To jest sytuacja, w której organizm nie odpoczywa. Jesteśmy zmęczeni, cały czas zdenerwowani, kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać, no męczymy się.
2: Na północy i wschodzie Polski z kolei w drodze do centrum burze i nawałnice. Synoptycy ostrzegają, że może być i gwałtownie, i wietrznie w porywach do 90 km na godzinę. Spokojniej jutro.
27: Według prognoz upały wrócą na początku przyszłego tygodnia.
26: Ta fala gorąca daje się we znaki także pacjentom. W wielu szpitalach wciąż brakuje klimatyzacji na salach i korytarzach, co utrudnia przetrwanie najgorętszych dni.
27: Dlaczego tak wiele placówek na przykład na Śląsku nadal nie instaluje takich urządzeń, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Szpitale tłumaczą się przepisami epidemiologicznymi, ale zakazu używania klimatyzacji nie ma. Są za to surowe zasady, między innymi konieczność montowania osobnych instalacji na oddziałach. To duży koszt i trudne zadanie, szczególnie w starych budynkach. Są jednak placówki, które walczą z upałem, jak Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.
5: Im działa 200 klimatyzatorów.
4: Mówi rzeczniczka szpitala Anna Szafańska. Tam jeden z oddziałów ma już klimatyzację, w pozostałych pracują wentylatory. Pacjenci mają dostęp też do zimnej wody. Szymon Kastelik, Radio Z.
26: Przepisy wymagają wentylacji m.in. na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych i w izolatkach. Nie ma natomiast takiego obowiązku w zwykłych salach z łóżkami dla pacjentów.
27: Mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.
26: Politycy obozu władzy nie szczędzą krytycznych komentarzy i jednoznacznie negatywnie oceniają te 12 miesięcy.
27: To był czas budowania konfliktów, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
6: Z pewnością pan prezydent udowodnił, że potrafi bardzo głośno krzyczeć na różnych uroczystościach. Natomiast na serio mówiąc, nie, oceniam go jak najgorzej. To jest prezydentura, która nie służy wszystkim Polakom, która jest upartyjniona, upolityczniona do granic możliwości.
27: Ale jest też rekordowa. W ciągu roku Karol Nawrocki zawetował aż 41 ustaw. Dla porównania jego poprzednik Andrzej Duda zawetował 19 i to w czasie dwóch kadencji.
26: Śmiertelny wypadek i duże utrudnienie na krajowej 50. Ruch wahadłowy wprowadzono w Nowym Rudnie między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim po tym, jak auto osobowe wypadło z drogi. Zginęła jedna osoba. W najbliższych dniach szykuje się ulga dla kierowców. Na horyzoncie obniżka cen paliw, to po uspokojeniu się sytuacji na giełdach i zapowiedziach nowego porozumienia USA-Iran.
27: Od kilku dni są widoczne spadki na giełdach, podobnie w hurcie, dlatego niedługo powinni to odczuć kierowcy na stacjach. O jakiej skali mówimy? O to ekspertów pytała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: Mowa o obniżkach o kilkanaście groszy na litrze benzyny i diesla. W przypadku oleju napędowego jest szansa na powrót poniżej 8 zł za litr, ale analitycy są ostrożni w ocenie, czy to będzie trwały trend spadkowy.
9: To obniżanie się jest trochę takie jeszcze, no może nie palcem po wodzie pisane, ale na pewno nie ma mocnych podstaw.
7: Bo jak mówi mi Jakub Bogucki za Petrol.pl, to na razie oparcie o zapowiedzi nowego porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
26: Spadły średnie ceny autogazu teraz za litr. Trzeba zapłacić poniżej 3 zł.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
29: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
0: No ale litr gazu trzeba zapłacić. No jak litr, skoro to jest gaz? 3 po 7. Kochani, dzisiaj jeszcze gorąc w Przemyślu 38 stopni, a poza tym już w centrum 29, czyli poniżej 30 stopni. Na północy przyjemny chłodek. W Kołobrzegu 23 stopnie. I od popołudnia w całej Polsce burzowo i deszczowo, czyli idzie odpoczynek od upału, a jutro chłodno w całej Polsce.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
28: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
29: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Spagliaron calcio di rigore, ja się uczę włoskiego. O, widzicie, no? Ale co to znaczy, to nie wiem.

0: Marcel, dzień dobry. W dniu świeżego oddechu wszystkich wspaniałych słuchaczy Radia Z i całą Zetkę pozdrawia dentystka, ale nie sadystka.
1: O, to dobrze, bo już się wystraszyłem. Miłego mycia ząbków, 7 po 7.

0: Kuba i Kuba.
1: A, czyli jest ich dwóch. Stygnie lato, 10 po 7. Słuchacie Radia Z w samym środeczku wakacji. Kochani, w tym tygodniu, no co jak co, ale chyba wszyscy czekamy na piątek bardziej niż zwykle, bo jutro piątek, jak nadejdzie piątek, to uwaga!
2: Pania u cygana, pania u cygana.
1: Znaczy no...
2: Pania u cygana do rana.
1: To też, ale będzie piątek i nadejdzie, uwaga!
2: Będzie zabawa.
1: No nie no... Nie o to. Chodzi mi o to, że będzie piątek i nadejdzie według prognoz ochłodzenie. Wielkie brawa. Temperatura z 38 stopni w cieniu spadnie do przyjemnych 24 stopni. Hurra, jesteśmy uratowani. Jest uratowana pani i uratowany pan. I wszyscy Polacy są uratowani. I będzie tak chłodno, że jak ktoś będzie was wołał ho, ho na spacer, to nie powie ho, tylko powie tak.
3: Uh,
1: 12 po 7.

Upalny kolejny dzień z Radiem Z, a teraz u nas uwaga, Pobierowo, nie chorze mielno, łeba, welcome to. Bo to już pojutrze w Pobierowie. Przede wszystkim, słuchajcie, dzień parawanów z Radiem Z, ale będziemy też na plażach w Niechorzu, w Mielnie i w Łebie. I uwaga, uwaga, ostatnia okazja, żeby zdobyć kultowy czerwony parawan Radia Z, a później go wziąć pod pachę w sobotę i świętować razem z nami dzień parawanów w Pobierowie, w Niechorzu, w Mielnie albo w Łebie. Zadanie kreatywne, pomysłowe na dziś, uwaga, bo wiecie, no w wakacje wiadomo po co jest parawan. Na plaży się go rozkłada po to, żeby się chronić od wiatru albo oddzielić od innych użytkowników plaży. Ale później, do czego taki parawan można wykorzystać? Dajcie znać. 321. Najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa. Czekam na wasze telefony do godziny 7:30. Możemy tak się umówić? No i dzień parawanów z Radiem Z to już pojutrze. Czyli w sobotę. W sobotę na plaży w Pobierowie, w Niechorzu, w Mielnie i w Łebie.

0: Co to za śmiechy, chichy? No ja nie wiem. No poważna pani redaktor. Dzień dobry, Beatko.
1: Ale to znaczy, jak poważny, to po prostu powinna być absolutnie. Nie wolno się uśmiechać, nie wolno się śmiać. Można. W ogóle nie wolno nic, absolutnie. Tylko cały czas takie marsowe miny.
0: Ale 8:02, dzisiaj będzie poważnie, tak? Bo dzisiaj twoim gościem będzie Wojciech Machulski. No przecież ja widziałem wszystkie jego filmy. Wabank, Wabank 2, czyli Riposta. Killer, Killerów 2.
1: Trochę się pomyliły jednak imiona.
0: Kołysanka, trochę gorzej.
1: To nie ten syn, to nie ten syn.
0: Ale Machulski, no przecież
1: to jest... tak, ale nie ten syn.
0: A jaki?
1: No inny po prostu.
0: Inny. No. A czekaj, a Wojciech. No to tak. Co nie mówisz? Wojciech Machulski.
1: No bo nie powiedz, nie pozwoliłeś mi dojść do słowa. Po prostu tutaj chciałeś się popisać, jaki to jesteś kinoman po prostu. Wow.
0: Rzecznik Konfederacji.
1: Tak.
0: Czyli drugiej pewnie siły w polskim Sejmie po wyborach?
1: No nie wiem właśnie, jak to będzie. No na pewno zacierają teraz ręce w związku z tym, że tam w PiSie wzięli się ostro za łby.
0: Tak, tak, tak.
1: No właśnie. I teraz pytanie, czy na przykład mogliby współpracować z Morawieckim, bo przecież jak Morawiecki był premierem, to Konfederacja absolutnie go krytykowała od prawa do lewa non-stop.
0: A teraz wszystko się zmienia.
1: 100% głosowali przeciw za tym, co proponował Morawiecki. No ale po wyborach może być inaczej. Nawet do wyborów jest jeszcze ponad rok, a dzisiaj przecież jest rocznica zaprzysiężenia.
0: Ale nie, to nie jest rocznica.
1: Pana prezydent.
0: To nie jest rocznica. Brakuje 2 godzin, bo przez 2 godziny prezydentem był Trzaskowski. 8:02, gość Radia Z, Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Beata, zapraszam.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
4: Jasne!
3: Czyli wszystko jest możliwe.
5: Wakacyjna żądza pieniądza.
3: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 600 tysięcy złotych.
4: Wow, wow! Super!
6: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
3: Ty też możesz wygrać.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: A cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie

0: tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 LegMax z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 LegMax pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 LegMax. Odzyskaj włosy.
10: DX2 LegMax. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
13: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
12: Nie masz pomysłu na lato?
13: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
14: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
15: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
16: Po reklamie.
17: Punktualnie 7.30, czwartek, 6 sierpnia, słuchacie Radia Z, wiadomości Paula Michalik i Rafał Piech.
18: Alert RCB dla 14 miejscowości dolnośląskiej gminy Międzybórz. W wodzie z tutejszego wodociągu wykryto bakterię coli. Dlatego trzeba ją gotować co najmniej 2 minuty przed piciem, przygotowaniem posiłków, myciem surowo spożywanych owoców i warzyw, a także przed myciem naczyń, zębów czy kąpielą niemowląt.
19: Bez gotowania woda nadaje się do prania, sprzątania, spłukania toalet, zwykłej kąpieli dorosłych i starszych dzieci oraz do picia dla zwierząt. Termin zniesienia nakazu gotowania zależy od ponownych wyników badań laboratoryjnych próbek przez sanepid.
18: Budowa elektrowni jądrowej Choczewo-Kopalino na kolejnym etapie, niewidzialnym, ale bardzo ważnym. Od teraz gospodarzem placu budowy jest nie inwestor, czyli Polskie Elektrownie Jądrowe, ale generalny wykonawca, amerykański koncern Bechtel.
19: Będzie to uproszczenie ścieżki decyzyjnej i pozwoli otworzyć nowy etap przygotowań do budowy, mówi prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk.
20: Ta faza przygotowawcza sprowadza się przede wszystkim do głębszych interwencji w teren i przygotowania tych miejsc, w których pierwszy beton jądrowy będziemy pod kolejne bloki kładli.
19: Budowa elektrowni ma ruszyć za 2 lata. Na razie powstaje infrastruktura kolejowa do transportu materiałów na budowę. Prąd z pierwszego reaktora powinien popłynąć za 10 lat.
18: Prawie 130 szlachetnych, rasowych wierzchowców na tegorocznych Dniach Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Doroczna impreza zaczyna się jutro. Jej kulminacyjnym momentem jest słynna na cały świat aukcja Pride of Poland.
19: Licytowanych będzie 15 klaczy i jeden ogier. W zeszłym roku najdroższa była 11-letnia siwa Adelita z Janowa. Nabywca ze Szwajcarii zapłacił za nią 430 tysięcy euro. Łącznie 13 koni sprzedano za 1 300 000.
18: Szok internautów w Meksyku. Znany influencer Cesar Gastelum został zastrzelony w trakcie live'a. Transmisję na temat lokalnego gangu narkotykowego prowadził z restauracji. Zabili go dwaj zamaskowani ludzie.
19: Sprawą natychmiast zajęła się policja. Prezydent Meksyku ogłasza, że kluczowe jest ustalenie motywu zabójstwa, które mógł sprowokować sam Gastelum żartami na temat gangsterów.
18: Ponad rok temu, także podczas internetowej transmisji, zastrzelona została 23-letnia influencerka. Prowadziła live z salonu piękności. Zabójstwo miał zlecić szef jednego z karteli.
19: Radio Z, wiadomości sportowe. Zapraszam, Mateusz Liganza.
2: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
21: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Tegoroczny Tour de Pologne przebiega pod dyktando Jonathana Milana. Włoski kolarz odniósł trzecie z rzędu etapowe zwycięstwo, wygrywając sprint z peletonu na mecie w Zielonej Górze. Milan ma już 18 sekund przewagi w generalce nad drugim w stawce Francuzem Paulem Magnier. Dziś czwarty etap z Żagania do Karpacza. Z kolei w kobiecym Tour de France bardzo dobrze spisuje się Katarzyna Niewiadoma. Polska kolarka zajęła trzecie miejsce na piątym etapie i również plasuje się na najniższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej całego wyścigu. Zasłużony odpoczynek polskich siatkarzy. Mistrzowie Ligi Narodów do niedzieli otrzymali wolne od trenera Nikoli Grbicia. Dopiero w przyszłym tygodniu wznowią przygotowania do wrześniowych mistrzostw Starego Kontynentu.
23: No na pewno po wygraniu Ligi Narodów każdy z nas i myślę, że generalnie środowisko siatkarskie w Polsce stawia nas znowu gdzieś tam w roli faworyta i że faktycznie te mistrzostwa Europy w tym roku mogą dać nam kwalifikacje na Olimpiadę. No byłoby super.
22: Mówił Kamil Semeniuk. Awans na igrzyska w Los Angeles wywalczą tylko złoci medaliści tej imprezy. O następne wolne miejsca będzie trzeba walczyć w turniejach kwalifikacyjnych.
16: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
21: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Czekamy na ochłodzenie. Jutro już, słuchajcie, 18 stopni na północy, a na południu jutro maksymalnie 26, ale dzisiaj jeszcze na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu nawet 38-37 stopni w cieniu, w centrum już poniżej 30, 29, na północy, w Trójmieście na przykład 26 stopni, a w Kołobrzegu 23. I od popołudnia deszczowo i burzowo. Radio Z
24: i już. Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
17: No i fajnie. I słuchacie Radia Z w wakacje za 25. 8. Stary brat mówi do głośników do 10.

0: O, i tak będziemy sobie właśnie gwizdać, słuchajcie, na plaży w Pobierowie. Już pojutrze. Światowy, międzynarodowy, ogólnopolski. Każdy dzień parawanów Radia Z. Będziemy też na plaży w Niechorzu, w Mielnie i w Łebie. Uwaga, uwaga, kultowy czerwony parawan oddam w dobre ręce. Wystarczy zadzwonić pod 321-321-321 i odpowiedzieć kreatywnie na pytanie, co z takim parawanem robić po wakacjach, jak już na plażę nie chodzimy. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Weronika z Bielska-Białej. Biorę parawan do pracy, rozkładam wokół biurka, przywieszam tabliczkę coś w stylu roboty drogowe albo nikogo nie ma w domu i wtedy krzesło rozkładam, woda z miętą i może nikt nie zauważy.
0: A, czyli jak robić, żeby się nie narobić. Do czego służy parawan po wakacjach? Dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry. Ja to z parawanów zrobiłbym sobie z materiału firanki. Natomiast jak chodzi o drzewce, to myślę, że idealnym patentem byłoby wykorzystanie ich na następny sezon jako paliki do pomidorów.
0: No i pięknie! Nawet żadna drzazga się nie zmarnowała. O to chodzi, słuchaczu kochany. Wysyłam ci parawan czerwony Radia Z, a ty go bierzesz pod pachę jak pozostali. I widzimy się już pojutrze na plaży w Pobierowie, ale też w Niechorzu, Mielnie i w Łebie, bo to jest dzień parawanów z Radiem Z.
3: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
4: Reklama.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
7: Tak. Ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. Farmacja Spółka ZOO.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
10: Sąsiadko, witam.
11: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
12: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
11: Sylwester, mój kicisz wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
11: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
12: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

za 10:08, a kochani, Karol Nawrocki świętuje rocznicę zaprzysiężenia na prezydenta w iście amerykańskim stylu. Przed Pałacem Prezydenckim już stoi scena, będzie rocznicowa debata, będzie przemówienie prezydenta i uwaga, będzie występ artystyczny. To wszystko dzisiaj od 17:30. Niestety współpracownicy głowy państwa nie chcą zdradzić, kto wystąpi. Kto wystąpi w tym występie artystycznym? Kto wystąpi? No pomyślmy. Może ten staruch? Z tego co słyszałem, jest wolny. Za 9:08.

0: Pictures of you, pictures of me, the last good night w Radiu Z. A słuchajcie, w walizkach wakacyjnej rządzy pieniądza mamy m.in. 60 tysięcy albo nawet 600 tysięcy złotych i 13 tysięcy szans na wielką wygraną, ale tylko do 8 przez najbliższe 3 minuty. Jeżeli wyślecie SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT, to taki mnożnik was dopadnie. 13 tysięcy szans na wielką wygraną. Tu i teraz 3 minuty. Hasło Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportów w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się 8, jest czwartek, 6 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
11: Wisła bije rekordy w niektórych miejscach. Wody tak mało było 70 lat temu.
12: Litania politycznych zarzutów. Rządzący oceniają rok prezydentury Nawrockiego.
11: Za chwilę gość Radia Z, rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.
0: Ósma.
11: Wisła, królową rzek tylko z nazwy. W Warszawie przy bulwarach ma 107 cm, w Puławach zaledwie 94.
12: Wody jest tak mało, że prom łączący Janowiec z Kazimierzem Dolnym kursował w tym sezonie tylko przez 3 godziny. Na Lubelszczyznę pojechał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
13: Dotąd żyli jak bracia, bardziej znany Kazimierz i trochę niedoceniany Janowiec, choć równie warty zobaczenia, a między nimi Wisła.
14: Chciałem sobie zrobić taką fajną pętelkę przez Janowiec do Kazimierza i wrócić do Puław.
13: Mówił mi turysta na rowerze, ale niestety prom do połowy wyciągnięty z wody, leży na kazimierskim brzegu i rdzewieje.
15: Co roku kursował, ale...
13: Trochę ludzi wam tu przywoził.
15: Tak, podejrzewam, że pan też widział przechodząc tu przez rynek, że jest po prostu pusto.
13: Załamywała ręce barmanka w klimatycznej restauracji w Janowcu i poprawy tej sytuacji na razie nie widać. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: W Annopolu Wisła ma 160 cm. To najniższy wynik w historii 70-letnich pomiarów. Zakręcony kurek z kasą, PiS ostatecznie i definitywnie bez subwencji i dotacji.
11: Naczelny Sąd Administracyjny właśnie oddalił skargę partii na Ministerstwo Finansów, które nie przelało trzeciej transzy pieniędzy za 2024 rok.
12: Szczegółowe wyliczenia przynosi do studia reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
16: Tak jest.
12: To o ile mniej na koncie ma największa partia opozycyjna?
16: Niemal 6,5 miliona złotych, bo to tyle wynosiła ta trzecia transza, ale do tego trzeba też dodać pomniejszoną czwartą, czyli łącznie za 2024 rok PiS dostało niemal 10 milionów złotych mniej, czyli luka potężna. Zresztą te kłopoty finansowe partii są i będą nieco większe, bo po rozłamie i odejściu z klubu 41 posłów na konto z Kancelarii Sejmu też wpłynie mniej, a to dlatego, że za każdym politykiem idą pieniądze, więc lekko licząc, od teraz ten comiesięczny przelew będzie mniejszy o niemal 120 tysięcy złotych.
11: A to może nie być koniec, bo wiadomo, że co najmniej kilku kolejnych polityków rozważa odejście.
12: Długa lista zarzutów, niewiele pozytywów. Obóz rządzący ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego.
11: To był rok zawiedzionych nadziei, podsumowuje szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Pytany o choć jedną dobrą rzecz, mówi wprost.
17: Nie wiem, czy jestem w stanie taki pozytyw znaleźć, więc trudno. Partyjniactwo wygrywa z obywatelskim spojrzeniem na potrzeby Polek i Polaków.
12: Oceny Polaków wydają się jednak nieco inne. Karol Nawrocki nadal jest liderem rankingu politycznego zaufania.
11: U nas teraz goście Radia Z. Zapraszam Beata Lubecka.
18: Dzień dobry, z nami jest Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Jeszcze nie poseł, ale może w przyszłości o tym też będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
19: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry.
18: I pytanie numer jeden, krótkie i poproszę o krótką odpowiedź, tak czy nie. Czy Karol Nawrocki sprawdza się jako prezydent, tak czy nie?
19: Na pewno zdecydowanie bardziej niż jego poprzednicy, więc tak.
18: Czyli jest lepszy niż Duda?
19: Zdecydowanie, zdecydowanie.
18: A dlaczego lepszy?
19: Przede wszystkim Karol Nawrocki jako pierwszy chyba w historii III Rzeczypospolitej prezydent na przykład wetuje ustawy podnoszące dla Polaków podatki. To jest oczywiście konsekwencja pewnego rodzaju zobowiązań, które podjął wobec naszych wyborców, ale naprawdę się z tego wiązuje, więc ja jestem pod dużym wrażeniem. Uważam też, że wykorzystuje naprawdę swoją władzę, dlatego że do tej pory było takie przeświadczenie, że prezydent nie powinien za bardzo wetować. Moim zdaniem wetuje nawet za mało, tak? Myślę, że gdyby Sławomir Mentzner tak to wygrał, to by więcej zawetował ustaw, więc no oczywiście nie z każdego podpisu jestem zadowolony, ale cieszę się, że Karol Nawrocki ma tę odwagę, żeby właśnie postawić weto wielu ustawom, które Donald Tusk przepycha przez Sejm.
18: No, niezła laurka. Oczywiście czekamy na wasze głosy. Na Radio ZPL jest sonda, a i wyniki pod koniec części radiowej. Rzecz jasna, pan się wybiera dzisiaj na tę fetę, która jest przed Pałacem Prezydenckim. No, zapraszali z Pałacu Prezydenckiego, że każdy może przyjść, no każdy może wejść. Proszę bardzo, zapraszamy wszystkich, bardzo proszę. No to pan się wybiera?
19: Ja akurat się nie wybieram, natomiast...
18: Nie, no przecież to wasz prezydent. No jak pan się nie wybiera?
19: To nie jest nasz prezydent.
18: No tak, jednak, sam pan powiedział, że go pobieraliście.
19: Znaczy, nie poparł go przed drugą turą wyborów prezydenckich. Oczywiście my, nasi wyborcy, doceniamy to, że Karol Nawrocki w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego podjął zobowiązania wobec naszych wyborców. Myślę, że to było ważne w tym, że nasi wyborcy jednak go poparli.
18: No, poparł, nie poparł. No. Tak,
19: oczywiście jest to prezydent znacznie lepszy od swoich poprzedników, ale mówmy się też, poprzeczka była nisko zawieszona, moim zdaniem. Karol Nawrocki jest takim apartyjnym, myślę, że prezydentem, który wynosi się ponad ten pewnego rodzaju spór, który się dzieje na prawicy.
18: To
19: jest jego duża zaleta polityczna.
18: To mnie pan zaskoczył, naprawdę? Jest taki apartyjny w którym miejscu?
19: Znaczy, Karol Nawrocki oczywiście wywodzi się z konkretnego środowiska politycznego, ale jestem przekonany, że jest na tyle ambitnym politykiem, że będzie starał się rozgrywać to środowisko.
18: A panu apartyjny chodzi o to, że nigdy nie był w żadnej partii. No rzeczywiście, to było bardzo mocno podkreślane, no ale rzeczywiście to, że nie był w żadnej partii, nie znaczy, że nie sympatyzuje jawnie z pewnym środowiskiem politycznym. Natomiast pojawił się komentarz, że te urodziny to będą przypominać trochę tak jak u Trumpa, bo tam postawiono jakąś konstrukcję przed Pałacem Prezydenckim, coś co przypomina oktagon. No nie będzie na szczęście walk. No ale tak to ma wyglądać. No będą występy artystyczne, no i na koniec wisienka na torcie, jeżeli wystąpi sam pan prezydent. A jacyś goście z Konfederacji tam się pojawią? Bo pan nie, ale...
19: Pewnie tak. Akurat o tym nie rozmawiałem ze swoimi kolegami, natomiast no tak jak mówię, dla nas kluczowe jest
18: co... A Sławomir Mentzen będzie, czy nie będzie?
19: Nie, wydaje mi się, że Sławomir Mentzen ma swoje raczej tam sprawy teraz, jeśli chodzi o spółkę u siebie w mieście.
18: Musi zadbać o swój biznes.
19: Tak, no teraz Sejmu nie ma, akurat nie odbywa się Sejm, więc może się poświęcić trochę bardziej swojej firmie w czasie tych sejmowych wakacji.
18: No, kiedy... zwłaszcza, że unika często głosowań. Ma kiepską frekwencję, kiepsko. To jest podstawowy obowiązek posła pojawiać się na głosowaniach i wziąć w nich udział.
19: Oczywiście tak. Natomiast trzeba też zauważyć jedno. Poseł opozycji przegrywa każde głosowanie, a Sławomir Mentzen jest moim zdaniem posłem, który chyba odbył najwięcej spotkań z wyborcami w tej kadencji ze wszystkich posłów, którzy są w tej, a w poprzedniej pewnie również kadencji. To znaczy ja nie znam drugiego polityka, który zrobił no już pewnie ponad 400 spotkań, biorąc pod uwagę i kampanię prezydencką, i inne kampanie, teraz też te spotkania, które w tym roku także odbyliśmy w ramach takiej naszej trasy Q&A, byliśmy w 18 miastach, były też spotkania programowe, także Sławomir Mentzen, ostatnia rzecz, o jaką bym go oskarżył, to, że on miga się od pracy, przeciwnie, znaczy ja nie wiem, kiedy ten człowiek odpoczywa.
18: Od pracy sejmowej, za to lubi po prostu tournée po Polsce.
19: Lubi po prostu działania efektywne, a jakby przegrywanie każdego głosowania jest trochę mniej efektywne niż przekonywanie Polaków, by było, że w następnej kadencji może być większość.
18: Tak naprawdę na co was stać.
19: Ale dokładnie, to jest nasz
18: cel.
19: Ale
18: nie da się nie zauważyć, że prezydent ma lekką rękę do wet. 41, rekordowa liczba w takim czasie. 245 podpisanych ustaw, czym się chwalił ostatnio sam prezydent i mówił, no jaki tam ze mnie wetomat. No ale trudno nie zauważyć, że prezydent nie ułatwia pracy rządowi, no wręcz przeciwnie.
19: I po to chyba Polacy go wybrali, tak mi się wydaje. To znaczy przede wszystkim głos za Karolem Nawrockim, który...
18: Żeby sypiał piach w tryby?
19: Nie był znanym politykiem, znanym liderem politycznym przed wyborami prezydenckimi. Uważam, że to był przede wszystkim głos przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. To znaczy Polacy nie chcieli, w większości może nieprzytłaczającej, ale jednak w większości, nie chcieli, żeby Donald Tusk miał szybką ścieżkę do przyjmowania, jakiego prawa w Polsce chce. Uważam, że dobrze się stało, że ten rząd podejmuje złe decyzje i w związku z tym dobrze, że jest po co ktoś, kto te ustawy zawetuje. Ja mam bardzo duży żal do Andrzeja Dudy, który mówił już po prezydenturze, że no z niektórymi rzeczami się nie zgadzał, prawda, ale nie wypadało zawetować. Po to został wybrany, tak?
18: No, ale przecież, przepraszam bardzo, reprezentował przede wszystkim chyba interesy środowiska, z którego się wywodzi, właśnie środowiska politycznego. Jakoś nigdy nie odciął pewnej winy do końca, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o sondaże zaś, to no, w tych sondażach sondaże wynika, że jednak większość Polaków, może jakaś przytłaczająca, ale jednak ocenia dobrze prezydenturę Karola Nawrockiego po tym pierwszym roku. No i sondaż dla SuperEkspresu, 47% Polaków ocenia dobrze, 43% pytanych ma na złe zdanie. Pod koniec lipca był sondaż Ibrisu dla Onetu, 51% ocen pozytywnych. No i jest też kolejny sondaż dla Onetu. Niemal połowa Polaków uważa, że Karol Nawrocki jako prezydent dobrze reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej.
19: Ja zgadzam się z tymi opiniami, tak szczególnie na tle poprzedników. Tak jak mówię, Karol Nawrocki w pewnego rodzaju nowe standardy, uważam, wprowadził do pałacu prezydenckiego i ludzie tego oczekiwali. Myślę, że też prawicowi wyborcy, bo tak, oczywiście Karol Nawrocki ma jasne bardzo poglądy, zdefiniowane, ale reprezentuje w ten sposób swoich wyborców. Jego wyborcy liczyli na to, że on wiele z tych ustaw zawetuje, chociaż tak jak mówię, no ja na przykład krytycznie oceniam podpisanie ustawy de facto likwidującej branżę futerkową w Polsce, krytycznie oceniam podpisanie ustawy, która wprowadza parytet w zarządach spółek giełdowych. Uważam, że to niepotrzebne uleganie presji takich postępowych środowisk. Nie, to nie o to chodzi. Ja uważam, że przeciwnie, że włacza kobietom właśnie taka ustawa, bo ona sugeruje, ma taką implikację w sobie zawartą, że kobiety nie są w stanie same dostać się do zarządów spółek giełdowych, tylko potrzebna jest ustawa, potrzebna jest regulacja państwa. Nie wiem, w spółce giełdowej Mentzen S.A. są kobiety i to wydaje mi się, że chyba tam są dwie osoby i właśnie 50% nawet jest parytet zachowany. Także, panie redaktorze, naprawdę idziemy, że tak powiem, z duchem czasów. Oczywiście sobie trochę ironizuję, natomiast wszelkiego rodzaju regulacje, że kobiety muszą od państwa dostać zapewnienie, że będą miały miejsca, jest moim zdaniem implikacją, że one same nie są w stanie sobie poradzić, w związku z tym musimy ustawą narzucić spółkom, że trzeba będzie zatrudniać na podstawie płci. Na podstawie kompetencji się powinno zatrudniać, a nie na podstawie płci.
18: A wrócę jeszcze do pana prezydenta, a to ułaskawienie dla Starucha, czyli lidera kibiców warszawskiej Legii, to pan uważa, że to jest okej?
19: Nie znam aż tak szczegółów tej sprawy, bo się nie interesuje tym.
18: Staruchowicz miał na swoim koncie pobicie. No sprawdziłam. Został skazany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka. Wcześniej otrzymał wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii. Takie osoby należy im po prostu dawać prawo łaski.
19: No, znaczy, oczywiście...
18: Wiem, że tutaj chodziło o zakaz stadionowy na 2 lata, więc o inną sprawę chodziło, no ale jednak no, jest taka, a nie inna kartoteka.
19: Uważam oczywiście, że prezydent powinien mieć to prawo łaski, bo to też różna dyskusja się na ten temat toczy, czy w ogóle powinna istnieć taka instytucja. Uważam, że tak, natomiast z tego co wiem, to chyba to wygląda ten proces, dlatego że tam kancelaria prezydenta się zapoznaje tak z tym wszystkim, jak tam idzie, tam prezydent podejmuje decyzję. To jest oczywiście kłopotliwe. Mam nadzieję, że jakby były tutaj przesłanki do tego, że jednak ten pan łaskawiony nie będzie sprawiał żadnych problemów w przyszłości. Mam taką nadzieję, natomiast tak mówię, za mało znam sprawę, żeby orzec, czy ten pan zasługiwał na ułaskawienie, czy nie. Tak na pewno jest wiele sytuacji, w których prezydent powinien móc korzystać z prawa łaski, bo niestety w Polsce wiele osób jest ściganych zupełnie bez przyczyny. Na przykład znam takiego człowieka, dlatego że on niedawno dołączył do naszej formacji. Człowieka, który został skazany za to. On zajmuje się sportowo pokerem, czymś, co jest absolutnie normalne we wszystkich krajach europejskich. W Polsce został skazany za promocję pokera, za to, że promował grę w pokera. I wydaje mi się, że w Polsce ściganie osób za promocję gry w pokera jest czymś raczej absurdalnym. I takich absurdalnych, to jest tylko jeden przykład, ale takich absurdalnych wyroków w bardzo wielu różnych sprawach jest dużo, więc prawo łaski powinno istnieć.
18: No, pojawiły się też opinie, że właściwie chyba można, należałoby chyba zrezygnować z tego, z tej prerogatywy prezydenta. No tutaj są opinie podzielone, bo nie słyszałam może zbyt wielu takich opinii, ale jednak takowe się pojawiają. Natomiast zastanawiam się, czy tak prezydent Nawrocki nie wychodzi trochę przed szereg i nie rozszerza swoich kompetencji ponad miarę, jak na przykład przy okazji asesorów ostatnio.
19: Oczywiście jest to cały czas ciągły spór kompetencyjny i my akurat stoimy jasno na stanowisku od samego początku, że to jest gigantyczna wada naszego ustroju, że istnieje spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a rządem w tak wielu sprawach dotyczących sędziów, dotyczących ambasadorów, nawet powoływania rządu, tak, bo słyszy się z kuluarów, że tam Donald Tusk na przykład bał się powołać Romana Giertycha na ministra sprawiedliwości, bo bał się, że prezydent odmówi po prostu jego powołania, tak więc jest to rzeczywiście bardzo duży problem, ale jeszcze większym problemem jest to, że prawdopodobnie tego nie zmienimy, bo stworzenie większości konstytucyjnej i to takiej, która będzie myślała długofalowo o interesie Polski, jest trudne, dlatego że każdy w tym momencie, strona rządząca oczywiście będzie obstawała za systemem kanclerskim, bo akurat Donald Tusk jest premierem, a strona Prawa i Sprawiedliwości i strona popierająca prezydenta będzie prawdopodobnie obstawała za systemem prezydenckim, bo akurat Karol Nawrocki jest prezydentem, byłby. To jest bardzo krótkowzroczne.
18: A wy za czym by obstawalibyście?
19: Znaczy, akurat mój lider Sławomir Mentzen, ja się tutaj z nim zgadzam, my uważamy, że mimo wszystko ten system kanclerski jest bardzo efektywny.
18: Jest lepszy.
19: Jest lepszy. Chociaż tak jak mówię, to nie jest wyraz poparcia dla jakiegoś premiera konkretnego, przeciwnie.
18: Karol
19: tak.
18: Nawrocki sprawdza się jako prezydent, tak powiedziało 38% naszych słuchaczy i internautów, nie 62%. O komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na radio.z.pl, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Wojciech Mapulski, rzecznik Konfederacji, z nami zostaje.
11: Prezydent Karol Nawrocki jest zdecydowanie lepszy od swoich poprzedników, ale poprzeczka była nisko zawieszona, mówi w Radiu Z Wojciech Machulski.
12: Jak dodaje rzecznik Konfederacji, Nawrocki jest lepszy niż poprzednicy, jest apartyjny, odcina się od tego sporu, jaki ma miejsce na prawicy.
11: Jako pierwszy wetuje ustawy podnoszące podatki, to konsekwencja jego wcześniejszych zobowiązań. Wetuje nawet za mało, cieszę się, że ma taką odwagę, aby odrzucać ustawy proponowane przez rząd Donalda Tuska, mówi polityk.
12: Rozmowę możecie oglądać dalej w internetowych kanałach Radia Z.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Daj pan spokój, wczoraj było tak gorąco, a dzisiaj tak gorąco będzie już tylko na Podkarpaciu, bo poza tym ochładza się powolutku. Jutro przyjemny chłodek w całej Polsce od 18 na północy do 26 na południu, a dzisiaj nad morzem 26, w centrum 29 i jeszcze na Podkarpaciu musicie się zmierzyć z upałem. 38 stopni w cieniu dzisiaj.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Ludzie, ludzie, wstawajcie. Dzisiaj już troszkę chłodniej. Słuchacie Radia Z, George Ezra, Green, Green Grass. A teraz u nas z tej okazji, że dzisiaj mija dokładnie 12 miesięcy od zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego na prezydenta właśnie, to mamy zabawę, która mogłaby się odbywać pod honorowym patronatem pana prezydenta.
1: Ho na solo.
0: Już wam opowiadam, o co chodzi. Chodzi o to, że zdobywacie przede wszystkim wakacyjne zestawy Radia Z, a tam okulary przeciwsłoneczne, bidon, bo to ciągle gorąco, i oczywiście ręcznik czerwony, piękny, zetkowy, plażowy. Ho na solo, czyli zabawa polega na tym, że odgadujecie, z jakiej piosenki pochodzi konkretna gitarowa solówka. Poproszę o tytuł i wykonawcę. A, polskie czy niepolskie? Polskie czy zagraniczne? Tytuł wykonawca, słuchajcie, 321-321-321, czekam na wasze telefony. Z jakiego kawałka pochodziła ta solóweczka? A u nas już 20 po 8.

0: Alla Fernandez, co jeśli słuchacie Radio Z 25 po 8, za chwilkę 8.30 i wiadomości, a tam rocznica wyboru, zaprzysiężenia właściwie Karola Nawrockiego na prezydenta i upały, które cały czas nie odpuszczają. Szczegóły za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Barbara w Media Expert. Nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
7: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
6: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
7: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
6: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: A super!
8: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
2: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Wstajecie, a to czwartek, 6 sierpnia, jest 8.30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Rafał Piech.
10: Rzecznik Konfederacji w Radiu Z o Karolu Nawrockim: wykorzystuje swoją władzę, jest lepszy od poprzedników, a wetuje nawet za mało.
11: To ocena Wojciecha Machulskiego w rocznicę zaprzysiężenia prezydenta. Polityk dostrzega ambicje Nawrockiego, który konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania.
12: Karol Nawrocki jako pierwszy chyba w historii III Rzeczypospolitej prezydent na przykład wetuje ustawę podnoszące dla Polaków podatki. To jest oczywiście konsekwencja pewnego rodzaju zobowiązań, które podjął wobec naszych wyborców, ale naprawdę się z tego wywiązuje.
11: Zdaniem uczestników sądy na radioz.pl Karol Nawrocki nie sprawdza się jako prezydent, tak uważa 62% głosujących.
10: Upały. Trudny czas dla pacjentów i ratowników medycznych. Interwencje dotyczą nie tylko seniorów. Problemy mają też młodsi, którzy nieodpowiedzialnie podchodzą do wysokiej temperatury.
11: Czasem przerwa trwa tylko 5 minut, przyznaje Janusz Kujawa z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie i wylicza schorzenia, z którymi należy szczególnie o siebie dbać.
13: Takie gorące to przede wszystkim ludzie, którzy mają choroby naczyniorochowe, czyli serce, nadciśnienie. Również tacy, którzy chorują na płuca, no i chorzy przede wszystkim onkologiczni.
11: Medycy apelują o rozwagę, szczególnie w godzinach popołudniowych, gdy powietrze jest rozgrzane i słońce wysoko.
10: UEFA tworzy koalicję przeciwko prezydentowi FIFA. Unia Europejska nie chce, by Gianni Infantino został wybrany na kolejną kadencję. Głosowanie w przyszłym roku. Kandydaci mogą się zgłaszać do połowy listopada.
11: Infantino na czele FIFA stoi od 10 lat i ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy wartej 20 miliardów dolarów, która miałaby organizować mundial. 1/5 udziałów mieliby w niej mieć prywatni inwestorzy. Pomysł upadł, bo UEFA zagroziła bojkotem mistrzostw. Przeciw były też Konfederacja Amerykańska i Azjatycka.
10: Obecnego prezydenta FIFA wesprze za to Katarski Związek Piłki Nożnej. Tłumy turystów na hali gąsienicowej w Tatrach. Przyciąga ich bujnie kwitnąca właśnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą rozległe kobierce. Na tle ostrych szczytów Orlej Perci, Kościelca i Świnicy to ikoniczny tatrzański obrazek.
11: Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają jednak, by zapał fotografowania tych cudów nie powiódł turystów poza szlaki. Jeśli jesteście akurat daleko od gór, spójrzcie na zdjęcia różowych kobierców. Mamy je dla Was na radioz.pl.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Temat numer jeden. Pogoda. Czy będzie upał? Dzisiaj już tylko na południu w Przemyślu 38 stopni, w centrum już poniżej 30, 29 w cieniu i na północy 26, a w Kołobrzegu tylko 23. I w ciągu dnia od zachodu będą ciągnąć deszcze i burze. Jutro już wszędzie odpoczynek od upału, na północy 18, na południu max 26 jutro.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: No i takie powinny być wakacje. Jak jest lato, pani kierowniczko, to musi być ciepło. Za 27,9.

0: Za 22:09 słuchacie Radia Z, a teraz u nas...
1: Ho na solo.
0: Słychać, że ten dżingielek to zrobiłem sam w garażu, co nie? Słuchajcie, zabawa polega na tym, że musicie odgadnąć, z jakiego kawałka pochodzi solóweczka gitarowa dzisiaj taka oto. No i ciekawe, ciekawe jak wam pójdzie. Tutaj jest może poprawna odpowiedź. Halo, dzień dobry.
2: Witam, czy to jest Biała Armia? Pani
0: Kozidrak. A, dobrze pani kombinuje, ale to nie Biała Armia, nie Bajm, nie Beata Kozidrak, ale Bożenka z Jastrzębia Zdrój będzie wiedziała, co to za kawałek. Dzień dobry, Bożeno.
3: Dzień dobry, cześć.
0: No, jak ci się wydaje, kto tak paluszkami szybko przybiega?
3: No, jestem przekonana, że to jest Crazy Aerosmitha.
0: Crazy Aerosmith, sprawdźmy, czy pan Steven Tyler zaśpiewa. Sprawdźmy, zaśpiewa. Tak jest, wielkie brawa, no Bożena, ty to masz słuch, no naprawdę, gratulujemy.
3: Dzięki.
0: Niesamowitego, a ponieważ Jastrzębie Zdrój to dzisiaj znowu gorące miasto, bo na północy już upał odpuszczał, was jeszcze nie, bo z tego co widzę w prognozie nawet 36 w cieniu, to wysyłam ci zestaw.
3: Tak, jest gorąco.
0: No właśnie, zestaw wakacyjny Radia Z, słuchaj, bidon, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. Przyda się jeszcze taki zestaw w sierpniu?
3: Myślę, że tak, na pewno wykorzystam gdzieś.
0: No i pięknie. To przemiłego dnia ci życzę i wszystkiego
3: Dziękuję
0: dobrego.
3: Bardzo.
0: Pa!
3: Pozdrawiam, pa, pa.
4: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
14: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
16: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
17: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Po reklamie.

0: będzie.
1: Wakacyjne Radio Z od rana za 10:09. Słuchajcie, jak co roku do Janowa Podlaskiego przyjadą najpiękniejsze konie z całego świata, bo to jutro startuje słynna impreza, słynna aukcja na sam finał Pride of Poland. I w zeszłym roku najdroższa była 11-letnia siwa Adelita z Janowa. Ktoś ją kupił za 430 tysięcy euro. I tak się składa, że Adelita jest teraz z nami. O, dzień dobry. Dobrze, że przyszłaś, przybiegłaś właściwie. Dzień dobry bardzo, Adelitko. Powiedz, jak się czujesz? Dziękuję za rozmowę.

0: Flipside i Piper, Happy Birthday. O, właśnie dostałem alert RCB. Dzisiaj, jutro prognozowane burze, silne wiatry, intensywne opady deszczu. No to właśnie o tym już za moment powiemy w wiadomościach Radia Z. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Idealne na upały. Lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: Po reklamie.
0: Coraz bliżej dziewiąta, jest czwartek, 6 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Rafał Piech.
16: Karol Nawrocki zdecydowanie lepszy od poprzedników. Rok prezydentury w ocenie gościa Radia Z.
17: Na sygnale do seniorów i młodych. Ekstremalne upały dają popalić każdemu.
16: Warszawski ratusz ujawnia wyniki audytu w szpitalu południowym. Skala poraża.
0: 9.
16: Za weta, za konsekwencje, za wypełnianie obietnic. Wysoki werdykt Konfederacji za rok prezydentury Karola Nawrockiego.
17: Prawicowa partia ocenia go lepiej niż poprzedników, choćby Andrzeja Dudę, mówi gość Radia Z Wojciech Machulski.
16: A już po rozmowie z nami Beata Lubecka.
18: Dzień dobry.
16: Rzecznik Konfederacji nie szczędził pochwał Nawrockiemu.
18: Nie szczędził.
16: Za co konkretnie wystawia prezydentowi tę laurkę?
18: No choćby za weta.
15: za całą ich lawinę, choć Machulski przyznaje, że Sławomir Mentzel wetowałby więcej, gdyby prezydentem był. Poza tym, jak mówi mój gość, Nawrocki spełnia oczekiwania wyborców, przewietrzył pałac, wniósł do niego nowy styl i sposób działania. Ma co prawda wyraźnie prawicowe poglądy, ale zdaniem Wojciecha Machulskiego reprezentuje oczekiwania wszystkich.
18: Oczywiście jest to prezydent znacznie lepszy od swoich poprzedników, ale mówmy się też, poprzeczka była nisko zawieszona. Karol Nawrocki jest takim apartyjnym prezydentem, który wynosi się ponad ten spór, który się dzieje na prawicy. A,
15: i to jest jego wielka zaleta, dodaje mój gość. A czy pan prezydent nie próbuje poszerzać swoich kompetencji wbrew konstytucji? Rzecznik Konfederacji odpowiada, że mamy tutaj do czynienia ze sporem kompetencyjnym. Według konfederatów jest to gigantyczna wada tego ustroju, że istnieje taki spór między rządem a prezydentem, ale widoków na zmianę ustroju i konstytucji brak. No nie ma póki co takiej większości w Sejmie.
17: Fala tropikalnych upałów pożegna się burzami. Alerty RCB trafiły do mieszkańców 14 województw.
16: W te gorące dni pełne ręce roboty mają ratownicy pogotowia. Pomagają głównie osobom starszym i tym z chorobami układu krążenia, ale też młodym.
17: Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest przed stacją krakowskiego pogotowia. Przemku, jakie problemy powoduje wysoka temperatura?
19: To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówiła mi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
20: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
19: Pomocy potrzebują często także ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
17: Eksperci radzą, żeby unikać przebywania na słońcu, kiedy upał jest największy. Dobre wiadomości, od jutra zdecydowanie chłodniej.
16: Dron namierzony niedaleko niemieckiego lotniska w Lipsku zawierał ładunek wybuchowy, informuje Reuters. Latał w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Rusłan, ale służby bezpiecznie go rozbroiły.
17: Przelot wstrzymał ruch na lotnisku. Obecnie port działa już normalnie, a śledczy wyjaśniają okoliczności tego poważnego incydentu. Szef MSW Niemiec stwierdził, że to nowa jakość zagrożenia. Po nocy z zakłóceniami lotniska działa już normalnie.
16: Lotnisko w Lipsku to kluczowy węzeł logistyczny pomocy dla Ukrainy.
17: Ogromna skala nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Ratusz ujawnił wyniki audytu we wszystkich miejskich placówkach.
16: Najwięcej zastrzeżeń jest do szpitala na Ursynowie, gdzie pracował młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk.
17: Dochodziło tam do fałszowania grafików, braku kontroli czasu pracy i wypłacania podwójnych wynagrodzeń. O szczegółach audytu reporter Radia Z Daniel Wrzos.
21: Wynagrodzenia w szpitalu południowym wypłacano w oparciu o grafiki, które wypełniali sami lekarze. Nie korzystano przy tym z elektronicznego systemu czasu pracy. Sam Kacprzyk zatrudniony był jako koordynator mimo że taka funkcja, jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, formalnie nie istniała.
22: Stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści, a mówimy oczywiście o młodym lekarzu, który był na drugim roku specjalizacji.
21: Szpital dostał ponad 40 zaleceń zmian.
16: Lekarz rekordzista w szpitalu południowym miał 5-dobowy dyżur.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No ale jak pięciodobowe? No to tak jak ja bym tutaj 5 godzin prowadził program. Słuchajcie, 3 po 9. Dzisiaj prawdziwy upał jeszcze na południu, 38 stopni w Przemyślu, w centrum już poniżej 30, 29 na północy. Wręcz przyjemnie, 23 Kołobrzeg, 26 Trójmiasto. Jutro już wszędzie chłodek. Czekamy od 18 na północy do 26 na południu.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: Czyli cudze chwalicie, a swego nie znacie. Wydaje wam się, że byliście w Polsce już we wszystkich atrakcyjnych miejscach? A-a. Hubert Radzikowski udowadnia, że są takie miejsca, które jeszcze są warte odkrycia. Hubercie?
2: Dzień dobry. Na początek to ja bym chciał pewne rzeczy sprostować. No miał wczoraj ze mną ciężko kierowca, bo co 5 minut dopytywałem, czy daleko jeszcze, czy jeszcze długo, czy to już. No ale... to była nerwówka nie bez powodu. Słuchajcie, jechałem do zamku Czocha. Miejsca, które odwiedził nawet Ed Sheeran, a które do dzisiaj słynie z tajnych przejść. Legend o białej damie, zagadek, których do końca nie potrafią wyjaśnić nowoczesne badania. No ale na szczęście, kiedy wreszcie dojechałem, to czekała na mnie pani Karolina. Dziewczyna, która wyrosła w cieniu zamku i co nieco mi opowiedziała.
3: Zrobiliśmy w 2020 roku skanin laserowy, który rzeczywiście pokazał pewne ścisłości, jeśli chodzi o naszą budowlę, to znaczy jest jeszcze naprawdę sporo do odkrycia. Tajne przejścia, pomieszczenia jeszcze nie odkryte, także mamy...
2: A co tam może być?
3: Wszystko.
2: Gwarantuję wam, że jest naprawdę fantastycznie bajkowo i tajemniczo. Jedźcie i odkrywajcie nowe rzeczy w zamku Czocha. A dzisiaj odkryjemy wodospad Kamieńczyk. To właśnie ten, przy którym kręcono zdjęcia do ekranizacji Księcia Kaspiana, czyli opowieści z Narni. No to nie ma na co czekać, ruszamy wakacyjne bingo z Radiem Z.

0: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
2: No i jak tam wakacyjne walizki, wakacyjne toboły, wakacyjny mandżur gotowe? Słuchajcie, u nas wszystko pęka w szwach. Wśród dzisiejszych nagród między innymi 60 tysięcy złotych albo nawet 600 tysięcy. I teraz trwa szczęśliwa godzina 9. Do godziny 10 każdy wysłany SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 mnoży razy 6600. Radio Z pod 7353, kochani, do godziny 10 przez najbliższe 37 minut trwa ten bonus. W grze nawet 600 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353. Nie spać, wysyłać, wzbogacać się. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew,

0: promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: plus jeden gratis. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
4: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny, tak się marzy gravel.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
7: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
6: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
7: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
6: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: A super!
8: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Lola Young, Messi, słuchacie Radia Z. Słuchajcie, Anna Mucha, ta Anna Mucha wrzuciła zdjęcie stojaka na papier toaletowy za 1083 zł. 1083 zł za stojak na papier toaletowy do łazienki. I napisała Anna Mucha oburzona, że świat zwariował i że są granice absurdu i że gdyby kupiła taki stojak, to nie byłoby ją stać na papier toaletowy. Ania, nie. Jak masz taki stojak, to papier już jest niepotrzebny.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: Kolego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
10: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No tak patrzę na te nagrody w wakacyjnej rządzy pieniądza. No grzech nie skorzystać, grzech nie wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353. Słuchajcie, do 10 przez najbliższe 6 minut każdego waszego SMS-a mnożę razy 6600. Taki super ekstra bonus. Wystarczy teraz wziąć komórę do ręki i wysłać Radio Z pod 7353 za 3,69 do wygrania 600 tysięcy złotych. Ludzie kochani, bonusy specjalne i regulamin znajdziecie na radioz.pl, a teraz grajcie SMS-em Radio Z pod 7353. Radio Z pod 7353. Radio Z i
1: już. Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu Radio Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama.
5: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
17: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
3: W
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
0: Czwartek, 6 sierpnia, zbliża się 10 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
23: Konfederacja o pakcie senackim możliwy, ale bez Jarosława Kaczyńskiego.
24: W pogodzie ostatnie uderzenie tej fali upałów, a do tego burze.
23: Minął ważny termin w aplikacji mObywatel. Podpowiemy, co teraz.
0: Dziesiąta.
23: Prawicowy pakt senacki bardzo prawdopodobne, mówi w Radiu Z rzecznik Konfederacji.
24: Wojciech Machulski wyklucza jednak udział w takiej umowie pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego.
23: W studiu reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
25: Tak jest.
23: Dlaczego Konfederacja bardzo nie chce tu prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
25: Bo Jarosław Kaczyński zdaniem rzecznika partii nie jest już ani liderem prawicy, ani dominatorem tej strony sceny politycznej, szczególnie po ostatnich wydarzeniach. Stąd lepszy w takiej roli lidera paktu senackiego, jak mówi w Radiu Z Wojciech Machulski, byłby prezydent i jest prawdopodobne, że Karol Nawrocki taki ruch zaproponuje.
26: Nie jest żadną tajemnicą, że i Sławomir Mentzen, i Krzysztof Bosak, kiedy spotykali się z panem prezydentem, to mówili mu właśnie o tej możliwości, jako jedynej możliwości stworzenia paktu senackiego.
25: A dlaczego akurat prezydent miałby być liderem? Jak mówi rzecznik Konfederacji, bo jest ponad tą partyjną, parlamentarną rozgrywką.
24: Zdaniem gościa Radia Z sprawa ostatecznie rozstrzygnie się na początku przyszłego roku.
23: Przed nami dzień z tropikalnym gorącem, burzami i całą serią alertów.
24: Ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed upałem obejmują 2/3 kraju. Na Podkarpaciu nawet 38 kresek. Wysokie temperatury ominą północ Polski.
23: Nie ominą za to burze. W sumie w 14 województwach pomarańczowe alerty przed nawałnicami.
24: Na deszcz czekają przedsiębiorcy. W Sandomierzu Wisła ma nieco ponad pół metra głębokości. Z tego powodu żegluga pasażerska niemal zamarła. Kursuje tylko jeden statek.
27: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc...
28: A statki jakie mają zanurzenie?
27: Jeden ma 120, drugi ma 150, więc nie pływają już 2 miesiące.
28: Nie bała się pani, że utkniecie gdzieś na mieliźnie na środku
27: nie,
28: rzeki?
27: Nie, ale przeraża mnie poziom wody.
28: Skąd pani jest?
27: Z Poddańska.
28: No to zna pani Wisłę dość szeroką.
27: Znam i wiem, że wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
29: Pół metra znaleźć to jest trudno, pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
23: Z załogami statków i turystami w Sandomierzu rozmawiał reporter Radio Z Marcin Friedrich.
24: Prawie pół tony narkotyków i broń palna. Służby zlikwidowały w Szczecinie magazyn, z którego na rynek mogło trafić nawet pół miliona dealerskich porcji.
23: Zatrzymany 41-latek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest w areszcie. Sprawa ma, jak to nazywają śledczy, charakter rozwojowy.
24: Kolejne rosyjskie rafinerie poszły z dymem. Ukraińskie drony trafiły w zakłady znajdujące się w głębi kraju, kilkaset kilometrów od linii frontu.
23: Płonie rafineria w Baszkirii i zakład w obwodzie jarosławskim. Moskwa twierdzi, że tej nocy zestrzeliła 600 ukraińskich dronów.
24: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Kocłowski. Miłosz, zmasowane ataki ze strony Kijowa to odpowiedź na działania Rosji.
30: To raczej próba przymuszenia Rosji do negocjacji i rozmów pokojowych. Od 2 miesięcy Ukraina stosuje tak zwane dalekosiężne sankcje, atakując dronami zakłady energetyczne, magazyny czy czarnomorskie porty. Ataki są skuteczne, paliwa w Rosji brakuje, a magazyny płoną. Jednak negocjacji jak nie było, tak nie ma. Niestety, jak podkreślają specjaliści od spraw wojskowych, w wojnie na wyniszczenie Rosja zasoby ma większe i bez nacisku ze strony USA Putin do negocjacji nie usiądzie.
23: Po ostatnich rozmowach na linii Trump-Zełenski amerykański prezydent zapewnił, że wkrótce wróci aktywniej do sprawy wojny w Ukrainie.
24: Jeszcze ważne przypomnienie. Jeśli ostatnio nie logowaliście się do aplikacji mObywatel, to wasze konta wygasły i wymagają przywrócenia ważności.
23: Zrobicie to używając e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej, legitymacje szkolne i studenckie aktywujecie za pomocą nowych kodów QR.
24: Z mObywatela korzysta blisko 12 milionów Polaków.
23: A w studiu Radia Z witamy już Iwonę Kutynę.
25: Dzień dobry.
23: I zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Na razie nie ma decyzji w sprawie osłon na rynku paliw, a na stacjach rekordy. Według danych e-petrol.pl diesel osiągnął rekord, benzyna jest najdroższa od początku roku. Średnio diesel kosztuje 8,22 za litr, benzyna 95, 7,55. Najtańsze paliwa dostępne są w województwie pomorskim. Prawie 40% mikroprzedsiębiorców założyło firmę, bo chciało się uniezależnić. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. 31% badanych podjęło decyzję o założeniu firm, bo chciało więcej. więcej zarabiać tyle samo. Pytane chciało robić w życiu to, co najbardziej lubi. Ponadto 24% przedsiębiorców było niezadowolonych z pracy na etacie, a 22% chciało wykorzystać własny pomysł lub kompetencje. 4 na 10 Polaków uważa, że mieszkanie wakacyjne w atrakcyjnym turystycznie miejscu może być dobrą inwestycją. Mimo kosztów utrzymania, za tym rozwiązaniem przemawia potencjalny wzrost wartości nieruchomości oraz możliwość wynajmu. Polacy zdecydowanie bardziej cenią sobie posiadanie własnej nieruchomości wakacyjnej od wymiany mieszkań na czas urlopu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: No to ja się z Kasią mogę na domy zamienić na wakacje, ale wcześniej bym musiał ogarnąć.
2: Ja serdecznie zapraszam. Trzecie piętro bez windy.
0: U mnie winda, pierwsze piętro. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze upał tylko na południu 38 stopni, w centrum też gorąco, ale już poniżej 30-29, na północy 25. Jutro chłodek wszędzie. Kasia Wilk, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przepraszam, w ogóle się nie skupiłam, bo zaczęłam myśleć, a jakiś taras masz, nie wiem, balkon?
0: No balkon, no tak, ale tam pranie wisi do ciasta, to nie posiedzisz.
2: No dobra, to może ktoś ze słuchaczy.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Wiecie, bo ja dziewczyna z bloków na przykład. Jakby ktoś miał ogródek, to ja chętnie. I gdyby ktoś chciał doświadczyć, jak to jest mieszkać na wielkim osiedlu, to naprawdę, dogadamy się.
0: Nie no, interes życia, słuchaj, naprawdę. Walą drzwiami i oknami.
2: Daj mi szansę. Może jednak.

0: Świścia, McNeil, kwadrans po godzinie 10. Czekałam na to od samego rana. To wakacyjne bingo w Radiu Z. Pokazujemy wam przepiękne miejsca, ciekawe miejsca, które można odwiedzić w Polsce i skreślać ze swojego bingo. Wczoraj byliśmy na Zamku Czocha. A dokąd dzisiaj zawitał Hubert Radzikowski? Hej, hej, dzień dobry.
1: Hej. To wakacyjne bingo z Radiem Z. Meldujemy się dzisiaj ze Świeradowa Zdroju. A skoro już jesteśmy w uzdrowisku, to wypada dzień zacząć tak, jak to robią kuracjusze. Od wizyty przy wodzie mineralnej. I tam się właśnie wybieram. No trzeba spróbować i sprawdzić, czy taka woda działa, czy też nie działa. A później ruszymy do Szklarskiej Poręby. Może znajdziemy chwilę na spacer i złapanie karkonoskiego klimatu. Jednak główny cel jest jeden. Wodospad Kamieńczyk to najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach, a przy okazji miejsce, które kojarzą fani opowieści z Narni. To właśnie tam kręcono sceny do filmu Książę Kaspian. No więc plan jest prosty. Najpierw trochę zdrowia ze Świeradowa, potem górskie powietrze, a na końcu sprawdzimy, czy w okolicach Kamieńczyka uda się znaleźć Aslana. Piękny to lew i fajnie by było, ale to szanse może nie są szczególnie wielkie. Jednak wakacje są od tego, żeby chociaż przez chwilę uwierzyć, że za kolejnym zakrętem wszystko jest możliwe. To co, sprawdzamy? Ruszajcie z nami.
0: Hubert, no plany masz rzeczywiście wspaniałe, ale błagam, bądź ostrożny, bo jak kuracjusze z sanatorium wezmą cię w swoje sidła, no to przetrwaj fami ze Świeradowa, to ty nie wyjedziesz. Damiana Dawid już teraz.

Biegnij. W takie upały biegnij, niech sobie Ewa Farna sama biega, ja podziękuję. 23 minuty po godzinie 10. Gadacie sobie czasem z czatem GPT? No to jest prośba od uczonych, żeby przerzucić się na dyskusję z Bilikiem, to jest polski model AI, bo te globalne rozwiązania owszem potrafią doskonale komunikować się w naszym języku, ale były trenowane głównie na danych anglojęzycznych i tak do końca za naszym językiem i kulturą to nie nadążają i chciałyby się jeszcze nauczyć. Tyle, że jak sztuczna inteligencja zacznie nagle próbować rozróżniać laczki od papci, flizy od płytek, pole od dworu, zacznie szukać różnicy między pyrami, kartoflami a ziemniakami, to AI za chwilę założy związki zawodowe. Błagam, nie idźmy tą drogą.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
7: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
6: Tak, ciebie stać.
7: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
6: Dasz mi do nich numer? A wiesz, na wszelki wypadek.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
12: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej
18: masz. Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Właśnie tutaj z wydawcą programu, z Arturem, mówimy o tym, że ten numer jest taki, że czuć od razu piasek wszędzie, dosłownie wszędzie. To Mincziko w Radiu Z, 20 minut do godziny 11. Wiecie, jak to jest z wygrywaniem wielkiej kasy? Ja nie wiem, ale wiem, jakie są zasady, że wszystko zaczyna się od tego jednego SMS-a wysłanego pod 7353 o treści Radio Z, a później to dzieje się magia.
1: No troszkę mi się ręce trzęsą. No tak troszkę niedowierzanie na początku. No a później tak się wsłuchiwałam i no znam głosy z radia.
0: I kto chce tak jak Kamila odebrać telefon warty 600 tysięcy złotych, to dajcie głośniej, bo ja teraz odpalam taki specjalny mnożnik. I jeden SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 to 8600 szans na dzisiejszy finał i 600 tysięcy złotych. No jak wchodzić do gry? To właśnie teraz śmiało wysyłamy hasło Radio Z pod 7353 albo klikamy na radioz.pl, bo tam też i regulamin, i specjalne bonusy na was czekają. Telefon w dłoń, Radio Z ślemy pod 7353.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
14: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
15: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słupu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
21: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
22: Wakacyjna żądza pieniądza.
21: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
23: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
21: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
24: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
25: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Takis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Hello, this is Amy McDonald and you're listening to Radio Z.

0: to ostatniej chwili cudowna Agnieszka Chylińska w Radiu Z. Jak wam dzisiaj jest trudno w ten kolejny dzień upałów, jak wam w pracy nie idzie, jak wam trudniej się zbiera myśli, to mam dobrą wiadomość, bo jest ktoś, kto w upały ma znacznie gorzej. O tym, co się dzieje na PKP, powiemy o 11 w wiadomościach Radia Z. Zostańcie z nami. Radio Z i
1: już. Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Powierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
5: W

0: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
8: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem w Radio

0: 3,69 z VAT i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 600 tysięcy.
1: To mi bardzo pomoże.
0: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
1: Jest super!
0: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.
2: Mamy czwartek, 6 dzień sierpnia, już prawie godzina 11. Czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy.
4: Podejrzany o pedofilię w rękach służb, zatrzymany pracował z dziećmi. Upał na kolei, awarii, opóźnienia, pełne ręce roboty mają ratownicy. Zawiadomienie do prokuratury nieprawidłowości przy remoncie zapory w Pilchowicach.
2: 11.
4: 57-latek z Konina podejrzany o pedofilię, zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna przez wiele lat pracował z młodzieżą, co najmniej 3 lata mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych poniżej 15 roku życia. Wstrząsające informacje przynosi reporter Radia Z, Michał Dzieneński. Rozmawiałeś przed chwilą ze służbami, tak, co więcej udało ci się ustalić?
5: Mężczyzna był cenioną osobą przez lokalną społeczność. Tak jak powiedziałeś, pracował z młodzieżą i dziećmi. Jak ustaliłem, niewykluczone, że mógł wykorzystać więcej osób nieletnich, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Ten mężczyzna wykorzystywał zależności wynikające właśnie z posiadanego autorytetu wśród społeczności, w szczególności właśnie tej lokalnej. Ustalono ponadto, że mężczyzna uczestniczył w zajęciach, a ponadto wyjazdach organizowanych przez szkoły.
5: Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu, byli przy tym antyterroryści. Na miejscu znaleziono przedmioty przypominające broń. Zabezpieczono także m.in. nośniki cyfrowe, gdzie mogą znajdować się treści pedofilskie. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
4: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy przywołania na rynku mocy. Ma to związek z wysokim zapotrzebowaniem na energię, które wynika w tym przypadku z upałów. Ogłoszenie okresów przywołania oznacza, że producenci energii muszą dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Kolej przegrała z upałami. Wysyp awarii wypadków na torach spowodował wczoraj piętrzące się opóźnienia pociągu w wielu rejonach Polski. W niektórych przypadkach sięgające aż 5 godzin. W studiu wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat.
7: Dzień dobry.
4: Czy dziś może być podobnie?
7: No niestety tak. Wysokie temperatury wpływają na większą awaryjność starszych składów spalinowych i lokomotyw elektrycznych. Działająca na najwyższych obrotach klimatyzacja też częściej wysiada w takich warunkach, a do tego dochodzi obniżenie maksymalnej prędkości na wybranych odcinkach. Ale mimo to wagony, zwłaszcza w kierunkach nadmorskich, są najczęściej wypełnione do ostatniego miejsca.
8: No w wakacje, żeby biletu nie można było też kupić. Nie podokładali wagonów. Nienormalne.
7: Narzekała pani Małgorzata, która nad Bałtyk musiała z Warszawy jechać na stojąco. Na szczęście w jej przypadku klimatyzacja działała bez zarzutu.
4: Intercity wylicza, że nieco ponad 200 wagonów na prawie 2000 wszystkich nie ma klimatyzacji. A ta przy tak wysokich temperaturach jest na wagę złota. Dziś kolejny dzień zmagań z upałami, które są bardzo niebezpieczne, co pokazują interwencje ratowników. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Janusz Kujawa z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
9: Na pewno ten upał powoduje większe potrzeby na udzielenie pomocy tak zwanej zdrowotnej. Ilość ludzi zgłaszająca się do szpitalnych oddziałów ratunkowych jest na pewno większa z powodu tych upałów niż normalnie.
10: Jakie osoby chorujące na jakie dolegliwości powinni najbardziej uważać?
9: No w takie gorąco to przede wszystkim ludzie, którzy mają choroby naczyniorochowe, czyli serce, nadciśnienie. Również tacy, którzy chorują na płuca, no i chorzy przede wszystkim onkologicznie.
4: Dziś na Podkarpaciu może być 38 stopni. Zawiadomienie do prokuratury i wniosek o karę finansową dla inwestora Tauron Eco Energii to efekt kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie remontu zapory w Pilchowicach. Doszło tam do katastrofy ekologicznej. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Co ustalili inspektorzy?
11: Najważniejsze ustalenie RDOŚ to niewstrzymanie zrzutu wody sprzed zapory mimo pogarszających się warunków i zignorowanie przy tym zaleceń ichtiologów. Według wyników kontroli to gwałtowny zrzut wody skutkował śmiertelnym spadkiem natlenienia, czyli przyduchą, i masowym też spływem osadów z dna zbiornika, które zamuliły wodę. Do tego są ustalenia o złamaniu warunków przyrodniczych dla inwestycji, wybiórczym charakterze nadzoru przyrodniczego, bo w zespole nie było wszystkich ekspertów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Tauron Ekoenergia wcześniej zapewniał, że wszystkie działania były podejmowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Dalej gorąco, dalej mamy upały, ale już na przykład na zachodzie poniżej 30, tam około 27 stopni w cieniu. No wszędzie jest nieco lepiej. Wczoraj na Podkarpaciu było 40, dzisiaj 38. Gwałtowne burze dzisiaj mogą pojawić się prawie w całym kraju, ale piątek będzie rewelacyjny. Około 25-23 stopni i trochę chmur się pojawi. Także jeszcze wytrzymajmy, jeszcze dzisiaj. Jutro wstaniemy i powiemy, o, jakoś tak chłodno.

0: dodatkowa przerwa w pracy Edyta Bartosiewicz w Radiu Z. A co robić po tej pracy? No to tego dowiecie się z wakacyjnego bingo w Radiu Z. Hubert Radzikowski dzisiaj zaczął dzień w Świeradowie Zdroju. To jest miejscowość znana z uzdrowisk. Hubert jest z nami. Cześć. Powiedz, jakie zabiegi masz na koncie i czy już była borowinka?
1: Cześć, dzień dobry. Jeszcze nie, ale stoję w kolejce, bo ja lubię stać w kolejkach, a w kolejce się zawiera fantastyczne znajomości i mam dwoje nowych znajomych. Dzień dobry.
2: Cześć, Małgosia.
1: Cześć.
3: Witam, Marcin.
1: I oni mają tutaj doświadczenie, bo stoimy w kolejce do pijalni wody mineralnej. Oni podobno opijają swoją znajomość tą wodą każdego dnia. Na co ta woda pomaga?
3: No mówią, że poprawia wszystko.
1: A Gosiu, tobie co pomogło?
2: To znaczy mi tłumaczyli, że to są wody radoczynne, że piąc tą wodę, panowie są czynni, a panie radę.
1: Aha, no pani wygląda na radę, pan też na czynnego. To ja pozwolę sobie przy okazji spożytkować te wasze energie na to, żebyście pojechali na roztańczony narodowy z Radiem Z, dobra?
2: Wow.
1: Wow, to jak się tej wody opijecie, to będą tańce, hulanki, swawole. Proszę, to są zaproszenia dla was, dla was i dla osoby towarzyszącej.
3: Bardzo dziękujemy. Na pewno skorzystamy z tego. No.
1: No słuchajcie, to ja mam taką propozycję. No musi być tak po polsku, to trzeba tę okazję opić, nie?
3: I będziemy opijać. I dla ciebie też jest przygotowana woda.
1: To co, Gosiu? Po małym?
2: Idziemy razem.
1: Dobra, to opijamy wodą mineralną, która pomaga na wszystko. Wrócę piękny i bogaty, bo pensja też podobno wzrasta.
0: Czyli moment, to tak, panie są radę, a panowie czynni, to Hubert jakbyś mi potem podesłał nazwy, dobra? To ja tam mężowi pokażę wieczorem, okej?
1: Ja mogę ci nawet tej wody trochę przywieźć, negocjuj.
0: Dawaj, na baniaki. To Hubert Radzikowski i wakacyjne bingo w Radiu Z. Wiele jeszcze przed nami, bądźcie z nami. A teraz Five, czyli Shakira, Burna Boy i Die Die. 16 minut po 11.

0: już mi wam tutaj nagramy. No znowu jesteśmy na plaży. Aleksandra Stan w Radiu Z. A jak teraz ktoś z leżaka obok albo zza parawanu próbuje was zagadać, że tutaj krzyżówka albo jakaś ważna informacja, to ja radzę zagrać jak Małgosia Rozenek.
1: Nie mów do mnie teraz!
0: Po prostu, bo teraz warto się skupić na tym, co ja chcę wam przekazać. Mam arcyważny komunikat. Uwaga, podaję przepis na to, jak zdobyć 600 tysięcy złotych. Dzisiaj tyle na was czeka w jednej z naszych walizek, a wystarczy jeden SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 i odrobina szczęścia. No i już, ażby było jeszcze łatwiej, to dokładam taką wisienkę na torcie. Mam premię, ale dla szybkich, dla tych zwinnych. Od teraz do godziny 12 każdy SMS pomnoże 11 tysięcy razy. No dobra inwestycja. Jeden SMS to 11 tysięcy szans. I tak do godziny 12. Dzisiaj ktoś z was może wygrać 600 tysięcy złotych. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu

0: od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Trwają Empik Days, łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.

0: trochę jak klimat, prawda? Taki chłodny numer Hearts i Wonderful Life w Radio Z. Ekspresowy przegląd tego, co w lasach. Leśne jagody są, ale już na wyczerpaniu, tylko dla wytrwałych i szczęśliwych. Grzyby też są, ale głównie zarezerwowane. Ale za to kleszcze i komary, one mają się świetnie, jak zawsze, i czekają na odwiedziny. U nas już za chwilę Sandra.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tutaj Dawid i Margaret śpiewają, że nam później opowiedzą, ale nie później, nie później, teraz. My chcemy teraz wiedzieć, jak wygrywa się kasę w Radiu Z, a najlepiej wytłumaczą wam to ci, którzy już kasę wygrali. Andrzej ma 21 tysięcy. Andrzej, dajesz.
1: Jaką radę bym dał? Trzeba grać, żeby wygrać. Bez wysłania SMS-a na pewno nie wygramy.
0: No i mądrego to miło posłuchać, prawda? Andrzej już ma 21 tysięcy złotych, kolej na was i tylko przez niecałe 5 minut każdy wasz jeden SMS mnoży 11 tysięcy razy. Dzisiaj w jednej z walizek czeka nawet 600 tysięcy złotych i ta kasa może być wasza jeszcze dzisiaj. No to śmiało, 4,5 minuty każdy SMS mnoży 11 tysięcy razy. Wysyłamy hasło Radio Z pod numer 7353, a ja mocno trzymam za was kciuki. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G80. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicić wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Z, to czwartek, 6 dzień sierpnia, na zegarach już prawie godzina 12, czas na wiadomości. Iwona Kutyna, zapraszamy.
8: Polska w pogodowych alertach, upały i dodatkowo burze. 10 milionów mniej dla PiSu, wyrok w sprawie subwencji podtrzymany. Welowarta, szlak rowerowy powstanie w Łódzkiem.
7: Dwunasta.
8: W pogodzie wciąż niebezpiecznie, niemal cała Polska w alertach. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed upałem, w 14 alerty ostrzegające przed burzami. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek śledzi prognozy. Z czym musimy się liczyć w najbliższych godzinach?
9: Najwyższy trzeci stopień alertu przed upałem obowiązuje nadal w centrum, na wschodzie i południu kraju. Najgorącej ma być dziś na Podkarpaciu. Tu termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Z każdą kolejną godziną pogoda będzie się robić coraz bardziej dynamiczna. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze. Z gradem. Miejscami burze mogą być naprawdę intensywne z silnym wiatrem. Wolna od takich zjawisk ma być jedynie północno-zachodnia część Polski. Niestety najprawdopodobniej czeka nas też niespokojna noc, co jednak ważne, te burze przyniosą nam ochłodzenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Upały i burze już wczoraj spowodowały duże utrudnienia na kolei. Setki pociągów były spóźnione. Najtrudniejsza sytuacja była w zachodniopomorskim, mówi Radio Z Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
10: Na linii Szczecin-Świnoujście między Białuniem a Łoźnicą po burzy cztery drzewa przewróciły się na sieć trakcyjną i oba tory. Przeszkodę wjechał pociąg Polregio. Wskutek tego ruch został wstrzymany, a podróżnym zapewniono pomoc oraz komunikację zastępczą.
8: Rano pociągi wróciły na ten odcinek i dojeżdżają do Świnoujścia. Wciąż trwa naprawa sieci trakcyjnej, możliwe są więc opóźnienia. Subwencja pomniejszona, kasacja oddalona. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę PiS-u w sprawie wypłacania partii pieniędzy, subwencji i dotacji. Podtrzymał decyzję wojewódzkiego sądu, który uznał, że minister finansów może pomniejszyć wypłatę pieniędzy, jeśli działa na podstawie decyzji PKW. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Co dokładnie dla PiS-u oznacza oddalenie skargi?
11: Ostateczne pożegnanie się ze znaczną częścią pieniędzy z subwencji i dotacji. Przypomnijmy, blisko 2 lata temu sprawozdanie PiS-u z wyborów parlamentarnych zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą, która uznała, że partia przeznaczała na cele kampanijne pieniądze publiczne. Po decyzji PKW minister finansów Andrzej Domański wstrzymał wypłatę części pieniędzy dla PiS-u, a partia uznała, że to działanie bezprawne i złożyła skargę na bezczynność organu. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie szefa resortu finansów. Jan Kielak, Radio Z.
8: Do wyroku NSA odniósł się w mediach społecznościowych szef rządu. Dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał Donald Tusk. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli wychowują się w ich towarzystwie. 2 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies ugryzł 3-latkę. Do wypadku doszło podczas zabawy. Dziecko chciało zabrać zwierzęciu piłkę. A więcej o tym nasz reporter Przemek Taranek.
12: Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
13: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
12: Niestety małe dziecko może te sygnały zignorować, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
13: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
12: Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przemek Taranek, Radio Z.
8: Dziewczynka jest w szpitalu, lekarze określają jej stany jako dobre. Ma być jedną z najważniejszych tras rowerowych w województwie łódzkim. Welowarta połączy 19 gmin w centralnej Polsce, m.in. Unieju, Wartę, Sieradz czy Działoszyn. Szlak pozwoli zwiedzać na dwóch kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu, mówi Radiu Z Maciej Riemer, sejmiku województwa łódzkiego.
6: Plan stworzenia chociażby Welowarta, Welopilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie. Dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem.
8: Do końca tego roku ma być gotowy ostateczny przebieg trasy. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Weekend z Latem Z coraz bliżej. Tym razem będą aż dwa koncerty. W sobotę Suwałki na bulwarach pod Czarną Hańczą. Od 18 do 22 zaśpiewają Michał Skiba, Kejra i Agnieszka Chylińska. W niedzielę Uniejów w pobliżu kompleksu boisk imienia Smolarka. Tu koncert potrwa do północy. Na scenie Roxy Węgiel, Kombi, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów i Oskar Cyms. Zapraszamy też tradycyjnie do Strefy Z z atrakcjami dla dzieci. Jutro w 9 nadwiślańskich miejscowościach kujawsko-pomorskiego rusza Festiwal Wisły. To impreza, na której spotykają się tradycyjne drewniane łodzie i statki z całej Polski. Festiwalowa armada przepłynie 160-kilometrowym odcinkiem Wisły. Polska była światową potęgą w szkutnictwie rzecznym. Publiczność będzie mogła obejrzeć szkuty, baty, galary, nieszawki, łyżwy, pychówki, lejtaki i wiele innych odmian tradycyjnych jednostek pływających. Festiwal Wisły potrwa do przyszłej niedzieli. Do grudnia ma się zakończyć tasiemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika z rozmowy producentki Amy Pascal z portalem Deadline. Na liście zostało już ponoć tylko 5-7 nazwisk. Nieoficjalne doniesienia mówią, że kontrakt ma obejmować co najmniej 5 filmów. Dlatego poszukiwany aktor powinien być raczej przed 30.
7: To wszystko pięknie wygląda, patrzę na to, co nas czeka w nocy, a w nocy nawet 11 stopni. Tak chłodno będzie na północnym zachodzie kraju. Będzie można otworzyć okna na oścież i wietrzyć po tej fali upałów. Najcieplej na południu, ale powiedzmy, że znośnie 22 stopnie, ale tam okien już nie otwieramy, bo w nocy pojawią się burze.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: I jedziemy z tym czwartkiem, 6 minut po godzinie 12. To jest pora, po której myślę w pracy już czas zaczyna przyspieszać. I oby tak było do godziny 16 czy 17. Kasia Wilk, dzień dobry, gorąco Was witam i zapraszam.

0: słuchamy. Nic się nie dzieje, w końcu to wakacje i wakacyjne bingo w Radiu Z, ale dzieje to się akurat sporo, szczególnie u Huberta Radzikowskiego, który jeszcze chwilę był w zupełnie innym miejscu, ale podróżuje i sprawdza dla Was te najciekawsze, najpiękniejsze w Polsce atrakcje i miejsca. Hubert, teraz Szklarska Poręba.
1: No tak, teraz też zrobiłem sobie, że nic się nie dzieje, cicho, spokojnie, bo po spróbowaniu najbardziej tradycyjnych karkonoskich przysmaków, czyli gofrów, lodów amerykańskich i hot dogów, przysiadłem sobie przy duchu gór. Taki fantastyczny, najstarszy wizerunek w Szklarskiej Porębie to jest Liczy Rzepa, legendarny władca karkonoszy. Jedni mówią, że to był psotnik i łobuz, inni, że lubił pomagać ludziom. Podobno potrafił wywoływać burze, zmieniać pogodę i pilnował, żeby nikt w karkonoszach nie czuł się zbyt pewnie. No ja się nie czuję, patrzę na niego i mam wrażenie, że on już mnie do tego kamieńczyka tam wysyła, jedź Radzik, jedź, ale ja myślę sobie, że przecież parking to jest kilometr przed kamieńczykiem, kilometr spinania się. Ja nie wiem, szanowni państwo, czy ja tam w ogóle dotrę, a jak dotrę, czy będę w stanie powiedzieć słowo, ale spróbuję, tak? Obiecuję. I jeszcze do tego będę szukał tego Aslana, z tej Narnii, z tego księcia Kaspiana, który tam się nagrywał. No taka misja dzisiaj w wakacyjnym bingo z Radiem Z.
0: Myślę, Hubert, że jak nagle Aslan to był ten biały lew, dobrze pamiętam?
1: Tak, piękny lew, no.
0: To jak go zauważysz, to ja bym jednak opuściła kamieńczek i udała się na SOR, bo chyba upałów byłoby wtedy za wiele. No ale oczywiście trzymamy kciuki za powodzenie tej misji. Jak to wszystko się potoczy, no to się okaże już po godzinie 13. Dzięki, Hubert, i powodzenia z tymi amerykańskimi lodami. A swoją drogą, jakie to amerykańskie, bo włoskie to wiem.
1: Zimne, wiesz?
0: No okej, okay, dobrze, bardzo dziękuję.
1: Tym się różnią, że są zimniejsze niż inne.
0: To wakacyjne bingo w Radiu Z. A to już mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Siedzimy, słuchamy, nic się nie dzieje. I tak mogłoby być jeszcze co najmniej do października.

0: To wakacyjny bingo w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 12. Jak tam u was? Dajecie radę z tymi upałami? No i jutro ma być już lepiej. Jutro ma być poniżej 30 stopni, ale po kilku dniach tych afrykańskich upałów to nie wiem, jak u was, u mnie prawdziwy piekarnik. Jeżeli ktoś z was teraz chłodzi się wentylatorem, a ma w mieszkaniu powyżej 32 stopni, to radzę ten wentylator szybciutko wyłączyć, bo badacze donoszą, że taki wentylator w temperaturze powyżej 32 stopni to działa zupełnie inaczej. Przestaje przynosić ulgę, a tak naprawdę to zwiększa ryzyko udaru. Czyli wentylatory odpadają, parasole od słońca też podobno przynoszą odwrotny efekt w takich upałach. No naprawdę tą pogodę to trzeba anulować, bo przegramy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie mam nie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: słowa.
1: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
2: Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
3: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
1: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

Pitbull w Radiu Zeta. To brzmi znajomo? No, walczy. Walczy i się nie udało. No właśnie, a gdyby tak zapomnieć o silniku, który wysiada w najmniej oczekiwanym momencie, zapomnieć o klimatyzacji, która nie wyrabia przy tych upałach i przesiąść się do dużej, nowej, pachnącej Honda ZR-V, hybrydy o mocy 184 koni mechanicznych? Fajnie by było, prawda? I taki samochód czeka na was w finale wakacji Rządzy Pieniądze Radia Z. A jak do gry wejdziecie teraz, to wasza wiadomość zagra też w dzisiejszym finale o 600 tysięcy złotych. Jeden SMS, dwie nagrody. No i teraz uwaga, bo specjalnie dla was, dla słuchaczy, którzy 41 minut po godzinie 12 słuchają Radia Z, właśnie dla was rusza wyjątkowy mega bonus. Od tej chwili przez 19 minut do godziny 13 każdy SMS mnoży 16 tysięcy razy. No żal nie skorzystać, myślę, że dobra okazja. 3,69, wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353, a to tak jakbyście wysłali 16 tysięcy SMS-ów, ale trzeba się spieszyć, już jakieś 18 minut. Ja odliczam, a wyślecie hasło Radio Z pod 7353.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
1: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
0: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
1: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
2: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny.

0: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy, trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy, trójwarstwowy, Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Penicylinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
10: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

Zaja, Kłębo i Faust w Radiu Z. Omlety, owsianki i sałatki to prezydent Karol Nawrocki jada na śniadanie. Taki nagłówek znalazłam, a to nieco bardziej profesjonalne podsumowanie pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Już za chwilę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 13.00.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
14: Słuchaj, Marian.
2: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają uzdrowisko termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
20: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
21: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
22: Po reklamie.
23: Już prawie godzina 13 na zegarach. Mamy czwartek, 6 dzień sierpnia. Czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna. Roczne podsumowanie. 12 miesięcy temu Karol Nawrocki został prezydentem. Pracował z młodzieżą. Podejrzany jest o wykorzystywanie nieletnich. Jak ogrody chronią zwierzęta przed upałami? Sprawdzamy w warszawskim zoo. Trzynasta. Bez skazy kontra fatalny, czyli prezydent oczami polityków. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. Czas więc na pierwsze podsumowania. Karolina Olszewska-Merkel jest tym tematem w wiadomościach. Jakie są oceny ostatnich 12 miesięcy?
0: Zgodnie z linią politycznych podziałów, czyli Prawo i Sprawiedliwość kreśli niemal laurka, obóz władzy przeciwnie widzi wyłącznie minusy i to potężne. A usilne próby znalezienia choć jednego plusa kończą się albo niczym, albo jak w przypadku senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, opinią trochę z przymrużeniem oka.
1: Nie jest to prezydentura bezterminowa i wiemy, że się wreszcie kiedyś skończy.
0: Na razie po tym pierwszym roku mamy już absolutny rekord, bo Karol Nawrocki jak żaden prezydent wcześniej zawetował aż 41 ustaw.
23: Andrzej Duda przez 10 lat korzystał z weta 19 razy, Aleksander Kwaśniewski 35. Podejrzany o pedofilię 57-latek z Konina zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Udało się do niego dotrzeć dzięki informacji jednej ze szkół podstawowych. Mężczyzna, który pracował od wielu lat z młodzieżą, przez co najmniej 3 mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych. Jak ustaliło Radio Z, takich osób mogło być więcej. Michał Dzieneński w kontakcie ze służbami.
6: Tak jest.
23: Co wiadomo o podejrzanym?
6: Z wykształcenia jest psychologiem, prowadził zajęcia z młodzieżą i dziećmi, organizował wycieczki. Trwało to latami. Mężczyzna był cenioną osobą przez lokalną społeczność. W jego mieszkaniu, gdzie doszło do zatrzymania, znaleźliśmy twarde dowody, mówi Radio Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
22: Wszystkie te urządzenia, które on posiadał i oczywiście użytkował na co dzień, te dowody, które tam znaleźli funkcjonariusze, pozwoliły oczywiście przede wszystkim na jego zatrzymanie.
6: W mieszkaniu znaleziono też broń i amunicję. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
23: Na razie został aresztowany na 3 miesiące. Lewica apeluje do rządu o rozwiązania, które podczas upałów poprawią komfort pacjentów w szpitalach. Jak mówi były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, mamy wysokie temperatury, a nie mamy przepisów dotyczących wentylacji czy klimatyzacji.
24: Nie może być tak, że polscy pacjenci na geriatriach, na internach, na oddziałach długoterminowych, po operacjach, w stanach zagrożenia życia leżą teraz jak w piekarnikach. I nie chodzi tutaj o to, żeby wydać rozporządzenie, że każdy dyrektor szpitala ma teraz zamontować klimatyzację, ponieważ na to tych szpitali jest nie stać.
23: Dlatego musi być program rządowy i muszą być na to pieniądze. Jeśli tego nie będzie, Lewica przygotuje rozwiązania systemowe. Czerwone alerty przed upałami również w ogrodach zoologicznych. Skwar może być niebezpieczny nawet dla zwierząt, które kojarzymy z gorącym klimatem. W zoo w Tokio z powodu udaru cieplnego padły 3 lwice. Reporter Radia Z Jan Kielak sprawdził, jak wygląda sytuacja zwierząt w warszawskim ogrodzie.
25: Te na wybiegach chowają się w cieniu, ale dyrekcja zapewnia, że zwierzęta mają możliwość schronienia w pawilonach, również tych klimatyzowanych, a część z nich ma swoje baseny, w których woda jest systematycznie wymieniana. Na tym jednak nie koniec, mówi dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz.
26: Są też natryski przy wielu zwierzętach. Drapieżniki dostają też lody z mięsem albo z rybą.
25: Zraszacz z mgiełką wodną jest też dostępny dla zwiedzających. I jest to obecnie jeden z częściej odwiedzanych punktów w całym zoo. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
23: Czwarty etap Tour de Pologne dziś w Karkonoszach. Trasa prowadzi z Żagania do Karpacza od 14:00. Zamknięte będą drogi lokalne, ale też fragment Krajowej Piątki w okolicach Piechowic. Na trasie spodziewane są tłumy kibiców, mówi Radiu Z Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
27: Zachęcamy do wspólnego dopingowania zawodników i stworzenia wyjątkowej atmosfery, z której słynie Tour de Pologne. Prosimy jednak, aby oglądać wyścig wyłącznie z bezpiecznych miejsc, nie wchodzić na jezdnię przed nadjeżdżającym peletonem, nie przebiegać przez trasę przejazdu oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci.
23: Na metę w Karpaczu kolarze powinni dotrzeć przed 17:00.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Jeszcze jakieś 8 godzin i odpoczniemy od upałów co najmniej na kilka dni. Jutro znacznie chłodniej. Najcieplej 26 stopni na Podkarpaciu, ale to znacznie lepiej niż 38, które będzie tam dzisiaj. Na południu możliwe burze, a nawet lokalnie pojawi się grad. Za to w północnej i centralnej części kraju 24, 23 i dużo słońca.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Kobay w Radio Z Kwadrans po godzinie 13. No tak to jest, że odkrywanie tych najpiękniejszych miejsc w Polsce czasami wymaga nieco wysiłku. Hubert Radzikowski z Radia Z podjął rękawice i w tym wielkim upale chce dla Was dotrzeć do jednego z piękniejszych wodospadów w kraju. To sprawdźmy, jak mu to idzie.
1: To jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Idziemy w stronę wodospadu Kamieńczyka, czyli tam, gdzie nagrywano księcia Kaspiana, opowieści z Narni i różne wersje, daleko czy niedaleko. Dopytuję za każdym razem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy do wodospadu to daleko jeszcze, czy niedaleko?
2: A jeszcze kawałek.
1: A jaki to kawałek?
2: Ile? 15 minut.
1: 15, ale zaraz. 10 minut temu też było 20.
2: No, nie będę przestraszał, lepiej powiedzieć mniej, nie?
1: Dobra.
2: Bym bardziej nie przestraszał.
1: Dobra. Pan mnie na szczęście nie przestraszył, co więcej dodał otuchy. Po 10 minutach marszu nadal jest 20 minut. Także jest szansa, że jeszcze w tym życiu dojdziemy. A z drugiej strony może już jesteśmy po drugiej stronie, może my już jesteśmy w Narni, no. Rozglądam się, Aslana nie widać. No dobra, wędrujemy dalej. Trzymajcie kciuki, bo to jest naprawdę trudna, ale piękna podróż. Relacje na naszych social mediach. Oglądajcie, bo jest naprawdę bosko.
0: I to jest siła afirmacji. 35 stopni w cieniu, 36, ale jest bosko. Nagrodą na pewno będą widoki i zimna woda z wodospadu. Jak smakuje, to pewnie nam Hubert wszystko jeszcze opowie. Stygnie lato, no już jutro będzie stygnąć. Kuba i Kuba w Radiu Z.

0: Napoje z palemką, słońce, leżaki, ale w pierwszej linii przy oceanie, takie wiecie, z parasolem, takie co kilka euro trzeba zapłacić, żeby można było od słońca, żeby się od słońca nie poparzyć. I to wszystko to jest możliwe. To jest na wyciągnięcie ręki w zasadzie, bo jak się wygra 600 tysięcy złotych w Radiu Z, to naprawdę można poszaleć. Klaudia wygrała u nas wielką kasę. Jakie marzenia spełni?
1: Na pewno zabierzemy siebie i dzieci na wycieczkę, bo nie byliśmy na wakacjach od 2 lat i na pewno wyremontujemy sobie kuchnię u góry w domu.
0: Róbcie swoją listę marzeń do spełnienia. Finał coraz bliżej. 600 tysięcy złotych w jednej z walizek. Mam nadzieję, że właśnie ta walizka dzisiaj powędruje do waszych rąk. I żeby tak się stało, żeby udało wam się odebrać ten telefon warty 600 tysięcy złotych, to właśnie teraz odpalam szczęśliwy bonus. 13 tysięcy losów za jeden SMS za 36902, czyli wy wysyłacie hasło Radio Z pod 7353 albo gracie na radioz.pl i ja mnożę wasz SMS 13 tysięcy razy. I tak do godziny 14 wysyłamy hasło Radio Z pod 7353. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która

0: Się. Psi Patrol i Dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
8: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
11: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
12: Nie masz pomysłu na lato?
11: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
13: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
14: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
15: Polecam. Ewa Swoboda.
16: Po reklamie.
17: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

Ale historia w Kujawsko-Pomorskim. Właśnie czytam, że policjant z Kowalewa Pomorskiego na stacji benzynowej odebrał poród. Kobieta była w trasie, zaczęła rodzić i doskonale wiedziała, że no do szpitala to już nie zdąży, więc zatrzymała się na stacji i na szczęście mogła liczyć na pomoc policjanta. Mama i maleńki synek czują się rewelacyjnie, a my też wiemy, jakie są pierwsze słowa, które maleństwo usłyszało po przyjściu na świat.

0: sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w biegu.

0: plus jeden gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.
11: Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni. Kradniesz moje serce, musisz być.

0: Już za chwilę godzina 14. Myślicie o obiedzie? Obiad może poczekać, nasz bonus nie poczeka. Tylko przez 5 minut każdy SMS w sprawie 600 tysięcy złotych mnoży 13 tysięcy razy, ale trzeba się pospieszyć. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
21: Ale chyba nie włosów.
20: Akurat włosy wypadają mi garściami.
21: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
20: Ale łysienia u ciebie nie widać.
21: No właśnie.
20: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
22: DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. To czwartkowe popołudnie, zbliża się godzina 14. Pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Zaprasza Iwona Kutyna.
25: Dron z materiałem wybuchowym na lotnisku. Niemcy chcą konsultacji NATO. Dzieci z obozu sportowego trafiły do szpitala, wciąż nie wiadomo, czy było to zatrucie. Wielkopolskie grzybobranie. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w lasach.
0: Czternasta.
25: Niemcy chcą konsultacji wewnątrz NATO. To reakcja na odnalezienie na lotnisku w Lipsku drona z materiałem wybuchowym. Według tamtejszych służb to pierwszy taki przypadek w historii, a konstrukcja drona wskazuje, że za potencjalnym atakiem stać mogła Rosja. Jeden z czołowych polityków partii rządzącej chce uruchomienia artykułu 4 sojuszu. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Konsultacje są możliwe?
1: Teoretycznie tak, jeśli wniosek zostanie poparty przez niemieckiego kanclerza. Wprawdzie do samego ataku nie doszło, bo w maszynie uszkodzony został zapalnik, ale bezzałogowiec z materiałem wybuchowym został odnaleziony na lotnisku w Lipsku, przy samolotach ukraińskich, ale także przy maszynach należących do państw NATO. Wiadomo, że za budową maszyny nie stali amatorzy, a użyte materiały wybuchowe sugerują ślad nieprzychylnego sojuszowi mocarstwa. Na razie niemiecki rząd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.
25: I konsultacje wśród członków NATO zwoływane są na wniosek jednego z krajów, który może być zagrożony. Polska powołała się na artykuł 4 rok temu, gdy w naszą przestrzeń wleciało kilkanaście rosyjskich dronów. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek Macieja Eś, byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalne finansowanie partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Zabezpieczeniem majątkowym została objęta nieruchomość Macieja Eś do kwoty 1 000 000 zł, konto bankowe do kwoty 200 000. Trzecie postanowienie dotyczy zajęcia wynagrodzenia za pracę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji do kwoty 5 000 000 zł. Polska Fundacja Narodowa powstała w 2016 roku i jej głównym celem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą. 16 dzieci, które miały się zatruć na obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim, wyszło już ze szpitali. Wciąż jednak nie wiadomo, co zaszkodziło małym pacjentom i czy na pewno było to zatrucie. Sprawie przygląda się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Tak jest.
25: Dlaczego są problemy z ustaleniem przyczyn dolegliwości żołądkowych?
2: Bo standardowe badania przeprowadzone w 3 różnych szpitalach, do których trafiły dzieci, niczego nie wykazały, a problemy ze zdrowiem szybko minęły. Jak dowiedziałem się w lokalnym sanepidzie, tam tak zwane postępowanie epidemiologiczne nadal się toczy. Inspektorzy sanitarni pobrali próbki ze sprzętu kuchennego, rąk pracowników ośrodka, w którym przebywały dzieci, oraz materiał do badań diagnostycznych od kadry i personelu hotelowego. Tu jednak na wyniki jest jeszcze za wcześnie.
25: Sanepid, gdy już wszystkie badania zostaną zakończone, ma podać przyczynę domniemanego zbiorowego zatrucia. Trwa letni sezon grzybowy. W lasach nie brakuje borowików, podgrzybków, koźlarzy i oczywiście kurek. Na grzybobranie do lasu pod Wolsztynem, które uchodzi za wielkopolskie zagłębie grzybowe, wybrał się Adam Kaźmierczak. Udało się coś zebrać?
3: Przez 1,5 godziny wraz z grzyboznawcą Mariolą Mazur-Zielińską z wielkopolskiego sanepidu zebraliśmy niewielki, ale jednak prawie cały koszyk grzybów.
4: Mamy 2 koźlarze babki. Mamy też kilka pieprzników jadalnych. No myślę, że na taką małą jajecznicę ze spokojem.
3: Zaznaczę, że do koszyka nie trafiły wszystkie znalezione przez nas grzyby, a na pierwsze sztuki natrafiliśmy już po kilkunastu minutach.
4: W ostatnim czasie pogoda nas rozpieszcza. Na terenie Wielkopolski mamy wieczorne, dość intensywne opady deszczu. No i już znaleźliśmy kilka gatunków grzybów. Są to gołąbki.
3: W razie wątpliwości co do grzyba, warto zweryfikować go w sanepidzie. Wolsztyn, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
25: A zdjęcia i wideo z grzybobrania możecie zobaczyć na radioz.pl. I Dalia Tomczak będzie z Wami od 15:00 chłodnego popołudnia.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A jeśli na wieść o grzybobraniu nóż Wam się w kieszeni otwiera, to doskonale, bo jutro rzeczywiście będzie rewelacyjna pogoda. Około 24 stopni w centrum, nieco chłodniej na północy, 21 na południu, najgoręcej, ale dalej poniżej 30-26. Tam też mogą pojawić się burze, może popadać grad, więc z grzybobraniem trzeba uważać.

0: Tak, Sona to wakacyjne bingo w Radiu Z. Przez ostatnie, godzinę, może nawet dwie, Hubert Radzikowski dla was próbował dostać się do jednego z najpiękniejszych miejsc w kraju. W pełnym słońcu, w pełnym upale. Hubert, czy jakaś Fata Morgana się po drodze trafiła?
1: Ta, zaraz godzinę, dwie. Ja tu chcę sprostować. Było bardzo szybko i bardzo sprawnie, tak? A jeszcze przy okazji tego spaceru mam nowych znajomych z miasta Łodzi, za chwilę do nich przejdę, ale powiem Państwu tylko tyle. Ten szum, który słychać, to nie jest zakłócenie, to jest wodospad Kamieńczyka, czyli przepiękne miejsce, w którym między innymi kręcono sceny do filmu Prince Caspian, czyli opowieści z Narni. No i z szafy wylazły tu moje znajome postaci z Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z miasta Łodzi, tak?
2: Z miasta Łodzi, oczywiście.
1: Ile staliśmy w kolejce?
2: Ponad pół godziny.
1: Ale fajnie było, nie?
2: Fajnie było, pewnie.
1: Warto było czekać tyle, co?
3: Warto było.
1: Spoko miejsce?
3: Bardzo spoko.
1: A wiesz, że tutaj Narnię kręcono?
3: Wiem.
1: Teraz już wiesz, wujek Radzik powiedział. To słuchajcie, ja chcę was wziąć za świadków. Ty jesteś najwyższy, najpoważniejszy, mimo tego, że niekoniecznie najstarszy w tym towarzystwie. Narnia to Aslan, czyli lew, czyli kot. Powiedzcie, że przywiozłem kota od Zetki pod wodospad Kamieńczyka.
4: Czyli spadł kota od Zetki pod wodospad Kamieńczyka.
1: A ten kot do obejrzenia na naszych socialach to jest jeden z najładniejszych kotów, jakiego można zobaczyć, no przynajmniej od Łaby do Władywostoku. Jest Aslan na swoim miejscu i moi znajomi z Łodzi są na miejscu i mnóstwo ludzi jest tu na miejscu, bo to jest przefantastyczny widok. Absolutnie polecamy. Wodospad Kamieńczyka robi wrażenie i nawet jeżeli człowiek nie potrafi robić zdjęć, to one i tak wychodzą bosko.
0: O, czuję wyzwanie, rzeczywiście. To ja tam muszę się znaleźć. A Hubert, zamoczyłeś stópki?
1: Nie, nie da się. Na szczęście dla tej wody. Bo gdybyśmy wszyscy zamoczyli tutaj stópki...
0: To ja sobie dobra.
1: To nie byłoby tylu pieniążków, ile tutaj leży. Wiesz, ile tu jest kasy?
0: To dobra, to pozbieraj, potem się podzielimy. To Hubert Radzikowski i wakacyjne bingo w Radiu Z. A co z tym kotem, to zobaczcie na Instagramie Radia Z.

0: za każdym razem, jak słyszę ten numer, to wydaje mi się, że potrafię tak jak pani Pink śpiewać, ale patrząc na miny moich koleżanek w studiu, to tak wydaje mi się. Tu Radio Z, 22 minuty po godzinie 14, a teraz taka historia, która nas wszystkich może wpędzić w kompleksy. Pan Nathan został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmłodszy profesor w historii. Studia zaczął, jak miał 14 lat, a profesorem został w wieku 18. Teraz ma 21 lat, jest wykładowcą inżynierii, ale nie ma zamiaru się zatrzymać, bo zapisał się jeszcze na prawo. Ale myślę, że najgorzej to mają wszyscy jego koledzy, bo za każdym razem pewnie słyszą od rodziców: a Natanek, w twoim wieku... Radio Z i
1: już. Reklama. Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu...

Nie ma opcji i wrócił z powrotem do domu i myślę, że dzisiaj to moglibyśmy się czegoś od zwierząt uczyć, chociaż nie wiem, czy to działa z pracą. Możecie sprawdzić na własną rękę. Lady Punk już teraz i Kryzysowa Narzeczona. Dajcie głośniej. Wiem, że znacie tekst tej piosenki.

29 minut do godziny 15. Upały, no cały czas nie dają nam spokoju. Przed chwilą moja koleżanka napisała, że chciała wyjść z psem na spacer. Pies zrobił krok na zewnątrz, stwierdził,

0: Bohaterowie Monster Mellow w Radiu Z, a dzisiaj po południu wylosujemy numer do pewnego bohatera, bohaterki i chwilę później ktoś z was zagra o 600 tysięcy złotych. Pamiętajcie też, że przez całe wakacje każda wasza wiadomość, każdy wasz SMS gra o najnowszą Hondę ZR-V z takim bagażnikiem idealnym na dłuższe trasy. Ten samochód trafi w czyjeś ręce pod koniec wakacji. No i jeszcze mam coś specjalnego. Od teraz zaczyna działać mega okazja. I każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to 20 tysięcy szans na finał, ale macie tylko 18 minut, żeby zgarnąć ten mega bonus, więc nie czekajcie. Wysyłamy Radio Z pod 7353, no i niech dzieje się magia. 20 tysięcy szans za jedną wiadomość. Hasło Radio Z ślemy pod 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Land otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
2: Po reklamie.
7: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Radio Zetka.

0: Dub Dogs w Radiu Zeta już za chwilę 15 i nasze wiadomości, zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 15, mamy czwartek, 6 dzień sierpnia. Pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zbieramy komentarze. W Polsce, jak na południu Europy, upały zmieniają nasze przyzwyczajenia. W wiadomościach ekonomicznych wymiana mieszkań na czas wakacji coraz bardziej popularna.
0: 15.
17: Rekordowa liczba zawetowanych ustaw i relacje ze skrajną prawicą. Dziś mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano obchody pierwszej rocznicy prezydentury. Reporter Radia Z Daniel Wrzosę ze mną tak w studiu. Dzień dobry. Jest co świętować?
4: No to zależy, którą stronę politycznej barykady zapytamy. Według opisu prezydentura Karola Nawrockiego to triumf partii. Zdaniem Konfederacji Nawrocki jest lepszym prezydentem niż Andrzej Duda i wetuje jeszcze za mało ustaw. Z kolei szef klubu PSL Krzysztof Paszyk krótko podsumowuje pierwszy rok prezydentury.
18: Partyjniactwo wygrywa z obywatelskim spojrzeniem na potrzeby Polek i Polaków.
4: A premier Tusk najbardziej z pierwszego roku prezydentury Nawrockiego zapamięta weto do ustawy o sejf i o statusie osoby najbliższej oraz ułaskawienie lidera kibiców Legii Warszawa.
17: Nawrocki zawetował do tej pory 41 ustaw. Andrzej Duda przez dwie kadencje skorzystał z tego prawa 19 razy. Policja w Poznaniu zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o pedofilię. To 31-latek. Dziś ma usłyszeć zarzut. Wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
19: Według zgłoszenia mężczyzna miał zaczepiać dzieci na miejskiej plaży nad jeziorem Strzeszyńskim, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
20: Z treści zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna ten miał dopuścić się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec przybywającej w tym miejscu nastolatki.
19: Policja na razie nie zdradza więcej informacji i tłumaczy, że trwają czynności wyjaśniające. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: Nastolatka ma być przesłuchana jutro. Mężczyźnie może grozić nawet 15 lat więzienia. Przed nami kolejne fale upałów. Po chłodniejszym piątku i sobocie od niedzieli znowu będzie bardzo ciepło. Tak wysokie temperatury zmieniają nasze życie i przyzwyczajenia. Dowody przynosi reporter Radia Z Michał Dzienyński, który jest w pobliżu bulwarów Wiślanych w stolicy. Michale, co się zmieniło w ostatnich latach?
21: A choćby godziny naszej aktywności. Zaczynamy żyć trochę jak w południowej Europie. Wychodzimy na dwór tak w okolicach 21. Restauracje czy puby zapełniają się.
22: To faktycznie wieczorami ruch się zwiększa, robi się chłodniej.
21: Zmieniają się też nasze mieszkania. Klimatyzacja czy widok klimatyzatorów przy oknach to coraz częstszy widok, jak we Włoszech czy Grecji.
23: Nie da się w domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
21: Firmy montujące klimatyzację przeżywają prawdziwe oblężenie. Od ręki marne szanse na jej założenie. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
17: Na montaż klimatyzacji trzeba czekać do jesieni. Po wypadku w Piotrkowie Trybunalskim policja przypomina, by przejeżdżając obok terenów leśnych zachować szczególną ostrożność. Kierowca, który próbował ominąć sarnę, wjechał do zbiornika wodnego. Na linii reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateuszu, co mówią policjanci?
24: Dzikie zwierzęta na drogach pojawiają się najczęściej o zmierzchu i o świcie. Właśnie wtedy przejeżdżając w okolicach lasów trzeba być szczególnie ostrożnym i po prostu zwolnić, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
25: Światło samochodu często zatrzymują zwierzę w bezruchu, zamiast je spłoszyć. Odpowiednia prędkość daje szansę na manewr i skraca drogę hamowania.
24: Obserwujmy uważnie pobocze. Nie zapominajmy też, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli w zasięgu naszego wzroku pojawi się jedna sarna czy dzik, trzeba się spodziewać też kilku innych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: W Piotrkowie Trybunalskim kierowcy udało się wyskoczyć z samochodu, zanim auto wpadło do wody. Mężczyźnie nic się nie stało. W przyszłym tygodniu niezwykłe spektakle na niebie. 12 sierpnia czeka nas zaćmienie słońca. Całkowite będzie można obserwować w Hiszpanii, Islandii i Grenlandii. W Polsce także będziemy mieć dobre widoki, zwłaszcza na południowym wschodzie, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
26: W Polsce będziemy widzieli bardzo głębokie, częściowe zaćmienie, którego faza dojdzie do około 85%, więc naprawdę całkiem sporo. I to już mogła być atrakcja sama w sobie, ale podbijamy stawkę, dlatego że to zaćmienie wydarzy się o zachodzie słońca. To będzie bardzo wyjątkowy dzień. To będzie taki rogalik zachodzący, absolutnie niezwykły widok.
17: A po tym zaćmieniu czeka nas maksimum roju Perseidów. W nocy z 12 na 13 dzień sierpnia będzie można obserwować od 70 do 80 spadających gwiazd na godzinę. U nas już za chwilę wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Choć w Europie rośnie popularność wymiany mieszkań na czas urlopu, tylko 12% Polaków deklaruje zainteresowanie tym rozwiązaniem. To tak zwane home swapping, czyli wymiana mieszkań bez opłat. 73% badanych nie bierze pod uwagę tej możliwości. Wśród głównych przyczyn wskazuje brak zaufania, obawy o stan domu po powrocie, chęć zachowania kontroli nad swoim mieszkaniem oraz rezygnację z prywatności. W tym roku sprzedano więcej nowych mieszkań niż trafiło na rynek. Jak wynika z raportu Otodom, w lipcu firmy deweloperskie działające na 7 głównych rynkach sprzedały ponad 4400 mieszkań, a wprowadziły na rynek 3000 lokali. To drugi najniższy wynik w tym roku. Na koniec maja zaległe zadłużenie firm e-commerce wynosiło niemal 462 miliony złotych. Według raportu Big Info Monitor, mimo wzrostu obrotów na tym rynku, zadłużenie sektora w ciągu roku wzrosło o 14 milionów. Źródłem problemów nie jest brak klientów, ale drastycznie dramatycznie rosnące koszty sprostania ich oczekiwaniom. Chodzi m.in. o ekspresowe dostawy towaru i darmowe zwroty.
0: Oj, widać, kto nie słuchał ostrzeżeń synoptyków. Michał Korościel z nami cały na czarno, od stóp do głów. Jak tak można? 38 stopni dzisiaj w cieniu w niektórych miejscach.
1: Słuchaj, to jest samoopalacz. Ja zostałem twarzą samoopalacza i jak widać, dałaś się nabrać. Znaczy, że samoopalacz jest super.
0: Rewelacyjnie, zupełnie bez smog, no, naprawdę.
1: Nie będę podawał nazwy firmy, ale super, naprawdę, rewelacja.
0: No, to świetny z ciebie ambasador, tak. Spokojnie, jutro chłodnie, jutro bez samoopalacza można.
1: Okej.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu Z. 13 minut po 15. Moja żona dzisiaj mówi: wysprzątam dom na błysk, a później się budzi i patrzy 30 stopni. Nie, jutro posprzątam. No i dobrze, jutro to może i nawet ja jej pomogę. Znaczy pomogę na pewno, żeby nie było, że jestem leniwy. Michał Korowczyk, kłaniam się, popołudnie spędzamy razem czwartkowe chłodne, jak nie wiem. Rita Ora, Anywhere, teraz w Radiu Z.

Dove l'amore, szerw Radio Z, 20 minut po godzinie 15. To jest, proszę Państwa, szczęśliwa 15. Ogłaszam start super godziny wakacyjnej Rządzy Pieniądza. Szczęśliwa 15, jak mówiłem, w naszych walizkach do zgarnięcia w dzisiejszym finale 600 tysięcy złotych. Pozdro 600, jak to się mówi. A w czerwonym portfelu wakacyjna premia 10 tysięcy złotych. To jest pewniak za odebranie telefonu w dzisiejszym finale. 10 tysięcy losów pada właśnie od teraz za każdy wysłany SMS pod numer 7353. Wysyłacie jednego SMS-a, a tak jakbyście wysłali 10 tysięcy. W treści SMS-a wpisujemy Radio Z, łatwo zapamiętać, prosto. Inwestujecie 3,69 zł, dostajecie 10 tysięcy szans na wygraną. Radio Z ślemy pod numer 7353.

0: do you want me?
1: Ale ona ładnie śpiewa, ta Lady Gaga. How bad do you want me? Kiedyś słyszałem jej wykonanie akustyczne w studiu radia BBC w Londynie. Wow, naprawdę, potężny głos. 15.30 za moment i będą wiadomości w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii.

0: okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
2: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
12: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
11: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
12: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
11: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: A super!
13: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: 15.30 tu, Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Idalia Tomczak.
16: Przywłaszczać pieniądze klientów miała pracownica placówki finansowej w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim. Kobieta dokonywała transakcji na nie swoich rachunkach, ale sobie wypłacała pieniądze. W sumie poszkodowanych jest 13 osób. Z ich kont zniknęło od kilkunastu do ponad 100 tysięcy złotych. Nie znikają za to sinice, ostrzega przed nimi główny inspektorat sanitarny. Pogoda sprzyja rozwojowi glonów, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, wyjaśnia Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u.
17: One są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli.
16: Informacje o dostępności kąpielisk znajdziecie na stronach GIS-u. Niezwykła interwencja w Kujawsko-Pomorskiem. Policjant odebrał poród na stacji benzynowej 30 km na południowy zachód od Torunia. Pojawił się tam przypadkowo, bo akurat przejeżdżał tuż obok. Zatrzymał go mąż rodzącej kobiety. Policjant pomógł dziecku bezpiecznie przyjść na świat, a potem przekazał mamę i noworodka do karetki. Wszyscy czują się dobrze. A my sprawdźmy, co aktualnie dzieje się na drogach. Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Zablokowana jest krajowa dwunastka na Mazowszu we wsi Wawrzyszów między Opocznem a Radomiem. Osobówka zderzyła się z tirem. Korki tworzą się w obie strony objazdy drogami lokalnymi. Także nieprzejezdna jest krajowa jedenastka w Wielkopolsce. W Dobrzycy, to jest odcinek Piła Jastrowie, zderzyły się trzy auta, objazd krajową dziesiątką oraz trasami lokalnymi. Uważajcie też na ekspresowej dziewiętnastce na Podkarpaciu. Po zderzeniu samochodu z ciężarówką są utrudnienia na trasie w stronę Barwinka. Może tak być jeszcze przez pół godziny. W Warszawie korki na północnej obwodnicy miasta. Stoicie od węzła Bemowo w stronę Białego Stoku oraz od węzła Łabiszyńska w kierunku Poznania. Dajcie nam znać, jeśli widzicie utrudnienia.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Jaka pogoda jest dzisiaj, to wszyscy wiedzą, a jaka będzie jutro? Będzie chłodniej, wyraźnie chłodniej. Proszę Państwa, od 20 stopni jutro w Zakopanem, przez 23 w Kielcach, 25 w Warszawie.

Do 26 w Jeleniej Górze. Burze mogą być jutro na południu naszego kraju. Reszta Polski sucha i słoneczna. Za 28 minut godzina 16. Michał Korościel, kłaniam się. Razem spędzamy popołudnie. Teraz będzie piosenka zespołu Rotary, chociaż w kościele mówią na to Roraty. Na jednej z dzikich plaż, że lubiła tańczyć i tamtego.

0: Hej, hej, hi, hello, tu Radio Z, za 17 minut, godzina 16. Proszę Państwa, jeżeli macie dosyć upałów, to dobra informacja, jutro powieje delikatnie wiaterek i będzie chłodniej, ale pojawiają się pytania, tutaj dzwonicie, kiedy, redaktorze, znowu będzie taki straszliwy upał, bo ja jeszcze jestem niedoopalona. No to kochana, taki straszliwy upał już będzie w poniedziałek, 10 sierpnia, to wtedy się doopalisz. Madonna i Like a Prayer, to będzie za moment w Radio Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
5: Jakie?
6: Czyli wszystko jest możliwe.
7: Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 600 tysięcy złotych.
8: Wow, super!
9: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
1: Ty też możesz wygrać.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Italia, tylko kochaj mnie. Za 5 minut godzina 16 to jest o tyle ważna informacja, że tylko przez 5 minut będę mnożył wasze szanse na wielkie pieniądze w Radiu Z. Jeżeli w ciągu najbliższych 5 minut wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353, to każdego SMS-a pomnożymy razy 10 tysięcy, a dzisiaj do wzięcia nawet 600 tysięcy złotych. A więc ślijcie Radio Z pod 7353.
1: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
15: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
16: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara na mediaexpert.pl.
18: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
19: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
18: Nawet tutaj musisz.
19: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
18: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
19: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
20: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: jeden gratis. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Czwartek, 6 sierpnia, tu Radio Z. Czas na popołudniowe wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
3: W pogodzie sporo zmian. Przygotujcie się na opady, wiatr i burze. Trwa konwencja PiSu. Na miejscu jest reporter Radia Z. Ewa Wojdyło przeprasza Igę Świątek. Szczegóły na koniec wiadomości.
2: Szesnasta.
3: Zmienna i dynamiczna może być pogoda w najbliższych godzinach. Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie zmiany. Z synoptykami rozmawia reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateuszu, co mówią?
4: Ten front atmosferyczny w czasie najbliższej doby przyniesie nam niebezpieczne zjawiska, mówi synoptyk GMGW Michał Folwarski.
5: W postaci i opadów gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
4: Niespokojnie zapowiada się noc, zwłaszcza we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Te burze przyniosą w pogodzie zmiany, odpoczniemy od upałów. Weekend zapowiada się ciepły i suchy ze sporą ilością słońca. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: W niedzielę nad Polskę zacznie nadciągać kolejny front. Znowu zrobi się burzowo i upalnie. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje program na przyszłoroczne wybory. W Warszawie trwa konwencja PiSu. Dzień jest nieprzypadkowy, bo dokładnie rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Władze partii liczą, że nowy program pozwoli PiSowi zwyciężyć w wyborach i powrócić do władzy. Konwencji przysłuchuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czy padły jakieś nowe propozycje?
6: Władze PiSu podkreślały konieczność zmiany konstytucji, bo obecna ich zdaniem jest hamulcem w rozwoju państwa. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówił też o powołaniu tak zwanej Straży Praw, która miałaby bronić polskiej praworządności.
7: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
6: Poza tym debaty zdominowały kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, a także rozwoju rolnictwa. Jan Kielak, Radio Z.
3: Władze PiSu jeszcze raz zaapelowały o pokój na prawicy przed przyszłorocznymi wyborami. Mateusz Szpytma nie będzie nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Zdecydował tak w głosowaniu Senat, mimo że wcześniej ta kandydatura zyskała poparcie większości posłów. Reporter Radia Z Tomasz Kubat ze szczegółami. Tomku, decyzja senatorów to niespodzianka?
8: Nie. Mateusz Szpytma został wybrany przez posłów większością Konfederacja PiS-PSL. Koalicja Obywatelska była przeciw. Kierownictwo partii uważało bowiem, że kandydat jako wieloletni wiceszef Instytutu współodpowiada za upolitycznienie tej placówki i nie gwarantuje zmiany tego podejścia. Tuż po tym głosowaniu w Sejmie premier Donald Tusk zapowiedział, że Senat się tej kandydaturze sprzeciwi i tak się dziś stało. Tylko 38 senatorów było za, aż 50 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz całą procedurę wyboru prezesa IPN trzeba będzie zacząć od początku.
3: Stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pozostaje nieobsadzone od sierpnia zeszłego roku, gdy pełniący tę funkcję Karol Nawrocki został prezydentem. A my poznaliśmy też jeszcze jedną decyzję Senatu. Izba po raz drugi nie zgodziła się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Po utonięciu 2 13-latków w jeziorze Durowskim w Wielkopolsce prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci. Na dzikiej plaży bawiło się 3 chłopców. Jeden z nich, mimo sprzeciwu kolegów, wszedł do jeziora i zniknął pod wodą. Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
9: Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora. Trzeci z nastolatków wzywał telefonicznie pomoc.
3: Mimo reanimacji nie udało się uratować nastolatków. Iga Świątek czeka na kolejny mecz turnieju w Toronto i odbiera przeprosiny. Psycholożka Ewa Wojdyło kaja się za swoje słowa pod adresem naszej tenisistki. W jednym z podcastów nazwała ją głupiutką. Na linii Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, Ewa Wojdyło opublikowała komunikat. Co w nim pisze?
10: Przepraszam, za jak pisze gorszące epitety pod adresem Igi, jej psycholożki Darii Abramowicz i Aryny Sabalienki. O naszej tenisistce, oprócz nazwania ją głupiutką i wystraszoną, mówiła, że jest nieszczęśliwa i powinna iść na studia. Nie miałam złych intencji, wygłaszałam wyłącznie swoje osobiste opinie, ponieważ od lat aktywnie kibicuję tym tenisistkom. Faktycznie, poniosło mnie, napisała psycholożka. Odcinek podcastu z jej udziałem został już usunięty z sieci.
3: A Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do 4. rundy. Jej rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubić. Początek ich pojedynku za 2,5 godziny.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: 5 minut po godzinie 16 i prognoza pogody na jutro. Szanowni Państwo, będzie chłodniej, złapiemy oddech, wyjdziemy na podwórko i nie będziemy musieli się chować w cieniu, bo jutro najwięcej to będzie na Podkarpaciu 26 stopni, a najchłodniej w Zakopanem 20 i w Trójmieście 21.
11: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: 5 minut po 16. Michał Korościel, kłaniam się. Teraz będzie Backstreet Boys. Yeah, yeah, yeah. I want it that way. Bardzo dobry numer.

Houdini i Eminem w Radiu Z. 13 minut po godzinie 16 jest afera w Brazylii, proszę Państwa, konkretnie w stanie Mato Grosso. Doszło do nietypowego zdarzenia podczas przygotowań do obrad w lokalnym parlamencie. W budynku niespodziewanie pojawiły się dwie kapibary. Serio, kapibary. One są teraz bardzo popularne wśród dzieci. Wiem, bo moje dzieci wszystko chcą z kapibarami. Największe gryzonie na świecie weszły przez główne drzwi i spokojnie zwiedziły recepcję. Budynek parlamentu znajduje się w pobliżu dużego parku, co sprzyja takim odwiedzinom. Obecność tych zwierząt w brazylijskim życiu publicznym nie jest niczym nowym, a ich spokojna natura sprawia, że często wzbudzają sympatię zarówno mieszkańców, jak i turystów. W naszym życiu politycznym też przydałoby się coś, co by troszeczkę ostudziło temperaturę. Wyobrażacie sobie na wiejskiej takie cztery kapibary i ten Giertych już tak wtedy nie krzyczy z Kaczyńskim, nie skaczą, tylko głaszczą kapibary. Da się żyć. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston w Radio Z. Nie

ognie świętego Elma, St. Elmo's Fire w Radiu Z. 20 minut po godzinie 16. Co by z tą szesnastką zrobić? A może by tak z szesnastki zrobić 16 tysięcy? Co wy na to? Już rozwikłuję ten tajemniczo brzmiący komunikat. Jeżeli do godziny 17 wejdziecie do gry o wielkie pieniądze, wyślecie Radio Z SMS-em pod numer 7353, to każdego SMS-a pomnożę razy 16 tysięcy. No, Radio Z pod 7353, dzisiaj do wygrania nawet 600 tysięcy złotych, a w wielkim finale naszej zabawy wakacyjnej do wzięcia jest auto Honda ZRV i tym SMS-em też wejdziecie do gry o to auto. Pełna hybryda, moc 184 konie mechaniczne, no jest czym depnąć, że się posłużę takim językiem. Duży bagażnik, fajne dla rodziny auto, będzie do wzięcia i tym SMS-em jednym wchodzicie i do gry o wielkie pieniądze dzisiaj i o to piękne auto pod koniec wakacji. Radio Z pod numer 7353. Bledka. 2 dni w Radio Z.

0: for another.
1: Reklama.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99.

0: kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer 1. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Kolego Pikachu!
6: Nie! To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Po reklamie.
9: 16.30, tu Radio Z. Czas na popołudniowe wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
10: Szpieg zatrzymany w Niemczech jest podejrzany o fotografowanie zakładu firmy zbrojeniowej w Bawarii, a potem przekazywanie zdjęć swojemu zleceniodawcy. Nie podano, na rzecz kogo miał szpiegować. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna to tak zwany jednorazowy agent. Chodzi o osoby werbowane przez obce wywiady bez większych wymagań i wykorzystywane do prostych operacji. Zbliża się rok szkolny bez komórek. Od września w podstawówkach i przedszkolach dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów. To efekt nowelizacji prawa oświatowego, mówi Jacek Stępiec, dyrektor podstawówki w Opocznie.
11: Przez dzieci, szczególnie na przerwach, był ten telefon cały czas wykorzystywany. Co wiadomo, te relacje rówieśnicze, które powinny być w bliskim kontakcie osobowym, no zostały gdzieś całkowicie zatracone. Jest szansa, że zostanie to odbudowane.
10: Zakaz używania komórek dotyczył będzie zarówno lekcji, jak i przerw od 1 września. Ale na razie mamy sierpień i tłumy turystów w Tatrach. Na hali gąsienicowej tysiące ludzi oglądają różowe kwiaty wierzbówki. W połączeniu z ostrymi szczytami Orlej Perci, Kościelca i Świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych tatrzańskich krajobrazów. Turyści robią zdjęcia od rana do wieczora. Zobaczycie je na radioz.pl. A w Radio Z wiadomości do kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Zablokowana jest droga krajowa 74 w Świętokrzyskiem w pobliżu Łagowa. Między Opatowem a Kielcami był śmiertelny wypadek. Osobówka zderzyła się tam z ciężarówką. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Nieprzejezdna także krajowa 44 w Małopolsce. W Spytkowicach między Krakowem a Zatorem zderzyły się 2 osobówki. Są duże korki w obie strony. Są też problemy na obwodnicy Krakowa. W okolicach węzła Południe zderzyły się 2 samochody. Zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic. Stoicie także na ekspresowej 8 przed Ostrowią Mazowiecką. Tam są prace drogowe na trasie z Warszawy. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok was dzieje się coś ważnego.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: To jutro chłodniej, wyraźnie chłodniej, już nie będzie takiej lampy, nigdzie nie będzie trójki z przodu. Temperatury konkretnie od 20 w Zakopanem, przez 22 na Suwalszczyźnie, 24 we Włocławku, do 26 w Jaśle, to jest Podkarpacie, proszę Państwa. Południowy wschód, tam będą burze, reszta kraju sucha jutro. Na, Vicky Gabor, Superhero w Radiu Z, za 28 minut 17. Michał Korościel, siema.

0: Alex Warren, piosenka Passenger. To już kolejna piosenka Passenger, która jest naprawdę dobra. Pewnie znacie też tą I am the passenger. Za chwilę Three Doors Down, Here Without You. Taka piosenka będzie w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
8: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
9: Polecam. Ewa Swoboda.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Uwaga, uwaga! Ostatni moment, żeby zagrać dzisiaj o wielkie pieniądze w Radiu Z. Nawet 600 tysięcy złotych jest do wzięcia. Po 17 dzwonię do kogoś w tej sprawie, być może do ciebie. Tak, do ciebie mówię, słuchaczko albo słuchaczu. Do kogoś, kto wysłał albo wyśle, jeszcze wyśle SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Jeżeli uda wam się do godziny 17, to każdego SMS-a pomnożę razy 16 tysięcy. Wysyłajcie Radio Z 7353.
1: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: W końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 17. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
15: Karol Nawrocki świętuje z wyborcami. Mija rok jego prezydentury. Jest zarzut dla taksówkarza za próbę gwałtu na pasażerce. Powietrze nigdy nie było tak gorące. Naukowcy komentują upały w Polsce.
0: 17.
15: Karol Nawrocki razem z wyborcami będzie świętować rok swojej prezydentury. Rząd zarzuca mu brak woli do współpracy i rekordową liczbę zawetowanych ustaw. Łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Danielu, obchody zaczną się za pół godziny. Co jest w planie?
16: No z tego co widzę, to na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego stanęła scena i trybuny. Będzie oczywiście wystąpienie Karola Nawrockiego. Dyskusje podsumowujące 12 miesięcy prezydentury. W kolejce do wejścia na dziedziniec ustawiła się długa kolejka wyborców Nawrockiego.
17: Jako prawnik mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, że prezydent szczegółowo uzasadnia, dlaczego korzysta z weta.
18: Jestem na impuls zaskoczony tym, jak ten człowiek sprawuje tą funkcję.
16: Mimo upałów w kolejce jest sporo osób starszych, ale rozdawana jest im woda. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
15: Karol Nawrocki zawetował do tej pory 41 ustaw. Policja z Wrocławia zatrzymała taksówkarza, który miał próbować zgwałcić pasażerkę. Mężczyzna usłyszał zarzut. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr ze szczegółami tej historii. Grażyno, co wiadomo?
19: Kobieta zamówiła przejazd z centrum Wrocławia na osiedle Leśnica, już daleko na obrzeżach. Zasnęła. Kiedy obudziła się, kierowca był z nią na tylnym siedzeniu, a samochód był zaparkowany w zaroślach. Jak relacjonowała policjantom, zaczęła krzyczeć i wymusiła na kierowcy odwiezienie jej pod wskazany adres. Ale jak tylko zobaczyła budynki i zorientowała się, gdzie jest, uciekła z auta. Policjantom udało się zatrzymać podejrzanego po kilkunastu godzinach. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
15: Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Po dwóch incydentach z dronami na lotnisku w Niemczech politycy i prasa mówią jasno, to eskalacja ataków na infrastrukturę. W Lipsku w nocy z wtorku na środę dron z detonatorem miał znajdować się tuż obok ukraińskiego samolotu. Tej samej nocy w pobliżu lotniska samolot transportowy zderzył się z nieznanym obiektem. Ze szczegółami z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
20: Niemiecki minister spraw wewnętrznych Dobrindt przerwał natychmiast urlop, przyleciał do Lipska i mówi o nowej jakości zagrożenia dla wrażliwej infrastruktury w Niemczech. Dron z bombą znalazł się na lotnisku w Lipsku, omijając zabezpieczenia. Niemieckie media mówią o państwowym terroryzmie Rosji Putina, a NATO alarmuje, bo zaatakowany Lipsk jest także centrum przerzutu uzbrojenia dla Ukrainy z wykorzystaniem ukraińskich maszyn transportowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
15: W Niemczech media i eksperci ostro krytykują brak skutecznych zabezpieczeń przed dronami. Drugi niewybuch znaleziony na budowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie. Ruch między Placem Bankowym a Jana Pawła II jest zablokowany. Autobusy skierowano na objazdy. Na miejsce jadą saperzy. Nie ma decyzji o ewakuacji. We wtorek tuż obok tego miejsca także znaleziono niewybuch. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie. To okolice Lidzbarka Warmińskiego. Mieszkańcy informują także o uszkodzonych samochodach i wybitych szybach. Strażacy usuwają drzewa blokujące drogi. Zmienna pogoda daje nam się we znaki. Kłopoty także w polskiej energetyce. Właśnie teraz rozpoczyna się przywołanie mocy w związku z niskim poziomem rezerw energii. Co to oznacza i czy w związku z tym grożą nam dziś braki prądu, sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
21: Choć nazwa tej procedury brzmi groźnie, to jak uspokajają polskie sieci elektroenergetyczne, nic złego nie powinno się stać. Wszystko jest automatycznie wyliczone i całkowicie przewidywalne. Z powodu mniejszych dostaw energii przez fotowoltaikę w czasie, gdy słońce będzie zachodzić, a pobór wciąż będzie duży, mają zostać na wszelki wypadek włączone dodatkowe bloki w elektrowniach. Firmy, które zużywają dużo prądu, muszą być gotowe w tym czasie na jego chwilowe, alarmowe oszczędzanie. Stworzone tak rezerwy energii wzrosną powyżej minimalnego dopuszczalnego poziomu i o to właśnie w całej tej operacji chodzi.
15: A całą tę operację komentuje także Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jego zdaniem to lato jest bezprecedensowe.
22: Mamy przywołanie mocy na rynku energetycznym, drugie w 2026 roku, a w historii były tylko cztery. Nawet jak mieliśmy powietrza napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. My robimy zdecydowanie za mało. To naprawdę jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
23: Widziałem prognozy kolejne, ma być trochę chłodniej w kolejnych dniach, ale potem znowu ma być upał, czy nie powinno nas to dziwić?
22: Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
15: W najbliższych godzinach pogoda będzie zmienna i dynamiczna.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Pogoda zmienna i dynamiczna, powiedziała i Dalia. Co się za tym kryje, proszę Państwa? No sprawdźmy, co będzie w nocy w takim razie. No zmiennie i dynamicznie, bo na wschodzie będą burze, a na zachodzie nie będzie burz. Temperatury na najbliższą noc od 11 stopni w Szczecinie, przez 15 w Koninie, do 22 nawet w Krakowie.
25: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 5 minut po 17. Michał Gorościel, kłaniam się. Oe, oe, daj, daj. Shakira w Radiu Z.

0: Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła w Radiu Z, a ja mówię tak, bo to jest, proszę państwa, tak, tak. Czas na wielki finał wakacyjnej rządzy pieniądza w Radiu Z.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza.
0: No i to jest ten moment, proszę państwa, że dzwonimy do kogoś, do pani albo do pana, kto wysyłał SMS do Radia Z, żeby się wzbogacić. I mamy dzisiaj w wielkim finale nawet 600 tysięcy złotych. Jest sygnał, to znaczy, że mamy zasięg, sytuacja opanowana, powiało optymizmem. Czekamy do 5 sygnałów, dopiero jest trzeci, ale zaczynam się powoli denerwować. O, hura, hip hip hura, witam serdecznie, tu Radio Z, wakacyjna rządza pieniądza, dzień dobry.
2: Witam.
0: Witam serdecznie, do kogo się zatelefonowałem?
2: Andrzej.
0: Andrzeju, czy grałeś z nami, czy to jest być może pomyłka?
2: Nie, grałem z wami.
0: Całe szczęście. Andrzeju, wiesz co, to bez gry wstępnej poinformuję cię, że wygrywasz 10 tysięcy złotych w Radiu Z. Co ty na to?
2: Na pewno?
0: Na pewno, no. Czy ja brzmię
2: na pewno?
0: 10 tysięcy złotych. No mam tutaj przed oczami 10 tysięcy. W dwusetkach mam. Chyba jak chcę, jak będziesz chciał, to mogę ci zamienić na posetkach. Chcesz czy nie?
2: To jest niemożliwe.
0: No jak niemożliwe? Andrzej, wysyłałeś Radio Z pod 7353, nie?
2: Dokładnie.
0: No to po to się wysyła, żeby później wygrywać. 10 tysięcy złotych to są twoje pieniądze, ale to nie musi być koniec naszej rozmowy. Chcesz posłuchać co dalej?
2: Mhm, chcę.
0: Chcesz, dobra. No to możesz sobie wziąć te 10 tysięcy złotych i się pożegnamy. Będziemy sobie życzyli miłych wakacji i miłego życia. A możesz grać dalej, bo dzisiaj do wygrania jest nawet 600 tysięcy złotych. Z tym, że, żeby być uczciwym, muszę cię poinformować, że jak zrezygnujesz z tej dychy, to możesz wygrać 600, 60, 20, 12 albo 5. Także możesz stracić połowę z tego, co masz, ale możesz też pomnożyć. Słucham, jaka jest twoja decyzja.
2: No 10 tysięcy to już jest coś.
0: No, mało powiedziane.
2: Czyli jak zrezygnuję z 10, to minimalnie będę miał piątkę, tak?
0: Minimalnie piątka, maksymalnie 600. Tak to wygląda. Co robimy, Andrzejku?
2: No, a rezygnując...
0: bierzesz dychę i życzymy sobie miłych wakacji.
2: W ten sposób. Żono.
0: Jest żona z tobą?
2: Tak, jest.
0: I co mówi?
2: Stoi obok mnie.
0: Ona
2: jest właśnie zdziwiona jest, że
0: ona
2: w ogóle...
0: jest dyrektorem finansowym w waszym małżeństwie?
2: Dokładnie, ona jest księgową.
0: A daj mi ją do telefonu może, co?
2: Już daję.
0: No.
2: Nie chcę rozmawiać.
0: Nie chcę, wstydzi się. Myśli, że jaja sobie robisz, wiesz?
2: No myślę, że tak.
0: Kurczę, Andrzej, co robimy? Gramy czy nie gramy?
2: No, gramy dalej.
0: Gramy dalej, ale wiesz co, Andrzeju, mi się z tobą fajnie negocjuje, wiesz? A gdybym na przykład ja do tych 10 dołożył 2 i by było 12 gwarantowane, to dalej gramy dalej, czy rezygnujesz z tych 12?
2: 95,7.
0: Niezły ze mnie negocjator, co, Andrzej?
2: I teraz 12, tak?
0: Teraz jest 12 gwarantowane. Możesz wziąć te 12 i już, a możesz zrezygnować z tych 12 i dalej scenariusz jest taki sam, to znaczy od 5 do 600 tysięcy.
2: Krótko mówiąc, no nigdy nic nie wygrałem,
0: no,
2: grając w takie gry.
0: To co robimy? 12 tysięcy złotych. No dużo kasy, nie?
2: No 12 to jest dużo.
0: No 12 to jest dużo, no. To nie ma dwóch zdań, bo jesteśmy jednomyślni. 12 to jest dużo. To są wakacje, to można sobie samochód kupić, albo mieć wkład własny, no, różne rzeczy można za 12 tysięcy, ale można też,
2: no, ale można też wygrać 600.
0: Można wygrać też 600 tysięcy, tak. Ale może też z tych 12 być 5. Andrzej, jestem z tą uczciwy, jak nie wiem, jakbyś był moim szwagrem.
2: Powiem tak, zawsze liczyłem, zawsze sobie mówiłem, że jak zacznę grać, to trzeba grać do końca.
0: Aha.
2: W razie czego, no piątka też jest fajna na wakacje.
0: Oczywiście, piątka to jest minimum, jak mówiłem.
2: A może akurat wygram nie piątkę, a jak będzie piątka, to też się będę z tego bardzo cieszył.
0: Andrzeju, ja rozumiem, że decyzja jest taka, że gramy dalej, tak?
2: Tak, gramy dalej.
0: No to gramy dalej. Andrzeju, na czym polega zabawa? Ja mam tutaj taki napis Radio Z, R-A-D-I-O-Z-E-T. I chodzi o to, żebyś teraz wybrał jedną z tych literek. R-A-D-I-O-Z-E-T. Którą literkę sobie pan życzy?
2: E, moja córka ma Emilka na imię, to niech będzie E.
0: Będzie E, proszę bardzo, może być E. Pod literką E mamy 35 nagród i potrzebuję od Ciebie numerka od 1 do 35.
2: 1 do 35?
0: Tak.
2: No, numer 6.
0: Numer 6. E i 6. Sprawdzamy, co tam jest? Andrzeju, sprawdzamy czy nie sprawdzamy? E6?
2: Sprawdzamy.
0: Sprawdzamy, no to sprawdzajmy.
3: Masz 12 tysięcy złotych.
0: Masz 12 tysięcy złotych, Andrzeju.
2: Zaje fajnie,
0: oczywiście.
2: Niesamowite.
0: Proponowałem ci 12, stanęło na 12. Chyba okej, okay, nie?
2: Chyba okej, okay, tak.
0: Bardzo ci serdecznie gratuluję, Andrzeju. Czy żona już wie?
2: Żona już wie, stoi obok i jest zdziwiona.
0: A mogę usłyszeć, jak dajesz jej całusa z tej radości?
2: Oczywiście, no. Oczywiście.
0: Aj, słyszałem. Piękny cmok. Andrzeju, co będzie z tymi 12 tysiącami?
2: Co będzie z tymi 12?
0: No?
2: No nie wiem, no wybieramy się właśnie jutro, wylatujemy na wakacje, więc na pewno się przydadzą.
0: Bardzo serdecznie gratuluję, Andrzeju. Cieszę się, że wygrałeś. Małżonka też się cieszy. Tak można zaczynać wakacje, co?
2: Tak.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie dla Ciebie i dla małżonki. Miłych wakacji. 12 tysięcy wysyłamy do Ciebie.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Proszę Państwa, każdy może się cieszyć tak, albo nawet jeszcze bardziej. A ten SMS Andrzeja i każdy inny, który został wysłany do Radia Z, bierze udział w wielkim finale pod koniec sierpnia w grze o Hondę ZRV. A my gramy dalej, nie zatrzymujemy się, proszę Państwa, i będziemy rozmnażać pieniądze, które są dla naszych słuchaczy. Dorzucam, uwaga, uwaga, dorzucam 100 tysięcy złotych od teraz do wzięcia 700 tysięcy PLN-ów. 700 tysięcy złotych od teraz dla kogoś, kto wyśle hasło Radio Z pod numer 7353.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: Kolego Pikachu!
0: Nie!
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
8: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
9: Sponsorem akcji są Diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
10: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Barbara w Media Expert. Nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
12: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
11: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
12: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
11: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: A super!
13: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: 17.30, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
16: Jest akt oskarżenia dla właścicielki pseudohodowli w Zgierzu. Miała znęcać się nad psami i fałszować dokumenty dotyczące stanu ich zdrowia. Miała 44 psy i 3 koty. Zwierzęta były zaniedbane i chore. Kobieta sprzedawała je przez internet. Dunaj odsłania kadłuby floty Wehrmachtu z czasów II wojny światowej. Wszystko przez rekordowo niski poziom wody w rzece. Zdaniem historyków na obszarze Serbii zatopiono nawet 200 jednostek. Część z nich wydobyto w czasach, gdy istniała jeszcze Jugosławia. W części wraku nadal znajduje się amunicja. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku na półmetku. Turyści i pogoda dopisują, mówi Maciej Korolczuk, rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich.
17: Jesteśmy zadowoleni, pogoda dopisuje, frekwencja dopisuje, wydarzenia odbywają się wszystkie zgodnie z planem. Program jest bardzo bogaty i zróżnicowany, bo zależy nam na tym, żeby trafić i do najmłodszych, i do młodzieży, i do seniorów, i do turystów, i do mieszkańców.
16: Jarmark potrwa do 16 sierpnia. Na odwiedzających czeka 715 stoisk. W Radiu Z wiadomości z Druk, zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Autorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
16: 8-kilometrowy korek na A4 na Dolnym Śląsku. Stoicie przed węzłem Kostomłoty, jadąc w stronę Wrocławia. Duży ruch i zatory także przed kątami wrocławskimi i to w obie strony. Korki także na obwodnicy Krakowa. Musicie uzbroić się w cierpliwość za węzłem Południe w stronę Katowic oraz od Balic w kierunku Zakopianki. Zwolnicie też na A1 przez prace drogowe. Stoicie na wysokości Grudziądza oraz za węzłem Kobytkowo. W stronę Gdańska przejezdny jest tylko jeden pas. Wciąż zablokowana jest droga krajowa numer 44 w Małopolsce. W Spytkowicach między Krakowem a Zatorem zderzyły się dwie osobówki. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
15: Prognoza pogody na jutro, bo jaka jest dzisiaj, to każdy widzi. Jutro, proszę Państwa, 21 stopni w Trójmieście, czyli tyle, ile oni zwykle tam mają. 25 w Warszawie i w Lublinie, czyli znacznie chłodniej niż dzisiaj. 26 na Podkarpaciu, wszędzie chłodniej. Burze jutro wystąpią tylko na południowym wschodzie, czyli Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, Podkarpacie.
18: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
15: Za 27 minut, godzina 18, tu Radio Z, Michał Korościel.

0: Red Hot Chili Peppers i Red i Hot. To jest dzisiaj, jutro będzie trochę mniej Red i trochę mniej Hot, ale cały czas wakacyjnie. Mówię oczywiście o pogodzie. A w Radiu Z co? A w Radiu Z będzie pięknie. Kygo i Tina Turner. To za moment.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama.
1: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: w centrum. Do środy mleko UHT łaciate litr złoty 99 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach centrum. Milk Patrol.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Słuchaj, Marian.
9: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Czwartek, 6 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
15: Są zarzuty dla mężczyzny, który podłożył ładunek wybuchowy pod własny samochód. Udary i omdlenia przez upały wielu Polaków trafia do szpitali. Przed nami wieczór piłkarskich emocji. Polskie kluby walczą w kwalifikacjach europejskich pucharów.
14: 18.
15: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Swarzędzu pod Poznaniem miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby. Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, jakie zarzuty usłyszał mężczyzna?
16: Spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
17: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli produkty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
16: W połowie lipca 35-latek zajechał na stację benzynową w Swarzędzu i zgłosił policji, że z jego auta wystają podejrzane urządzenia z kablami. Na miejscu zjawiły się służby. Ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
15: Urządzenie było zamontowane we wlewie paliwa. Była premier Beata Szydło ukarana finansowo za niestawienie się na przesłuchanie. Mandat od prokuratury to 3000 zł. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwości. Sprawiedliwe sądy. W studiu obok mnie reporter Radia Z Michał Dzieneński, który zna już komentarz byłej premier. Dzień dobry, Michale. Co mówi o decyzji śledczych?
18: Zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówiła była szefowa rządu.
19: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
18: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie śledztwa dotyczącego malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi też o szkodę majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych.
15: Sprawę prowadzi prokuratura w Rzeszowie. Ofiary upałów na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przy tak wysokiej temperaturze pacjentów jest wielu. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest przed Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Krakowie. Przemku, komu w ostatnich dniach udzielają pomocy lekarze i ratownicy?
20: To osoby, które doznały udarów, są odwodnione, ofiary omdleń zakończonych upadkiem, mówi Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierowniczka oddziału ratunkowego.
21: Są to ludzie młodzi, którzy często wykonują aktywność fizyczną, być może nadmierną do swoich możliwości, właśnie w upale. No, oczywiście też zdarzają się osoby starsze, przywożone z domu bez klimatyzacji, czy też bez opieki.
20: No, ale co ciekawe, pacjentów jest wyraźnie mniej niż podczas lipcowych upałów. Doktor Krakowska-Stasiak ma nadzieję, że rośnie świadomość na temat tego, jak bezpiecznie przetrwać upał. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
15: Przez pierwszych 5 dni sierpnia pogotowie w Polsce wyjeżdżało do 13 tysięcy wezwań związanych z upałami. Najwięcej było zasłabnięć czy problemów kardiologicznych. Kibice w gotowości. Zaczyna się wieczór pod znakiem gry polskich klubów w kwalifikacjach europejskich pucharów. Pierwsze ze spotkań właśnie się zaczyna. Jagiellonia w Białymstoku podejmuje słynnych Rangersów z Glasgow. Piłkarskie emocje będzie przeżywał dzisiaj Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, Jaga postawi się ekipie ze Szkocji?
22: Taki jest plan. W Białymstoku mocna mobilizacja, szacunek do rywali, ale też wiara w zwycięstwo. Starcie z tak wielką marką, jaką są Rangersi, zawsze wzbudza wielkie emocje. Pomocnik Jagi, Taras Romańczuk, ma czego chciał, bo jeszcze przed losowaniem mówił, że jego wymarzonym rywalem jest właśnie ekipa z Glasgow.
23: Chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z boisk brytyjskich, no ale najważniejsze to jest to, co będzie się działo na boisku, tym my ze swojej strony na pewno się postawimy.
22: Stawką tego meczu jest awans do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy.
15: A za godzinę dwa kolejne polskie kluby zaczną walkę w pucharach. Lech zmierzy się z zespołem Klaksvik, który pochodzi z Wysp Owczych, a Raków ze szwedzkim Hammarby. O 20:00 GKS Katowice zagra z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. A za niecałe pół godziny kolejne wiadomości w Radiu Z. Zaprasza Marcin Grzebielucha.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
14: Jutro najcieplej na Podkarpaciu, 26 stopni, czyli znacznie chłodniej niż dzisiaj. Tam też wystąpią burze. Burze w ogóle na południowym wschodzie kraju. Reszta Polski powinna być sucha, no i chłodniejsza, zdecydowanie chłodniejsza niż dzisiaj. Zielona Góra na przykład 24, Poznań 24, Trójmiasto 21. Da się oddychać jutro.
25: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.

Ret, jakie to piękne. I would do anything for love, but I won't do that. Zrobiłbym wszystko dla miłości, ale tego nie zrobię. Piękne i przewrotne, trzeba powiedzieć. Meat Loaf w każdym razie. Od 4 lat już nie ma go z nami, ale ta piosenka będzie z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej, jak mówi Jurek Owsiak. Jonathan, Liwka i PZ. Obejmuje noce. Podoba się? No pewnie, że się podoba. To jest bardzo fajny numer. A za chwilę Years and Years i King. 19 minut po 18. Radio Z.

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe

0: Świąteczne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
1: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Po reklamie.
3: 18.30, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Marcin Grzewielucha. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. Kolejny krwawy dzień w Ukrainie. 5 osób zginęło w atakach Rosji na Pawłochrad w obwodzie Dniepropetrowskim. Ostrzelano także gminę Wyszniwka. W Chersoniu 7 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego drona na miejski bus. Już wszczęto śledztwo w sprawie zbrodni wojennej. Apel o przyspieszenie prac nad unijną dyrektywą wymierzoną w przemytników migrantów. Chce tego unijny komisarz Magnus Brunner. Jego zdaniem kryzys w hiszpańskiej Ceucie wymaga pilnych zmian, a Europa musi działać sprawniej. Czysta Wisła to akcja łączy wolontariuszy, samorządy i organizacje społeczne w trosce o najdłuższą rzekę w Polsce. To sprzątanie brzegów, edukacja ekologiczna i zwrócenie uwagi na problem odpadów trafiających do środowiska, mówi Dominik Dobrowolski, koordynator akcji.
5: Gdybyśmy się tak popatrzyli z lotu ptaka, to akcja rozgrywa się na 2/3 terenu Polski. Więc dużo rzek, dużo ludzi.
4: Organizatorzy zachęcają wszystkich, by o rzeki i ich okolice dbać każdego dnia. A teraz wyjeżdżamy na drogi. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Stoicie na krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem. We wsi Trzeciewnica między Bydgoszczą a Piłą trwa wyciąganie tira z rowu. Obecnie droga jest tam zablokowana. Dzwonicie do nas z A4 w Małopolsce. A to wszystko za węzłem Niepołomice. Droga w stronę Tarnowa jest zablokowana. Niezmiennie zablokowana jest też droga krajowa numer 44 w Małopolsce w Spytkowicach. Między Krakowem a Zatorem zderzyły się dwie osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok was dzieje się coś ważnego.
1: 1-3-2-1-100.
3: Jutro chłodniej niż dzisiaj, także wreszcie będzie można odpocząć, ale to jest jeszcze nie ten czas, żeby wyciągać kalesony. Spokojnie. 21 w Trójmieście, 22 w Olsztynie, 26 w Rzeszowie. Tam będzie jutro najcieplej, mówię o Podkarpaciu. I tam też będą burze i na Lubelszczyźnie, i w Świętokrzyskiem. Reszta kraju sucha.

0: Cloud number 9, czyli chmura numer 9, ale nie należy tego traktować literalnie. Anglicy to traktują, jakbyśmy powiedzieli, że jesteśmy w siódmym niebie, czyli jesteśmy bardzo szczęśliwi. To oni też mówią Cloud number 9. Brian Adams to zaśpiewał bardzo ładnie, zresztą nie pierwszy raz, bo on tego nie śpiewał na żywo. Ta piosenka jest nagrana, proszę Państwa, i możemy ją odtwarzać tyle razy, ile nam się podoba, dlatego tak często odtwarzamy, bo jest dobra. Za chwilę będzie The Weeknd i piosenka Blinding Lights, też Oscar Sims. No, trochę dobrego grania przygotowaliśmy jeszcze przed 19. Proszę być z Radiem Z. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicisz wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje.
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sorry Papi w Radiu Z. Za 4 minuty godzina 19. Michał, wiesz, że piosenka Sorry Papi to jest propozycja do listy przebojów Lubię to w Radiu Z?
1: Oczywiście, że wiem, ponieważ przygotowałem się, ponieważ poprowadzę dzisiaj listę przebojów w Radiu Z.
0: Wow, a wiesz, że pracownicy Radia Z nie mogą głosować i jeżeli zagłosowałeś, to złamałeś regulamin i mimo, że lista być niesprawiedliwa przez ciebie?
1: A wiesz i wiecie państwo, że głosuję codziennie, ale dzisiaj nie zagłosowałem, bo dzisiaj prowadzę i dzisiaj nie mogę?
0: Niezwykle rzetelny dziennikarz.
1: Proszę, ale mam jeszcze jedno pytanie.
0: Tak.
1: Bo ja słuchałem dzisiaj po 17 Radia Z. Aha. Czy dasz mi 12 tysięcy za buziaka?
0: Nie, ale buziaka przyjmę. Oddam buziaka za buziaka.
1: To nie, to nie chcę.
0: Kończymy.
1: To
0: Michał Adamski z wami.
2: Radio Z i już. Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
13: Po reklamie.
1: Dochodzi godzina 19, czas na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha w studiu. Słuchamy.
14: Podejrzane o pedofilię w rękach służb. Szokująca sprawa z Konina. Co siódma restauracja nad morzem z karą od sanepidu. Polskie kluby walczą w europejskich pucharach. Sprawdzamy wyniki.
1: Dziewiętnasta.
14: 57-latek z Konina, podejrzany o pedofilię, zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Udało się do niego dotrzeć dzięki informacji z jednej ze szkół podstawowych. Mężczyzna pracował z młodzieżą i przez kilka lat mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych. Więcej ustaleń na temat tej wstrząsającej sprawy przynosi reporter Radia Z Michał Dzieneński.
13: Mężczyzna był cenioną osobą przez lokalną społeczność. Z wykształcenia jest psychologiem. Jak ustaliłem, niewykluczone, że mógł wykorzystać więcej osób nieletnich, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
15: Uczestniczył w zajęciach, a ponadto wyjazdach organizowanych przez szkoły.
13: Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Byli przy tym antyterroryści. Na miejscu znaleziono przedmioty przypominające broń. Zabezpieczono także m.in. nośniki cyfrowe, gdzie mogą znajdować się treści pedofilskie. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
14: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 57-latka. Grozi mu 15 lat więzienia. Sprzedawanie przeterminowanych produktów, niestosowanie się do zasad higieny i brak badań pracowników to główne grzechy restauratorów. Po kontrolach blisko 400 barów, restauracji i kawiarni zachodniopomorski Sanepid ukarał właścicieli co siódmego punktu gastronomicznego w pasie nadmorskim. Mówi naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu Małgorzata Kapłan z Sanepidu w Szczecinie.
16: W całym województwie jest bardzo dużo punktów gastronomicznych. My kontrolujemy tylko jakąś część. Nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich. W związku z tym te kontrole i wyniki pokazują dziś tylko niewielką skalę tego wszystkiego.
17: Możemy się jakoś ustrzec przed tymi knajpami, które mają uchybienia. Czy gdzieś jest taka lista, żeby sprawdzić, czy na pewno tu zjemy dobrze, czy może coś być źle?
16: Nie ma listy naszych skontrolowanych punktów, ale my jako konsumenci też możemy wybierać świadomie miejsca, do których idziemy.
14: Dlatego jeśli coś budzi niepokój, warto zgłosić to do Sanepidu, który dany lokal skontroluje. 7 zł 51 groszy tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8 zł i 16 groszy. To o kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu, ale na horyzoncie widać szansę na obniżkę cen. Mówi Radio Z analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
18: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
14: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Piłka poszła w ruch. Jagiellonia Białystok walczy o awans w kwalifikacjach Ligi Europy i radzi sobie całkiem nieźle. Po pierwszej połowie 2-1 prowadzi z Rangersami z Glasgow. Ten mecz obserwuje Krzysztof Ilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Witaj, wynik dobry mimo trudnego początku.
19: No to tak, Jaga już w czwartej minucie straciła gola do własnej bramki, trafił Guillermo Montoya. Chwilę później to piłkarze z Podlasia zmusili rywali do błędu i wyrównali też po golu samobójczym Emanuela Fernandeza. Do właściwej bramki trafił już Kajetan Schmidt i Jaga prowadzi 2-1.
14: Jaka już po pierwszej połowie przed momentem swoje mecze zaczęły Raków i Lech.
19: Zgadza się, Lech, tak jak Jagiellonia, gra o awans do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy. W Poznaniu podejmuje Klaksvik z Wysp Owczych. Jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku i będzie chciał to udowodnić. Raków w kwalifikacjach Ligi Konferencji gra u siebie ze szwedzkim Hammarby. Tutaj spodziewamy się wyrównanego pojedynku.
14: O wynikach wszystkich naszych drużyn usłyszycie już w wiadomościach sportowych Radio Z. Najbliższe już za godzinę. A teraz w Radio Z czas na kulturę. Zapraszam.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Weekend z latem Z coraz bliżej. Tym razem zapraszamy Was na dwa koncerty. W sobotę Suwałki na bulwarach nad Czarną Hańczą. Od 18 do 22 zaśpiewają Michał Skiba, Kejra oraz Agnieszka Chylińska. A w niedzielę odwiedzamy Uniejów. Będziemy w pobliżu kompleksu boisk imienia Smolarka. Ten koncept potrwa do północy na scenie Roxy, Węgiel, Kombi, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów i Oskar Cyms. Nie zabraknie też Strefy Z z atrakcjami dla dzieci. Nowy film Almodovara przed premierowo już w ten weekend pokazy w całej Polsce. Mistrz powraca w szczytowej formie. Gorzkie Święta to jego pierwsza od 5 lat hiszpańskojęzyczna produkcja. Na ekranie namiętność, przewrotny humor i postacie, które wymykają się prostym schematom. Na zbliżającym się festiwalu w Wenecji premierę będzie miał Dreszczowiec Primetime z Robertem Pattisonem w roli głównej. Zwiastun filmu właśnie trafił do sieci. Historia o kulisach powstawania kontrowersyjnego programu telewizyjnego jest oparta na faktach.
21: Nadchodzi ochłodzenie, już ta noc spokojniejsza. Na wybrzeżu spadnie do 11 stopni Celsjusza późną nocą. Gdzieś tam Wielkopolska, Kujawy, minimum 15 stopni. 19 stopni jeszcze na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu, w Małopolsce. I tu, uwaga, nocą możliwe są jeszcze burze, ale jutro już 20 z hakiem, poniżej 30. To jest lista przebojów Radia Z. Lubię to na wakacjach, a to jest miejsce

koledzy jeszcze ze szkoły. The Bouza, miejsce 10 w Radiu Z. Producent teraz będzie, który zagra w Europie 25 koncertów. Shimza razem z Arco, razem z Kasango. Fire, Fire to jest propozycja do listy przebojów. Głosujemy na radioz.pl.

Jak to jak wy wszyscy zagłosowaliście na radio Z.pl. Dawid Podsiadło na miejscu 9 dzisiaj, a teraz człowiek, którego jak powiedział w wywiadzie, nie ciągnie do jedzenia. Wysoki, chudy i robi naprawdę świetne piosenki. To Sombr w Radiu Z na miejscu 8. Listy lubię to na wakacjach.

0: propozycja do listy. Prima Ballerina zbiera głosy na Radio Z.pl, a Margaret zapowiada karaoke z kampera. Będzie można z nią pośpiewać sobie w Polsce. Krótkie reklamy przed nami, a później siódme miejsce listy przebojów. Lubię to na wakacjach w Radiu Z, bo The Talk od Ale Farben, który zapowiedział, że wypuszcza numer dla wspaniałych kobiet. Czegoś chce. Na bank.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
13: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
12: Nie masz pomysłu na lato?
13: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
14: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
15: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Po reklamie.
18: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

Sprawdźcie sobie w wolnej chwili, jak się pisze tego pana Dub Dogs. Ja za pierwszym razem przeczytałem Bydgoszcz. No autentycznie, jakby po prostu ktoś chciał Bydgoszcz napisać, ale literki mu się poprzestawiały. Szóste miejsce, How Does It Feel? Pierwszą piątkę listy, lubię to na wakacjach w Radiu Z. Otwieramy za chwilę, ale jeszcze propozycja. I to jest Alex Warren, jego nowa piosenka, Passenger.

0: o SARS-ie na koniec wakacji, bo walczy w plebiscycie przebój lata Radia Z i Polsatu. Rozwiązanie 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni. A na liście przebojów Radia Z lubię to dzisiaj na miejscu 5. Za chwilę miejsce 4. Shakira z Mundialu. 6 tydzień już utrzymuje się na szczycie listy Global Track Chart. Wow.
1: Reklama.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
3: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
13: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
12: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
13: Znam ten sposób. Kosztowny.
12: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
13: To dlatego taka koperta.
12: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
14: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

tańcz i to z wykrzyknikiem. To jest propozycja do listy przebojów Radia Z Lubię To na wakacjach od Bledki z jej, jak mówi, dojrzałego mini albumu Eter. A teraz już podium na trzecim miejscu, męskie granie. Nareszcie. Ja się staram.

Jeden z hitów tych wakacji dzięki viralowi na TikToku, ale i tej funkującej gitarze. Another 54 Ultra i Talk to You w Radiu Z. Dzisiaj na miejscu drugim. Za chwilę będzie miejsce pierwsze, ale wcześniej jeszcze jedna propozycja, która, ostrzegam, od razu wpada w ucho. DJ Goya, Jason Derulo, Melody.

spokojniejszą część wakacji Michiko. DJ Goja, Jason Derulo Melody w Radiu ZT. A teraz to już miejsce pierwsze i to już na pewno poznajecie. No i też fakt

0: Kuba i Kuba i Lato stygnie na pierwszym miejscu listy przebojów Radia Z. Lubię to na wakacjach. Głosujemy, przypominam, na radioz.pl, a za chwilę 20. I wiadomości, pierwsza rocznica prezydenta.
1: Reklama.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
10: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Kanter spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
21: Pora na wakacje.
20: Pora na hybrydę z rabatem.
22: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. W czwartek, tuż przed 20, to czas na wiadomości, które ma Marcin Grzebielucha. Prosimy.
23: Karol Nawrocki podsumował rok prezydentury, tłumaczy zawetowana ustawa. Polski turysta nie żyje, śmiertelny wypadek w Pirenejach. Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem w Toronto, o tym w sporcie.
0: Dwudziesta.
23: Pracowity rok i prawie dwie inicjatywy ustawodawcze w miesiącu. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił przemówienie. Wyborcy zaśpiewali prezydentowi 100 lat. Daniel Wrzos przysłuchiwał się obchodom. Co jeszcze powiedział Nawrocki?
24: Prezydent wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Karol Nawrocki powiedział, że nie wszystko udało się zrealizować, ale to dopiero pierwszy rok. Odniósł się też do zawetowania zmienianych ustaw.
1: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
24: Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił przy tym rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery.
2: Prezydent zapowiedział, że jutro podpisze 4 nowe ustawy. Polak zginął w katalońskich Pirenejach. Strażacy w Dolinie Arana dostali wczoraj zgłoszenie z numeru 112. Mężczyzna spadł ze szlaku na wysokości ponad 2000 metrów. Natychmiast wysłano helikopter i grupę ratowników, którzy stwierdzili śmierć na miejscu. Dochodzenie ma wyjaśnić, jak doszło do tragedii. 16-latka za kierownicą z blisko promilem alkoholu w organizmie zatrzymała policja w Ząbowicach w Opolskiem. Jechała mikrosamochodem, lekkim czterokołowcem, mówi Radio Z Agnieszka Żyłka z Komendy Policji w Opolu.
3: Młoda kobieta miała uprawnienia do kierowania kategorii AM, jednak po sprawdzeniu trzeźwości okazało się, że nastolatka ma blisko promil alkoholu w organizmie, co w tym przypadku stanowi rażący przejaw demoralizacji i czyn karalny.
2: Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Ta wakacyjna przejażdżka może nastolatkę kosztować plany na przyszłość, bo sąd może wydać jej zakaz ubiegania się o prawo jazdy, kiedy dorośnie. Poprawia się sytuacja w węgierskiej elektrowni atomowej. Mimo obaw udało się jej całkowicie nie wyłączać, a poziom wody w Dunaju zaczął się podnosić. Doniesienia z Węgier śledzi reporter Radio Z Tomasz Kubat. Czy niebezpieczeństwo tak zwanego blackoutu, czyli masowego braku prądu, już minęło?
9: Jeszcze nie, to niestety wciąż może się wydarzyć, ale prawdopodobieństwo takiego przebiegu wypadków, który mógłby się odbić także na sytuacji w Polsce, maleje. Co prawda pracuje tylko jeden z 8 bloków elektrowni atomowej, ale poziom wody w Dunaju, niezbędny do chłodzenia reaktorów, powoli się podnosi. Od minimum, które notowano w poniedziałek, podskoczył o 9 cm. Prognozy mówią o deszczach, które ten wzrostowy trend jeszcze mają wzmocnić.
2: W Budapeszcie padł dziś ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury, to 41,6 stopni. Celsjusza. A rekord, który pojawił się w polskich mediach, musi być jednak zweryfikowany. Chodzi o najcieplejszą noc w historii pomiarów w naszym kraju. We wsi Rozdziele w województwie małopolskim termometry pokazały 28,4 stopnia Celsjusza. Na stacjach są czujniki automatyczne, które muszą teraz przejść dodatkową kontrolę. Mówi Radio Z Grzegorz Duniec z IMGW.
21: W Rozdziele zanotowano 28,4 Celsjusza, jednakże są to stacje klimatologiczne i one te dane muszą przejść przez kontrolę jakości. To, co jest brane zawsze za rekord, to są oczywiście dane pochodzące z stacji synoptycznych.
2: Rekord najwyższej temperatury minimalnej oznacza najwyższą wartość, do jakiej spadła temperatura powietrza w ciągu całej doby. Gorąco też w sporcie. Więcej o tym już Krzysztof Wilanowski.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Zaczynamy od dobrych wieści z Kanady. Iga Świątek jest już w czwartej rundzie turnieju w Toronto ekspresowo, bo w nieco ponad godzinę rozprawiła się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Pierwszego seta wygrała 6-2, w drugim była lepsza 6-1. Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie Ukrainka Marta Kostiuk lub Amerykanka Madison Keys. A piłkarze z Białegostoku krok bliżej awansu do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Jaga 2-1 pokonała Rangersów z Glasgow. Gole dla Dumy Podlasia zdobyli Emanuel Fernandez, to trafienie samobójcze, oraz Kajetan Schmidt już do właściwej bramki. Bez goli w meczach innych naszych zespołów, też w kwalifikacjach Ligi Europy. Lech do przerwy 0-0 remisuje z Klaksvik z Wysp Owczych. 0-0 też w Częstochowie. Tam Raków gra ze szwedzkim Hammarby. Tutaj stawką jest ostatnia runda kwalifikacji Ligi Konferencji. Walczy o nią też Gieksa. Katowiczanie przed momentem zaczęli pojedynek z HPL-em Tel Awiw. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem trener katowiczan Rafał Górak chwalił rywali.
28: Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie, grających w reprezentacji Izraela, czy też w reprezentacji Bułgarii, także zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest bardzo silny.
27: W tym meczu padł już pierwszy gol. Gieksa niestety przegrywa z HPL-em 0-1, minęła 5 minuta.
26: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: 28 stopni minimum w nocy. Nie, tej nocy będzie już zdecydowanie chłodniej. Na północnym, południowym wschodzie temperatura spadnie do 22-19, ale razem z deszczem, gradem możliwe burze. Natomiast na północy minimum 11 stopni tej nocy, więc no, wyśpimy się. Jutro maks 26.
25: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
26: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Ogólnie sobota i niedziela i piątek, takie 26-27 stopni, no w niedzielę może na zachodzie znowu będzie 30, ale weekend chłodniejszy. Tu Radio Z, Michał Adamski, cześć ponownie i Rihanna.

W Radiu Z. Chapel Run za moment, a kto myśli już powoli o weekendzie, bardzo dobrze, rozważcie Uniejów w ramach trasy Lata Z. W niedzielę w Uniejowie Roxy Węgiel, Oskar Cyms, Kombi, Krzysztof Cugowski. Pogoda będzie idealna, nie za ciepło, nie za zimno, lecz za mraz. I jeszcze będzie można w razie co podgrzać się w termach. Pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne. Wstęp wolny, niedziela w Uniejowie z Radiem Z i muzyką numer 1.

0: i dach w Radiu Z. Przez te upały chyba no nie chce się strzelać. W meczu Lecha ciągle 0-0, w Częstochowie też 0-0. No nie chce się strzelać, ale naszym. Bo Gieksie akurat Izraelczycy wsadzili już 2 gole. Jest do zera. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie

0: Tory strzec.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobre, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
11: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara na mediaexpert.pl.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
13: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Po reklamie.
18: Radio Z i już.
19: Na program zaprasza jego sponsor. PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.

Mosiman Trips z Polski. Trips z Polski. Mosiman jest Francuzem. Za chwilę w Radiu Z. Natomiast co w garażu trzyma najbardziej znany Portugalczyk? Ale wcześniej propozycja mam do listy Lubię to Radia Z. Hania Kuzimowicz i Keira. Obie z Polski, ale to pierwsza piosenka po polsku Kairy. Szkoda na to łez.

0: bez zmian w meczach Polaków. 0-0, 0-0 oraz 2-0. Depeche Mode w Radiu Z to za nami, a tymczasem Cristiano Ronaldo pokazał, co trzyma w garażu. Ponad 100 milionów złotych trzyma, gruba ponad 100 milionów. 3 Ferrari, 2 Bugatti, jakiegoś McLarena, Mercedesa wypasionego, ale słuchajcie, nie ma w garażu takiej półki jak ja mam ze słoikami od babci Frani. W tym 2 słoiki legendarnych korniszonych. Mogę wymienić jeden za Ferrari, ale babcia musi się zgodzić. Radio Z.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chlińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rębkiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

sprzedawcy marzeń. Pomysłowic w Radiu Z. O, Lech strzelił. Ale szczegóły to już w wiadomościach Radia Z o 21:00. To za moment.

0: Bruno Mars, Radio Z.
1: Wiecie, ile to jest jedna milisekunda? To jest mniej więcej taki czas, który upłynie od kiedy zacznie się piosenka Na Błysk Dawida Podsiadły, a moja żona zrobi radio głośniej. No mówię wam, nawet nie mrugniesz, już jest głośniej. To gramy Podsiadło w Radiu Z, a za chwilę powiem, co się w Gdańsku pod okiem net.

0: Sonic w Radiu Z, 21:23 to na zegarze, a to nagranie z Gdańska w internecie rozchodzi się teraz z prędkością światła. Donald Tusk spotkał się z amerykańskim aktorem z polskimi korzeniami, Jessem Eisenbergiem. Gwiazdor otrzymał wyjątkowy prezent, polską koszulkę, biało-czerwoną. Ale posłuchajcie tej rozmowy dwóch Polaków.
1: Ja, now, ours.
2: Oh my God.
1: Our citizen?
2: Oh my God. Oh my God.
0: Jak rozmowa dwóch polskich szwagrów wieczorem w piwnicy, nie? Nikt nie rozumie, o czym mówią, ale słychać, że się dogadują. Radio Z i
3: już. Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
16: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

I propozycja do listy przebojów Radia Z, ale 26 lat temu, pamiętacie 2000 rok? Wtedy to były czasy, co lato było gorące, zima była zimna. Dokładnie tak jak w tym roku. A tymczasem propozycja do listy nowa i głosowanie przez internet na radioz.pl. Oceana, single, którego premiera była u nas w Radiu Z. Wywiad do obejrzenia jest na YouTubie, a piosenka taka letnia, Sunshine.

0: Piosenka kibiców Radomiaka, Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty, w Radiu Z. Tymczasem Lech z Hapoelem Tel Awiw, to do tyłu chyba będzie 84. minuta, już powiedzmy tak. Przed nami Lana Del Rey, będzie Brave, będzie Dawid Kwiatkowski i oni umilą nam czas, który pokaże, czy zdarzy się tam cud, czy cudu jednak nie będzie.
1: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicisz wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zaskakujący przyjemnie duet Kwiatkowski, Margarety. W Radiu Z wiadomości za chwilę z kraju świata boisk i kortów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: No kto, no wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Po reklamie.
0: Czwartek, już prawie 22. To czas na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha.
22: Masowe zatrucie dzieci pod Tomaszowem Lubelskim. Nie ustalono powodu. Możliwe, że będzie ulga dla kierowców na koniec wakacji. Polskie zespoły po meczach w europejskich pucharach. Sprawdzimy, jak im poszła.
0: Dwudziesta druga.
22: Tajemnica masowego zatrucia dzieci pod Tomaszowem Lubelskim wciąż nierozwiązana. 16 uczestników obozu sportowego, którzy trafili do 3 różnych szpitali, opuściło placówki w dobrym stanie. Standardowe badania nie wykazały jednak przyczyn ostrych dolegliwości żołądkowych. Inspektorzy nadal prowadzą w tej sprawie postępowanie epidemiologiczne, mówi Radiu Z Agnieszka Dados z sanepidu w Lublinie.
1: Dotychczasowe czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości, które mogłyby wskazać na źródło tego zdarzenia. Ujemne są także dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych. Część badań nadal jednak trwa i na te wyniki musimy poczekać.
22: Nadal badane są m.in. próbki ze sprzętu kuchennego, rąk pracowników ośrodka, w którym przebywały dzieci, oraz materiał pobrany od uczestników kadry i personelu hotelowego. Prokuratura rejonowa w Wągrowcu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 2 nastolatków. Wczoraj utonęli oni w jeziorze Durowskim. Według wstępnych ustaleń 3 chłopców w wieku 13 i 14 lat przebywało na dzikiej plaży. Jeden z nich mimo sprzeciwu kolegów wszedł do jeziora i zniknął pod wodą, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
2: Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora. Trzeci z nastolatków wzywał telefonicznie pomoc.
22: Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia nastolatków. Sekcja zwłok zaplanowana jest na poniedziałek. 37-latek odpowie za pobicie, znieważenie na tle narodowościowym i jazdę po alkoholu. Policja w Gdańsku otrzymała zgłoszenie o pobiciu przypadkowych osób na ogródkach działkowych. Mężczyzna jeździł tam samochodem, zwrócił mu uwagę obywatel Ukrainy. 37-latek zaatakował go, wyzywał i próbował pobić. Napastnik był pijany, okazało się, że nie ma też prawa jazdy. Usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Więcej wie reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
3: Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówiła mi analityk rynku Urszula Cieślak.
23: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
3: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: Obniżony mógłby zostać jedynie VAT, ale i taki ruch dałby sporą ulgę kierowcom. To zdaniem analityków przełożyłoby się o korekty cen paliw w dół nawet o złotówkę za litr. W Polsce upały jak we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, dlatego powraca temat siesty, czyli przerwy w pracy w godzinach największych upałów. Już kilka lat temu postulowali o to związkowcy. Co o sieście myślą politycy, pytał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
24: Siesty raczej nie będzie, ale od przyszłego roku mają wejść w życie przepisy dopuszczające przerwy w pracy w największe upały. Co do samej siesty, chyba nie jesteśmy gotowi, mówi europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
25: Pytanie, czy my jesteśmy jako Polska na to gotowi? Od godziny 13-14 wszystko zamknięte.
26: Jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w tym rytmie 8 godzin.
24: Dodaje Zbigniew Kuźmiuk z PiSu, a do tego siesta we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii to nie tylko prawo, ale także długa tradycja.
22: Zwykle siesta trwa w godzinach 13-16. Teraz wiadomości sportowe w Radio Z, Krzysztof Wilanowski.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
29: Liga Konferencji oddala się od piłkarzy z Katowic. Gieksa w meczu 3 rundy kwalifikacji przegrała z HPL-em Tel Awiw 0-2. Obie bramki straciła jeszcze w pierwszej połowie. W trochę lepszej sytuacji po pierwszym meczu jest Raków. Częstochowianie bezbramkowo zremisowali ze szwedzkim Hammarby, a w kwalifikacjach Ligi Europy Jagiellonia i Lech z jednobramkowymi zaliczkami. Jaga 2-1 pokonała Rangers FC ze Szkocji, a Kolejosz 1-0 wygrał z Klaksvik z Wysp Owczych. Rewanżowe mecze za tydzień. A na korcie nie zawiodła Iga Świątek. Nasza tenisistka w dwóch setach 6-2 i 6-1 rozprawiła się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. To dało jej awans do 4. rundy turnieju w Toronto. To był udany dzień. Jestem zadowolona z tego, jak grałam, mimo że początek nie był idealny. Wiedziałam jednak, że mogę się zresetować. Potem wszystko potoczyło się po mojej myśli. Złapałam rytm. Jestem naprawdę zadowolona. Komentowała Iga. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk lub Amerykanka Madison Keys.
28: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
4: O, dawno nie było. W Koszalinie 17 stopni Celsjusza już teraz. Na południu jeszcze 30 stopni utrzymuje się w Rzeszowie, ale tutaj szczególnie mocne mogą być burze i tu właśnie na południowym wschodzie Polski burze mogą pojawić się także jutro rano, a później już spokojniej. Generalnie piątek, sobota, spokój, niedziela też.
28: Program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
4: Jutro będzie trochę chłodniej niż dziś czy wczoraj, ale ubieramy się tak samo. No, krótka nogawka, krótki rękaw, tyle, że łatwiej będzie to znieść. 26 jutro maks.

Radiu Z. Robert Miles, podobnie jak dzisiaj David Guetta, uwielbiał Ibizę, albo to Ibiza uwielbia porządne elektroniczne granie. Chociaż Miles na Ibizie szukał spokoju, a David Guetta wręcz przeciwnie. Guetta już teraz w Radiu Z razem z One Republic, a później powiem wam o odważnym przedsiębiorczym pomyśle z naszej polskiej turystycznej dumy. Radio Z.

0: kończy się ta piosenka. Tak jakby jednak do końca kończyć się nie chciała, a zagrałem wam tę dłuższą wersję. Nelly Furtado w Radiu Z. Tymczasem w Zakopanem pewien przedsiębiorca, słuchajcie, zbudował 5 domków jednorodzinnych, ale na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. Zupełnie bezprawnie takie budowę w tym miejscu, ale w czasie budowy domków jednorodzinnych utrzymywał, że buduje poidła dla koni. No nie dali się na to nabrać. Musi zapłacić grzywnę, zburzyć te domy i posprzątać. No i dobrze. Tylko koni żal. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Bastille w Radiu Z. A teraz będzie podobna wokalna ekspresja, ale nasza polska, góralska. Zako Power, piosenka O ten tu to ja, pisane razem, to jest propozycja do listy przebojów Radia Z.

0: fajny w jego piosenkach jest jakby rozgardiasz, coś jak mój pokój dziecięcy, pamiętam. Niby bałagan, a wszystko w porządku. Sombr w Radiu Z to za nami, 23 przed nami, niebezpieczna pogoda, o tym za moment w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, to jest czwartek, 6 sierpnia. Jeszcze, bo dochodzi 23. Wiadomości, Marcin Grzebielucha.
3: Potężne burze nad Polską. 4 osoby zostały poszkodowane. Karol Nawrocki podsumował rok w fotelu prezydenckim. Upały od jutra odpuszczą, ale tylko na chwilę.
0: Minęła właśnie 23.
3: 1240 interwencji po burzach i wichurach w całej Polsce, również z gradem. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 4 osoby zostały ranne. W powiecie suwalskim spadający fragment dachu uderzył mężczyznę. W powiecie burskim przewrócone drzewa spadło na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. 2 osoby zostały tutaj ranne. Z kolei w powiecie kętrzeńskim drzewo przewróciło się na jadący samochód osobowy, raniąc 1 osobę. Ponad 100 interwencji dotyczyło uszkodzonych dachów. Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło natomiast na jeziorze Seksty w miejscowości Zdory w województwie warmińsko-mazurskim. Silny wiatr wywrócił 4 żeglowce, jednostki zatonęły. Na pokładach było 38 osób, większość to dzieci. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie wydobyte na brzeg, nikt nie odniósł tutaj obrażeń. Karol Nawrocki świętował 1. rocznicę prezydentury. Obchody zorganizowano na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki podkreślił, że nigdy nie zejdzie z drogi, na którą wszedł w czasie kampanii wyborczej. Będę i pozostanę waszym głosem, zwrócił się do zgromadzonych. Najnowsze sondaże pokazują, że ponad połowa badanych pozytywnie ocenia urzędowanie Karola Nawrockiego.
4: Wszystko, co robi prezydent Karol Nawrocki, to spełnia moje oczekiwania.
5: Gdyby jeszcze była odpowiednia współpraca rządu z prezydentem, myślę, że rola Polski na świecie by była zdecydowanie większa.
6: No nie podoba mi się te ułaskawienia jego, nie podoba mi się beta na wszystko. No niestety nie ma na kogo głosować.
3: Mówili odwiedzający okolice Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Rządząca koalicja mówi jednak o zawetowaniu aż 41 ustaw. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje tymczasem program na przyszłoroczne wybory. W Warszawie odbyła się też konwencja PiSu. Władze partii liczą, że nowy program pozwoli PiSowi zwyciężyć w wyborach i powrócić do władzy. Konwencji wysłuchał reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Władze PiSu podkreślały konieczność zmiany konstytucji, bo obecna ich zdaniem jest hamulcem w rozwoju państwa. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówił też o powołaniu tak zwanej Straży Praw, która miałaby bronić polskiej praworządności.
8: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
7: Poza tym debaty zdominowały kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, a także rozwoju rolnictwa. Jan Kielak, Radio Z.
3: Władze PiSu jeszcze raz zaapelowały o pokój na prawicy przed przyszłorocznymi wyborami. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. 2 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę, która przyjechała wraz z mamą w odwiedziny do krewnych. Do wypadku doszło podczas zabawy. Dziecko chciało zabrać zwierzęciu piłkę. Przemek Taranek.
9: Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
10: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
9: Niestety małe dziecko może te sygnały zignorować, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
10: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
9: Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przemek Taranek, Radio Z.
3: Dziewczynka na nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Upały od jutra odpuszczą, choć tylko na chwilę. Już w niedzielę w części kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni. Huśtawka pogodowa jest naprawdę duża, mówi Michał Folwarski z IMGW.
1: U nas w kraju to tutaj zdecydowanie nad morzem najchłodniej, w okolicach 19, ale no od upałów już odetniemy wszędzie. Trochę cieplej znowu się zrobi pod koniec weekendu, czyli w niedzielę. Do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju. Poniedziałek już ten upał się trochę rozleje.
3: A jutro uważajmy również na burze, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Trwa natomiast letni sezon grzybowy, zwłaszcza w wielkopolskich lasach. Nie brakuje borowików, podgrzybków, koźlarzy i oczywiście kurek. Na grzybobranie do lasu pod Wolsztynem, które uchodzi za wielkopolskie zagłębie grzybowe, wybrał się Adam Kaźmierczak.
11: Przez półtorej godziny wraz z grzyboznawcą Mariolą Mazur-Zielińską z wielkopolskiego sanepidu zebraliśmy niewielki, ale jednak prawie cały koszyk grzybów.
12: Mamy dwa koźlarze babki, mamy też kilka pieprzników jadalnych. No myślę, że na taką małą jajecznicę ze spokojem.
11: Zaznaczę, że do koszyka nie trafiły wszystkie znalezione przez nas grzyby, a na pierwsze sztuki natrafiliśmy już po kilkunastu minutach.
12: W ostatnim czasie pogoda nas rozpieszcza. Na terenie Wielkopolski mamy wieczorne, dość intensywne opady deszczu. No i już znaleźliśmy kilka gatunków grzybów. Są to gołąbki.
11: W razie wątpliwości co do grzyba, warto zweryfikować go w sanepidzie. Wolsztyn, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: A zdjęcia i wideo ze zbiorów naszego reportera są na radioz.pl. Kolejne wiadomości o północy. Pracuje już nad nimi Krzysztof Białkowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Nocą jeszcze zagrzmieć może, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Tutaj w zasadzie ostrzeżenia jeszcze na jutrzejszy poranek wydano, burzowe. No ale ogólnie już uspokaja nam się trochę pogoda na jakiś czas, do poniedziałku. Będzie jutro tak do 26, podobnie w sobotę. W niedzielę tylko na zachodzie trzy dychy.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek warmińsko-mazurskiej silne gradobicie w rejonie Lubomina. Uszkodzone zostały dachy 19 budynków mieszkalnych i 10 gospodarczych. Strażacy w całym województwie dostali ponad 250 zgłoszeń. Jedna osoba została ranna. Grzmiało, lało i mocno wiało nie tylko na Warmii i Mazurach. Jak wiecie z Radia Z, strażacy w całej Polsce interweniowali 1240 razy. Łącznie 4 osoby zostały ranne. W powiecie suwalskim spadający fragment dachu uderzył mężczyznę, w powiecie buskim przewrócone drzewo spadło na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, 2 osoby zostały ranne. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na jadący samochód osobowy, raniąc 1 osobę. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na jeziorze Seksty na wysokości miejscowości Zdory na Mazurach. Około 20 silny podmuch wiatru przewrócił 4 żaglówki, jedna z łódek zatonęła, a pozostałe utrzymywały się na powierzchni. W wodzie w sumie znalazło się 39 osób. Wszystkie zostały wydobyte. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Są postępy w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie, mówi Donald Trump. Nie ujawnia jednak szczegółów. Pracujemy nad tym i myślę, że robimy postępy, ale to jest brutalna, bardzo brutalna wojna. W tej wojnie jest wiele nienawiści między oboma przywódcami. Jest bardzo dużo nienawiści, ale są już pewne postępy, powiedział prezydent USA. Pytany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw, a między innymi pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, Trump odparł: my też chcemy rakiet. A w Ukrainie kolejny krwawy dzień. 5 osób zginęło w atakach Rosji na Pawłochrad w obwodzie dniepropietrowskim. Ostrzelano także gminę Wyszniwka. W Chersoniu 7 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego drona na miejski bus. Już wszczęto śledztwo w sprawie zbrodni wojennej. Po 2 incydentach z dronami na lotnisku w Niemczech politycy i prasa mówią jasno, to eskalacja ataków na infrastrukturę. W Lipsku w nocy z wtorku na środę dron z detonatorem miał znajdować się tuż obok ukraińskiego samolotu. Tej samej nocy niedaleko lotniska samolot transportowy zderzył się z nieznanym obiektem. Ze szczegółami z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
1: Niemiecki minister spraw wewnętrznych Dobrindt przerwał natychmiast urlop, przyleciał do Lipska i mówi o nowej jakości zagrożenia dla wrażliwej infrastruktury w Niemczech. Dron z bombą znalazł się na lotnisku w Lipsku, omijając zabezpieczenia. Niemieckie media mówią o państwowym terroryzmie Rosji Putina, a NATO alarmuje, bo zaatakowany Lipsk jest także centrum przerzutu uzbrojenia dla Ukrainy z wykorzystaniem ukraińskich maszyn transportowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W Niemczech media i eksperci ostro krytykują brak skutecznych zabezpieczeń przed dronami. W najbliższych dniach szykuje się ulga dla kierowców, na horyzoncie obniżka cen paliw, to po uspokojeniu się sytuacji na giełdzie i zapowiedziach nowego porozumienia USA z Iranem. Od kilku dni są widoczne spadki na giełdach, podobnie w hurcie, dlatego niedługo powinni to odczuć kierowcy na stacjach. O jakiej skali mówimy? Oto ekspertów pytała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Mowa o obniżkach o kilkanaście groszy na litrze benzyny i diesla. W przypadku oleju napędowego jest szansa na powrót poniżej 8 zł za litr, ale analitycy są ostrożni w ocenie, czy to będzie trwały trend spadkowy.
3: To obniżanie się jest trochę takie jeszcze, no może nie palcem po wodzie pisane, ale na pewno nie ma mocnych podstaw.
2: Bo jak mówi mi Jakub Bogucki za Petrol.pl, to na razie oparcie o zapowiedzi nowego porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Spadły średnie ceny autogazu, teraz za litr trzeba zapłacić poniżej 3 zł. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Swarzędzu pod Poznaniem miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby. Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Jakie zarzuty usłyszał, o tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
5: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
4: W połowie lipca 35-latek zajechał na stację benzynową w Swarzędzu i zgłosił policji, że z jego auta wystają podejrzane urządzenia z kablami. Na miejscu zjawiły się służby. Ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Urządzenie było zamontowane we wlewie paliwa. Była premier Beata Szydło ukarana finansowo za niestawienie się na przesłuchanie. Mandat od prokuratury to 3000 zł. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Szydło zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówiła była szefowa rządu.
6: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
0: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie śledztwa dotyczącego malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i szkodę majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych. Sprawę prowadzi prokuratura w Rzeszowie. Poprawia się sytuacja w węgierskiej elektrowni atomowej w Pakszu. Mimo obaw udało się jej całkowicie nie wyłączyć, a poziom wody w Dunaju zaczął się podnosić. Czy niebezpieczeństwo tak zwanego blackoutu, czyli masowego braku prądu, już minęło? Doniesienia z Węgier śledzi reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Jeszcze nie, to niestety wciąż może się wydarzyć, ale prawdopodobieństwo takiego przebiegu wypadków, który mógłby się odbić także na sytuacji w Polsce, maleje. Co prawda pracuje tylko jeden z 8 bloków elektrowni atomowej, ale poziom wody w Dunaju niezbędny do chłodzenia reaktorów powoli się podnosi. Od minimum, które notowano w poniedziałek, podskoczył o 9 cm. Prognozy mówią o deszczach, które ten wzrostowy trend jeszcze mają wzmocnić.
0: W Budapeszcie padł ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury, to 41,6 stopnia Celsjusza. A u nas polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy przywołania na rynku mocy. Ma to związek z wysokim zapotrzebowaniem na energię, które wynika w tym przypadku z upałów. Ogłoszenie okresów przywołania oznacza, że producenci energii muszą dostarczyć odpowiednią moc do systemów. Na koniec niezwykła interwencja w Kujawsko-Pomorskim. Policjant odebrał poród na stacji benzynowej 30 km na południowy zachód od Torunia. Pojawił się tam przypadkowo, bo akurat przejeżdżał tuż obok. Zatrzymał go mąż rodzącej kobiety. Policjant pomógł dziecku bezpiecznie przyjść na świat, a potem przekazał mamę i noworodka do karetki. Wszyscy czują się dobrze. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Rekordowa liczba zawetowanych ustaw i relacje ze skrajną prawicą. Wczoraj minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Przed Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody pierwszej rocznicy prezydentury. Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, wyborcy zaśpiewali mu 100 lat. W przemówieniu prezydent wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Karol Nawrocki powiedział, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Odniósł się też do zawetowanych ustaw.
1: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
0: Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcje na wpływające afery. Zapowiedział, że dziś podpisze 4 nowe ustawy. A jak ten rok Nawrockiego oceniają politycy? To oczywiście zależy, którą stronę politycznej barykady zapytać. Według PiSu prezydentura Karola Nawrockiego to triumf partii. Zdaniem Konfederacji Nawrocki jest lepszym prezydentem niż Andrzej Duda i wetuje mało ustaw. Z kolei szef klubu PSL Krzysztof Paszyk krótko podsumowuje ten pierwszy rok prezydentury.
2: Partyjniactwo wygrywa z obywatelskim spojrzeniem na potrzeby Polek i Polaków.
0: Premier Tusk najbardziej z pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego zapamięta weto do ustawy o sejf i statusie osoby najbliższej, a także ułaskawienie lidera kibiców Legii Warszawa. Nawrocki zawetował do tej pory 41 ustaw. Andrzej Duda przez 2 kadencje skorzystał z tego prawa 19 razy. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek Macieja Eś, byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i byłego szefa KRR ITV. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Zabezpieczeniem majątkowym została objęta nieruchomość Macieja Eś do kwoty 1 000 000 zł, konto bankowe do kwoty 200 tysięcy. Trzecie postanowienie dotyczy zajęcia wynagrodzenia za pracę w Krajowej Radzie Radiofonii i telewizji do kwoty 5 000 000 zł. Polska Fundacja Narodowa powstała w 2016 roku. Jej głównym zadaniem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą. Policja z Wrocławia zatrzymała taksówkarza, który próbował zgwałcić pasażerkę. Mężczyzna usłyszał zarzut. Co o tej sprawie wiadomo, o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
3: Kobieta zamówiła przejazd z centrum Wrocławia na osiedle Leśnica, już daleko na obrzeżach. Zasnęła. Kiedy obudziła się, kierowca był z nią na tylnym siedzeniu, a samochód był zaparkowany w zaroślach. Jak relacjonowała policjantom, zaczęła krzyczeć i wymusiła na kierowcy odwiezienie jej pod wskazany adres. Ale jak tylko zobaczyła budynki i zorientowała się, gdzie jest, uciekła z auta. Policjantom udało się zatrzymać podejrzanego po kilkunastu godzinach. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Sprzedawanie przeterminowanych produktów, niestosowanie się do zasad higieny i brak badań pracowników to główne grzechy restauratorów. Po kontrolach blisko 400 barów, restauracji i kawiarni zachodniopomorski sanepid ukarał właścicieli co 7 punktu gastronomicznego w pasie nadmorskim. Mówi naszemu reporterowi Miłoszowi Gosłowskiemu Małgorzata Kapłan z sanepidu w Szczecinie.
4: W całym województwie jest bardzo dużo punktów gastronomicznych. My kontrolujemy tylko jakąś część. Nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich. W związku z tym te kontrole i wyniki pokazują gdzieś tylko niewielką skalę tego wszystkiego.
5: Możemy się jakoś ustrzec przed tymi knajpami, które mają uchybienia, czy gdzieś jest taka lista, żeby sprawdzić, czy na pewno tu zjemy dobrze, czy może coś być źle.
4: Nie ma listy naszych skontrolowanych punktów, ale my jako konsumenci też możemy wybierać świadomie miejsca, do których idziemy.
0: Dlatego jeśli coś budzi niepokój, to warto to zgłosić do sanepidu, który dany lokal skontroluje. Zawiadomienie do prokuratury i wniosek o karę finansową dla inwestora Tauron Ekoenergii. To efekt kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie remontu zapory w Pilchowicach. Doszło tam do katastrofy ekologicznej. Co ustalili inspektorzy? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
3: Najważniejsze ustalenie RDOŚ to niewstrzymanie zrzutu wody sprzed zapory mimo pogarszających się warunków i zignorowanie przy tym zaleceń ichtiologów. Według wyników kontroli to gwałtowny zrzut wody skutkował śmiertelnym spadkiem natlenienia, czyli przyduchą, i masowym też spływem osadów z dna zbiornika, które zamuliły wodę. Do tego są ustalenia o złamaniu warunków przyrodniczych dla inwestycji, wybiórczym charakterze nadzoru przyrodniczego, bo w zespole nie było wszystkich ekspertów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Teuronek Energia zapewniał wcześniej, że wszystkie działania były podejmowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi. Mateusz Szpytma nie będzie nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Tak zdecydował w głosowaniu Senat, pomimo to, że wcześniej ta kandydatura zyskała poparcie większości posłów. Czy decyzja senatorów to niespodzianka? Ze szczegółami reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Nie, Mateusz Szpytma został wybrany przez posłów większością Konfederacja PiS-PSL. Koalicja Obywatelska była przeciw. Kierownictwo partii uważało bowiem, że kandydat jako wieloletni wiceszef Instytutu współodpowiada za upolitycznienie tej placówki i nie gwarantuje zmiany tego podejścia. Już po tym głosowaniu w Sejmie premier Donald Tusk zapowiedział, że Senat się tej kandydaturze sprzeciwi, i tak się dziś stało. Tylko 38 senatorów było za, aż 50 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz całą procedurę wyboru prezesa IPN trzeba będzie zacząć od początku.
0: Stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pozostaje nieobsadzone od sierpnia zeszłego roku, gdy pełniący tę funkcję Karol Nawrocki został prezydentem. Drugi niewybuch znaleziono na budowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie. Ruch między Placem Bankowym a Jana Pawła II był zablokowany. Autobusy skierowano na objazdy. Nie było decyzji o ewakuacji. We wtorek tuż obok tego miejsca także znaleziono niewybuch. Ma być jedną z najważniejszych tras rowerowych w województwie łódzkim. Velowarta połączy 19 gmin w centralnej Polsce, między innymi Uniejów, Wartę, Sieradz czy Działoszyn. Szlak pozwoli zwiedzić na dwóch kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu. Do końca tego roku ma być gotowy ostateczny przebieg trasy. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. 57-latek z Konina podejrzany o pedofilię, zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Udało się do niego dotrzeć dzięki informacji z jednej ze szkół podstawowych. Mężczyzna pracował z młodzieżą i przez kilka lat mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych. Więcej ustaleń na temat tej wstrząsającej sprawy ma reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
1: Mężczyzna był cenioną osobą przez lokalną społeczność. Z wykształcenia jest psychologiem, jak ustaliłem. Niewykluczone, że mógł wykorzystać więcej osób nieletnich, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Uczestniczył w zajęciach, a ponadto wyjazdach organizowanych przez szkoły.
1: Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu, byli przy tym antyterroryści. Na miejscu znaleziono przedmioty przypominające broń. Zabezpieczono także m.in. nośniki cyfrowe, gdzie mogą znajdować się treści pedofilskie. Warszawa, Michał Dzieniński, Radio Z.
0: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Dla 57-latka grozi mu 15 lat więzienia. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli wychowują się w ich towarzystwie. 3 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies ugryzł 3-latkę. Do wypadku doszło podczas zabawy. Dziecko chciało zabrać zwierzęciu piłkę. Więcej na ten temat reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
4: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
3: Niestety małe dziecko może te sygnały zignorować, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
4: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
3: Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Dziewczynka jest w szpitalu, a jej stan lekarze określają jako dobry. 16-latkę za kierownicą z blisko promilem alkoholu w organizmie zatrzymała policja w Zębowicach w Opolskie. Jechała mikrosamochodem lekkim, czterokołowcem, mówi Radiu Z Agnieszka Żyłka z Komendy Policji w Opolu.
5: Młoda kobieta miała uprawnienia do kierowania kategorii AM, jednak po sprawdzeniu trzeźwości okazało się, że nastolatka ma blisko promil alkoholu w organizmie, co w tym przypadku stanowi rażący przejaw demoralizacji i czyn karalny.
0: Sprawa trafi do sądu rodzinnego, wakacyjna przejażdżka może nastolatkę kosztować plany na przyszłość, bo sąd może wydać jej zakaz ubiegania się o prawo jazdy, kiedy dorośnie. Kolej przegrała z upałami. Wysyp awarii i wypadków na torach spowodował w środę piętrzące się opóźnienia pociągów w wielu rejonach Polski. W niektórych przypadkach sięgały aż 5 godzin. Wysokie temperatury wpływają na większą awaryjność starszych składów spalinowych i lokomotyw elektrycznych. Działająca na najwyższych